Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 14 kresek, a na niebie pojawi się lekkie zachmurzenie. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza pozostanie w normie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 24 stopni, ale po południu mogą nas zaskoczyć przelotne opady. Jutro również możliwe są chwilowe deszcze z maksymalną temperaturą sięgającą 22 kresek. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
1: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Ponad 300 strażaków wciąż walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Ogień objął łącznie ponad 200 hektarów kompleksu, ale na szczęście, według ostatnich informacji, pożar już się nie rozprzestrzenia. W trakcji ratowniczej rozbił się ratowniczy dromader, zginął pilot. Szczegóły o poranku ma nasz reporter Jacek Werner. Jacku, jak wygląda teraz sytuacja?
2: Katastrofa oraz przyczyny pożaru zbada prokuratura wraz z Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Co prawda ogień się nie rozprzestrzenia, ale jak mówią będący na miejscu strażacy, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić, że pożar został opanowany.
3: Wystarczy, że będzie silniejszy wiatr i to może się zmieniać. W godzinach porannych ma wspierać nasze działania śmigłowiec Black Hawk. Około południa ma też być drugi.
2: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie. Służby apelują o to, aby omijać rejon pożaru. Ogień przekroczył linię drogi wojewódzkiej nr 849. Odcinek Józefów Osuchy jest zablokowany, a policja kieruje na objazd.
1: Na miejscu są m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz wojewoda lubelski. Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdza skalę nieuczciwości związanych z maturą z polskiego i matematyki. Do tej pory maturę unieważniono już kilkunastu osobom w kraju, które wniosły na salę telefony lub smartwatche. CKE próbuje namierzyć autorów zdjęć arkuszy.
4: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
1: Zapowiada dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Ci, których matura została unieważniona, będą mogli do niej podejść za rok. Rekord Polski w zwrocie butelek. 5037. Tyle opakowań oddał jednorazowo mieszkaniec Krakowa. Denis Połowniczak przez 4 godziny wrzucał butelki do automatu. Zbierał je przez 2 miesiące, głównie w pracy. Łączna wartość to ponad 2400 zł. Jak zapowiada rekordzista, pieniądze trafią na cele charytatywne.
5: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
6: SK2 Sport.
1: Arsenal zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół z Londynu w rewanżowym spotkaniu półfinałowym na Emirates wygrał 1-0 z Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis 1-1. Będzie to pierwszy finał Arsenalu od 20 lat. Kanonierzy zagrają w nim z wygranym z pary PSG Bayern. Polscy hokeiści dali sobie wyrwać wygraną z Kazachstanem. W meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A po dwóch tercjach Polacy prowadzili. W trzeciej dali się jednak trzykrotnie zaskoczyć. To ich druga porażka w trzecim spotkaniu turnieju rozgrywanego w Sosnowcu.
5: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
7: Dobra, ja już zacząłem, nie ma żartów. To już nie ma żartów. Popatrz na mały palec u mojej prawej ręki.
8: No, jest mały.
7: Widzisz go?
8: Jest malutki.
7: Ten najmniejszy.
8: Tak. Jest malutki. Tyci, tak.
7: Taki będę do wakacji.
8: mój drogi.
7: A, nie ma żartów.
8: Tak, nie, no to tak, człowiek tak nie działa, że on maleje. Możesz tylko rosnąć.
7: No dobrze, ale ja chcę wszerz zmaleć.
8: Wszerz
7: chcę zmaleć.
8: Wszerz chcę
7: zmaleć.
8: A, no to się trzeba położyć.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: A jak chcesz przytyć, to wstawajcie, ludzie z łóżka.
8: Dzień dobry!
7: 5:35 wstajemy, Meslowicz zastanawia się z rana. Zanim wypije kawę, mieć czy być?

0: takie dni jak dziś mnie nie złamią.
1: Wspaniały nam dzień dziś nastał.
0: Nie złamią mnie takie dni jak dziś. Nie ma szans. Nie, postanowiłem
1: nie będziesz świętował dzisiaj?
0: Patrzyłeś na mój mały palec u prawej dłoni. Będę taki do wakacji. Nie, nie złamie mnie.
1: Zacznij od jutra, mówię ci.
0: Dzisiaj nie obchodzę tego święta.
1: Dzień święty należy święcić.
0: Nie.
1: Koniec, kropka.
0: Nie.
1: No, ale ja będę
0: nawet nie wiedziałem,
1: świętował.
0: Że takie święto. Nie wiedziałem i nie mów mi nawet. Nie chcę. Nie.
1: To państwu nie. Powiem w takim razie. Dzisiaj mamy 6 dzień maja, prawda? A co obchodzimy 6 dzień maja? No, na przykład obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Bez
0: że
1: diety.
0: Bez.
1: Nie ma dzisiaj żadnych diet. Żadne diety dzisiaj nie wchodzą.
0: Nie złamiesz mnie.
1: Nie? Mój drogi.
0: Nie złamiesz mnie tym dniem.
1: Zobaczymy, mam 3 godziny na to. A jak na ślubę usiądę, to
0: jedyne
1: zobaczymy.
0: Jedyne wytłumaczenie, jakie widzę, to, że dużo kalorii dzisiaj spalę, więc ewentualnie... Ewentualnie nie zaszkodzi.
1: No dobrze, to powiedzmy sobie tak. Możesz się zastanowić. Ja ci daję czas, żebyś się zastanowił. Wymyśl sobie potrawę, ale taką tak bardzo niezdrową, ale tak bardzo smaczną, na którą masz dzisiaj po prostu ochotę. No nie musisz jej na razie jeść. Zjesz ją później. Wymyśl sobie taką potrawę i później państwu powiesz, co sobie wymyśliłeś, a państwo również, nasi słuchacze, kochani, niech dzwonią 7268 albo niech się odzywają na Messengerze. Na co? Takiego naprawdę...
0: Kalorycznego.
1: Ale takiego, a takiego niezdrowego, do takiego, co na co dzień się powinno tego jeść. Na co dzisiaj macie ochotę? No?
0: Ale to słodkie, słone, obojętnie,
1: to wszystko
0: tak?
1: Może być.
0: No to tak,
1: to wszystko.
0: Na co wam ślina leci takiego, co normalnie byście powiedzieli, nie no, cholesterol,
1: no, tak, no.
0: Nie,
1: lekarz zakazał,
0: nie. Na co macie dziś ochotę, żeby sobie zjeść tak porządnie, solidnie w dzień bez diety, niech będzie.
1: 726-826-826, odbieramy telefony i czekamy na wasze głosóweczki i teksty na Messengerze również.

0: Aj, chodzą wam po głowie kaloryczne myśli, jak usłyszeliście, że dzień bez diety. Aj, chodzą, chodzą. Na południu Polski na przykład chodzą, w Opolszczyźnie, na Opolszczyźnie. Ryszard z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ja nie wiedziałem w ogóle, że świat nosi tak wspaniałe dania.
0: No, że to tak w ogóle się nazywa i chcielibyśmy wyedukować cały kraj, bo być może jak ktoś nie z tych terenów, bo to takie bardziej regionalne, co Ryszardowi chodzi po głowie, no to już opowiadamy. Ryszardzie, co byś zjadł?
1: Ja bym zjadł pańczkraut, czyli kiszona kapusta z tuczonymi ziemniakami, z boczkiem, cebulką okraszona, przyprawiona, taka na tłusto bardzo, taka elegancka.
0: Elegancka. Pyszna.
2: Pańczkraut, inaczej ciap kapusta, tak się nazywa w innych miejscach.
1: Tak można mówić.
2: No właśnie. Bo pytanie dzisiaj było szczególnie w dzień bez diety, a się nie oblizuj tutaj przy mnie. W dzień bez diety, co takiego strasznie kalorycznego byście chcieli zjeść? I ja tak sobie patrzę na tego pańczkrauta, no i to jest takie bydla kaloryczne.
1: Bydlak. Bardzo. Bo to jest boczek, ta cebulka podsmażona na... Tam jest... Na masełku jeszcze z przyprawami to jest...
2: Taka typowa porcja dostarcza 466 kalorii.
0: A typowa to jest ile?
2: No nie, to jest 350 gramów. Co to jest dla mnie?
0: Co to jest? To nie typowa, ja to jest dla dziecka. To dla dziecka.
2: Jest.
0: Pańczkraut, bardzo ładnie. A powiedz mi, czy to się gotuje na jakieś święta? Przyrządza tę potrawę?
1: Nie, to w tygodniu.
0: Pospolite. Pospolity pańczkraut. Patrz, jaka ksywka fajna.
1: Ale przepyszny.
0: Możesz, od dzisiaj Jarząbek będzie miał ksywkę pospolity pańczkraut.
2: Nie mogę od dzisiaj, no bo jeżeli to się jest pospolite i się nie gotuje od święta, no to dzisiaj nie można
0: świętować. No to jutra będziesz pospolitym pańczkraut. Ryszard, pięknie, zrobiłeś nam smaka, ja od razu wpisałem, popatrzyłem sobie, jak to wygląda ten pańczkraut i też bym zjadł, chociaż nie skusicie mnie, ja tylko sobie patrzę, ślina mi leci, ale ja sobie tylko patrzę.
2: No.
0: Ryszard, gadżety do ciebie wysyłamy, dziękujemy bardzo za głos. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Sekretarkę włączamy i oczywiście możecie do nas dzwonić i nagrywać się na sekretarkę, co byście w dzień bez diety takiego kalorycznego przekąsili.
2: I na Messengerze też zapraszamy. Nie zapominaj o Messengerze.
0: Nie, na Messengerze nie
2: zapominaj.
0: Nie zapominamy o Messengerze.
2: Cholesterol ci padł na mózg i powoli zapominasz, więc przypominam.
0: Tyś widział cholesterol w mózgu.

0: 26 minut po 6 ONA, ja Rzębek przegląda gazetę, ale ty nie widzisz, co jest na ostatniej stronie. Złóż tę gazetę.
1: No nie, no mam ostatnią stronę.
0: Złożyłeś?
1: No, zobacz.
0: Zobacz, jaka piękna pani.
1: Posłuchajcie, ta pani to jest Emilii Palini, jest to ukochana Nikoli Zalewskiego, naszego piłkarza. Aha. Jest taki tytuł, Zalewski zabrał ukochaną nad jezioro.
0: Ale jak ta pani jest pięknie ubrana, jakie ona ma te rozgwiazdy założone na siebie.
1: A właśnie.
0: Muszle jakąś ma założoną na siebie.
1: Czy ona nie wie, że w jeziorze nie żyją rozgwiazdy?
0: Oj, proszę coś, to zrzucić. Coś czuję, że nad jeziorem... I nad jeziorem Nikola strzeli gola.

0: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
7: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry wskażą około 14 kresek, a niebo będzie lekko zachmurzone. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza w normie. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 24 stopni. Wieczorem zrobi się bardziej wilgotno, z szansą na drobne opady i spadkiem temperatury do 20 kresek. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
8: Minęła 6.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Sytuacja powoli się stabilizuje, ogień już się nie rozprzestrzenia. Akcja potrwa jeszcze wiele godzin, a nawet dni. To po potężnym pożarze lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Strażacy pracowali całą noc. Na miejscu jest nasz reporter Artur Mazurek.
9: Jestem na miejscu, dokładnie w Józefowie, zaledwie 10 kilometrów od miejscowości, w których strażacy walczą z ogromnym żywiołem. Słychać też syreny alarmowe, słychać, że strażacy działają. Bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
8: Ogień objął około 250 hektarów, a w działaniach brało udział około 400 strażaków. Ewakuacja trzech pasażerów z objawami hantawirusa. Śmigłowce zabiorą chorych z pokładu holenderskiego wycieczkowca. Na statku zmarły już 3 osoby, holenderskie małżeństwo i obywatelka Niemiec. Pod Alpami powstaje najdłuższy kolejowy tunel świata. Będzie miał aż 64 km i połączy Austrię z Włochami. Podróż między Innsbruckiem a Bolzano skróci się do około 25 minut.

0: Piąte miejsce naszej polskiej gorącej dwudziestki. Przypominam.
1: Dalej
0: prawda?
1: Dobrze, solidnie dalej Doda dobrze, się Doda, trzyma.
0: Super, super.
1: Nasze liście przebojów w kolejne wiadomo, w piątek, tak przypominamy.
0: A wiadomo, kim jest Doda. Co Doda robi, czego nie robi. Doda na przykład nie świętuje dnia bez diety,
1: nie,
0: coś czuje.
1: Doda ma dzień z dietą cały rok, w przeciwieństwie do Artura, który nagrał głosówkę na Messengerze.
2: Nie wiedziałem, że jest takie święto jak dzień bez diety, bo w moim kalendarzu taki dzień przypada 365 dni w roku. Ale co ja bym sobie dzisiaj zjadł z tej okazji? Myślę, że jakieś dobre literowe lody, kawał torta, chyba naprawdę specjalnie do cukierni po niego pojadę. Do tego jakieś pyszne ciasto, żeby się dopchać. I do tego jakiegoś fajnego, smacznego, pysznego kebabika, popitego kolą.
1: Już myślałem, że tylko na słodko będzie mówił Artur, że jest team słodki, ale na końcu jeszcze kebab popity kolą.
0: No kebab to jest sama słodycz, mój drogi. To jest nekra, to jest ambrozja. To jest pączek, turecki pączek naszych czasów. SK2.
1: Wiesz, jaki on turecki ma na... pączek, jakie to jest ładne.
0: Wiesz, jakie on ma nadzienie wspaniałe? Kurczaczek, baraninka, sosiwo. O! Panie.
1: Nie, na to mi się akurat nie poleciał. Tak samo jak ty. A wilki by zjadły, jak słychać.

0: Oj, też się nieźle możemy zaskoczyć, jak sobie ten dzień bez diety przedłużymy do 12 maja.
1: Tak
0: 12-13 maja, bo przecież będzie grillowanie, będą burgery, steki, oj, ja to doświadczyłem rok temu.
1: Karkóweczka będzie.
0: Wszystko będzie i to przez specjalistów smażone, nawet specjalne warsztaty zrobienia tego pysznego mięsiwa będą. Mówię o naszej mazurskiej majówce z radiem SK2 Vol 2.
1: Dzisiaj środa, więc dzisiaj wybieramy trzecią osobę, która zabierze kolejną osobę ze sobą i razem z nami uda się na taką majówkę all inclusive do Mikołajek.
0: Czyli jak dzisiejszy dzień się skończy, to będziemy już mieli w sumie 6 osób, które z nami pojadą, tak?
1: Tak jest.
0: No to fajnie, to już 6, to jest fajna ekipa już.
1: I później jeszcze 4, to już będzie 10. No, i jeszcze ktoś od nas, no. Panie.
0: Jeszcze potem grupa Kuba i Kuba.
1: To
0: i
1: już dwa.
0: I jeszcze
1: dwa,
0: ci panowie, no, co robią te mięsiwa. To też fajna ekipa jest, poznałem tych facetów.
1: Tak jest.
0: No, to się robi niezła kolonia.
1: No, jeszcze.
0: No, w Mikołajkach, nad jeziorem.
1: Mnie
0: w dobrym,
1: jedno,
0: luksusowym hotelu.
1: Jak oni tego świniaka do samochodu jeszcze włożą?
0: No, oni mają swoje sposoby.
1: Mają.
0: No.
1: No. Tak więc posłuchajcie, wchodzicie na sk2.pl, jeżeli chcecie do nas dołączyć na tej wielkiej majówce z radiem SK2. Jeżeli to akurat na was spadnie, no to wy z nami jedziecie, dostajecie kasę w ogóle na dojazd, prawda? Więc wszystko jest w pakiecie, zapraszamy. SK2.
0: Powiem ci, że świniak to nic, oni nawet byczka potrafią przywieźć.
1: Naprawdę?
0: Tak, i go potem usmażyć. Na, wiesz, na medium rare, na rare, na surowo, jak chcesz.
1: Czy ja też się mogę zgłosić w ogóle jeszcze?
0: Jak? Nie możesz, nie możesz. Trzeba było myśleć wcześniej. Trzeba było myśleć wcześniej.
1: A jak się podpisze Patrycja? Zobaczymy.
0: To będziesz dużą Patrycją.

0: Safe.
1: Gdzie?
0: Safe.
2: Ja nie mam, bo nie mam co w nim chować.
0: Nie masz... A, nie ten safe. Safe. To safe. Źle ci powiedziałem. Safe.
2: A, chodzi ci o ten program.
0: O safe.
2: Mhm.
0: Chodzi mi, co się z nim stało? Chodzi mi o tą szafę.
2: I co w tej szafie jest?
0: Kwity
2: na kogoś pewnie.
0: Jednak ominęli pana Karola I.
2: Naprawdę?
0: Ominęli, sprytnie ominęli. Pomimo weta prezydenta, ten program europejski Safe będzie podpisany. Już wszystko podobno gotowe, już przyklepane, oplute. Donald zapluł, Ursula zapluła i se przybili rękę. I będzie podpisywane w tym tygodniu.
2: Oj się Karol weźmie, za nich coś czuję.
0: Oj się Karol weźmie, ale najpierw więcej o tym nowym programie Safe, który ma zostać podpisany z Unią, bo w ogóle mamy być pierwszym krajem, który ten Safe podpisze.
2: Zresztą posłuchajcie, bo tam jest dużo takich zawiłości, ale wszystko wytłumaczymy w wniosek punktualnie.
0: Jeszcze Litwa, ojczyzna nasza.
2: Ty jesteś jak zdrowie.
0: Też będzie podpisywać.

0: kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
6: Dzień w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Rano niebo będzie w większości czyste, z delikatnymi chmurami. Temperatura wyniesie około 14 kresek, a ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na Wasze samopoczucie. Po południu możliwy jest przelotny deszcz, ale termometry pokażą nawet 24 stopnie. Wieczorem znowu może trochę popadać, a temperatura spadnie do około 20 stopni. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy.
7: Zbliża się 7. Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Front pożaru powoli się przesuwa, jego tył i boki zostały ugaszone. To najnowsze informacje od strażaków na temat akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie. Płonie las w rejonie miejscowości Kozaki. Ogniem było objęte nawet około 250 hektarów. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek podkreśla, że pożar nie zagraża mieszkańcom.
8: Na ten moment nie, to są trudno dostępne tereny leśne do zabudowań. Jeszcze mamy tam kilka, co najmniej kilometrów, chyba około 6. Te zagrożenia nie stanowią dla nas poważnej kwestii, bardziej kwestii rozprzestrzeniania się właśnie w te kolejne przestrzenie leśne.
7: Istotne z punktu widzenia strażaków jest wsparcie z powietrza. Mają je zapewnić policyjne śmigłowce. Tymczasem, jak donosi będący na miejscu nasz reporter Artur Mazurek, sytuacja w okolicy wciąż jest trudna, a służby wysyłają do mieszkańców alerty w formie SMS-ów.
9: Jestem na miejscu. Słychać śmigłowce, słychać też syreny alarmowe. Po drodze mijałem też miejscowość, w której widoczna była mgła, ale to nie była mgła, lecz bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaczęło wysyłać alerty w formie SMS-ów do mieszkańców regionu, szczególnie gmin Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Chodzi o nieotwieranie okien i słuchanie poleceń służb. To w związku z pożarem lasu i dużym zadymieniem.
7: Polska jako pierwsza podpisze umowę pożyczkową SAFE z Unią Europejską. W piątek do Warszawy mają przyjechać unijni komisarze. Zaliczka wyniesie około 6,5 miliarda euro. Pieniądze mają trafić jeszcze w maju. Łącznie do Polski ma wpłynąć blisko 190 miliardów złotych, a środki zostaną przeznaczone na armię i przemysł uzbrojeniowy. Do ręki albo mailem spór o rozliczenia PIT. Prawie 60% ankietowanych nadal chce otrzymywać PIT od pracodawcy. Wynika tak z badania pracowni Research, a około 27% uważa, że wystarczą dane w systemie rządowym.
10: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: SK2 Sport.
7: Feta w Londynie. Arsenal wygrał 1-0 z Atletico i awansował do finału Ligi Mistrzów. Zdecydowało o tym trafienie z końcówki pierwszej połowy. Dziś drugi półfinał. W pierwszym meczu między PSG a Bayernem górą byli Paryżanie, którzy wygrali 5-4. Jakub Kiwior z transferem definitywnym w Arsenalu do FC Porto. Do tej pory reprezentant Polski grał w portugalskiej drużynie na zasadzie wypożyczenia. Smoki za Polaka zapłaciły 17 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do 2030 roku, a klauzulę wyznaczono na 70 milionów euro.
10: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
11: Czemu patrzysz na mnie maślanymi oczami?
12: Przeszło panu już?
11: Ale co mi przeszło?
12: Ta fanaberia?
11: Nie.
12: Nie?
11: Nie.
12: A powiedz w ogóle, co ty chcesz osiągnąć tą dietą? Co ty chcesz osiągnąć?
11: Cud.
12: Jaki cud?
11: No cud, schudnąć.
12: No i po co ci to chudnięcie? Na co ci to chudnięcie?
11: Żeby był cud.
12: No. W wakacje chcesz się chwalić, tak?
11: Tak,
12: no.
11: Tak.
12: Lepiej się wstydzić przez 2 tygodnie, niż męczyć przez cały rok. O.
13: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
11: Pod górkę mam z nim całe życie.

0: Dla Jarząbka piękny dzień. On go I love you.
1: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Gdyby ktoś dzisiaj wstawał i zastanawiał się, co zrobić sobie na śniadanie, to żadna sałata, żadne pomidorki, żadne ogórki, tylko od razu z grubej rury, lodziska jakieś, proszę bardzo, ciasteczka można dzisiaj.
0: Lodziska?
1: A ja co?
0: W środę? Z rana?
1: No, a jak? Znasz inny lepszy dzień?
0: No, no tak. Ale powiem wam tak, wy, drodzy słuchacze, jesteście monotematyczni a propos tego, co bardzo kalorycznego byście zjedli i mamy na to dowód.
2: No, ja w ten dzisiejszy dzień to bym taką tłustą goloneczkę z chrzanikiem.
3: Golonko takie tłuste z przyprawami pyszne.
4: Dzień dobry, ja wszystkim polecam dzisiaj dobrą golonę, kapuchę na kwaśno i dobre zimne piwo.
5: Z tej strony Emilia. Ja na przykład dzisiaj bym zjadła golonkę na piwie, popiłabym jakimś soczkiem dobrym, z kawałeczkiem chlebka, no i to by było na tyle. Dziękuję.
0: O, zobacz, od samego myślenia tak. O golonce idzie się zmęczyć i kilka kalorii spalić, nie?
1: A tu cztery były golonki.
6: SK2.
0: A ty po ilu golonkach się uśmiechniesz?
1: Ja golonka i kopytko jeszcze bym chciał. Dzień święty należy święcić. Dzisiaj dzień bez diety, przypominamy. O.

0: Ja mam pytanie do pana ministra Sasina i pana premiera Morawieckiego. No. Ile trzeba włożyć do koperty?
1: Ale czemu akurat do...
0: pamiętasz tych wyborów, co to miało być, jak nie było?
1: Milionów,
0: oni
1: tak?
0: się po 70 milionów wkładali, na szczęście.
1: Wydaje mi się, że jakby wszyscy komuniści się zebrali tegoroczni, to mogłoby być nawet więcej niż 70 milionów. Tak, bo komuniści idą do komunii... Znaczy, wróć. Młodzież idzie do pierwszej komunii świętej. Teraz dobrze powiedziałem.
0: Tak, bo to maj się zaczął, prawda? No i teraz pewnie się zastanawiacie, ile to takiemu małemu komuniście trzeba włożyć w kopertę, znaczy, żeby był zadowolony.
1: Jednak idziemy w tą nomenklaturę, że to jest komunista.
0: Skrótowo.
1: Dobra, słuchajcie, dotarliśmy do takich statystyk, ile się daje. Ile się daje, ile się powinno dawać i to jest na rodzinę podzielone. Znajomi i dalsza rodzina to jest od 200 do 300 zł.
0: Ciocie i wujkowie, tutaj już jest więcej, bo tak 500 to 700.
1: Dziadkowie dają tak 700 do 1500 zł.
0: A rodzice chrzestni, moi drodzy, tak między 1000 a 2 patyki. No tak wychodzi, 2000 zł.
1: Chrzestni aż do 2000 zł. To brzmi trochę jak nowy rodzaj oszustwa. To taka metoda na chrzestnego.
0: Tak jest, wyobraźcie sobie, oszuści proszą o podanie dziecka do chrztu, prawda? A 9 lat później, pyk! Trzeba kupić kłada. SK2.

0: Niby modlitwa o deszcz, a tu słoneczko, słoneczko, jeszcze raz słoneczko od kilku dni, ale za niedługo deszcze niespokojne przyjdą.
1: I bardzo dobrze, że słońce świeci i świeciło w długi majowy weekend. Dostaliśmy dane i okazuje się, że to słońce, które świeciło nam od 1 do 3 maja, a nawet jeszcze troszkę, pokryło 78% zapotrzebowania na energię właśnie przez taką produkcję tego prądu z fotowoltaiki. No. Było słonecznie, prądu się wytworzyło rekord. Bardzo dużo, prawda?
0: Jest tu podana cena za megawattogodzinę, rekordowo niska, ujemna cena energii na rynku. Minus 1457 zł za megawattogodzinę. Tyle naprodukowało, w sensie tyle mniej za energię się zapłaciło, bo tyle fotowoltaika naprodukowało.
1: Ale Czarnek i tak będzie demontował, obiecał. SK2

0: lodówka, majówka i po majówce.
1: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka, SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba.
5: My też tam będziemy i zagramy dla was.
6: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Może poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: I po reklamie.
6: Dziś w Stalowej Woli czeka nas całkiem przyjemny dzień. Rano słońce będzie dominować na niebie, a termometry pokażą około 14 kresek. Powietrze jest czyste, a wiatr wieje delikatnie, co sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Po południu jednak pogoda może się zmienić, gdyż spodziewane są opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 24 stopni. Wieczorem może być mokro, z przelotnymi opadami i temperaturą około 20 kresek. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
7: Wejdzie się.
8: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Alert RCB i zagrożenie zadymieniem na Lubelszczyźnie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dymem w powiecie biłgorajskim. Chodzi o gminy Łukowa, Józefów i Aleksandrów.
9: Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Też może dodatkowo utrudniać akcję.
8: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Przypomnijmy, w rejonie miejscowości Kozaki ogień objął 250 hektarów lasu. Walczyło z nim 400 strażaków. W trakcie akcji gaśniczej doszło do katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. Susza daje się coraz bardziej we znaki. Kolejne gminy apelują o ograniczenie zużycia wody. Proszą o to władze podwarszawskiego Piaseczna oraz władze gminy Bielsk w powiecie płockim.
10: Poprosiliśmy mieszkańców, żeby przestali podlewać ogródki, żeby nie wykorzystywali wody do zupełnie innych celów.
8: Powiedział nam wójt Bielska Józef Jerzy Rozkosz. W ostatni weekend w Zakopanem ruszyła karta turysty. Turyści, którzy uiszczą opłatę miejscową, mogą skorzystać z pakietu zniżek, które oferują lokalne firmy, a zniżki obejmują bilety na atrakcje, usługi gastronomiczne czy wypożyczalnie sprzętu.

0: 21 minut zostało nam do 8. Natalia Nykiel ze swoim errorem, ale to nie błąd, to doskonały polski utwór na 100% polskiej muzyki.
1: Posłuchajcie, na mundial to oni nie jadą tak samo jak i nasi biało-czerwoni. Chodzi o Włochów. I tu się okazuje, że w czymś jednak Włosi mogą być najlepsi, bo według prognoz ekonomistów pod koniec tego roku Grecja przestanie być najbardziej zadłużonym krajem strefy euro. Ten tytuł mają przejąć Włochy, których dług ma stanowić już niemal 139% PKB.
0: To takie wróżenie wręcz ekonomistów.
1: Troszkę tak?
0: Oni to przewidują, że to się stanie w tym roku.
1: 139% PKB. Wiesz, ile to jest?
0: Dużo, ale to jest taki paradoks. W końcu Włochom będzie łyso. SK2.

0: lat.
1: Raz po raz straszą nas. Grupa Perfect w Radiu SK2. 10 minut zostało do 8. Przeglądamy sobie cały czas gazetki też w międzyczasie, żebyście wiedzieli co i jak.
2: Te kolorowe, bo te najlepsze są. To jest dużo koloru.
1: Dużo romantyzmu tutaj też jest.
2: Co się stało? Kto się
1: czasami w prasie. Waldemar Pawlak.
2: A, pan były premier, obecnie on jest tym honorowym strażakiem, generałem strażackim.
1: No to by się zgadzało. No. Czule obejmował się z partnerką.
2: Tak.
1: Paparazzi przyłapali. Partnerka nawet ma zablurowane oczy.
2: Proszę bardzo, więc nie można by je rozpoznać. Tak,
1: bo to nie osoba publiczna. Pan Waldemar jest tylko osobą publiczną. Romantycznie na randce z ukochaną tu jest opisane i wielki nagłówek. By się zgadzało z tego, co mówisz? Takiego uczucia nic nie ugasi.
2: Na pewno. Nawet pan Waldemar nie ugasi?
1: Nie.
2: Czyli jednak trzeba poprosić o pomoc pana Grzegorza.
1: Którego?
2: No tego od gaśnicy.
1: Od gaśnicy. SK2.
2: Sikawką się nie ugasi, gaśnicą zawsze.

0: przed piątą już jest świt. Tak to się zrobiło. Tak to się zrobiło.
1: Posłuchajcie, no, a kto rano wstaje, ten wiadomo, zaklasuje też państwo miasta.
0: Po ósmej.
1: Oczywiście,
0: tak,
1: że tak.
0: Tak, tak. Prezent marzeń wartości 500 do zgarnięcia. Od teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to SMS-owo. Na Messengerze pamiętajcie, żeby zostawić swój numer telefonu po odpowiedzi na pytanie konkursowe.
1: A dzisiaj pytaniem konkursowym jest na przykład, wyobraźcie sobie, że ganiacie po pokoju muchę.
0: Wyobraziłem sobie, że ganiam po pokoju muchę. Jakie jest pytanie?
1: Pytanie jest takie, trzeba ją utłuc czymś, co leży po waszej prawej stronie.
0: O, i odpowiedzią na to pytanie, co macie po prawej stronie, żeby utłuc muchę. Zgłaszamy się.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. I po reklamie.
8: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemnie. Od rana słońce będzie królować na niebie, a chmurki pojawią się tylko sporadycznie. Termometry pokażą 18 kresek, więc można śmiało planować dzień na świeżym powietrzu. Wiatr południowy da się we znaki, ale nie przeszkodzi w cieszeniu się pogodą. Po południu możliwy przelotny deszcz, a temperatura wzrośnie do 24 stopni. Jutro spodziewamy się deszczowej aury z maksymalnie 22 stopniami. Zaraz w SC2 newsy.
9: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Walka z ogromnym pożarem lasu na Roztoczu trwa. Do akcji wkraczają policyjne śmigłowce i 58 dodatkowych zastępów Straży Pożarnej. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek przekazał, że ogień rozprzestrzenia się wolno, ale gaszenie może potrwać nawet dobę. Na miejscu jest szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zapowiedział wsparcie policyjnych śmigłowców Black Hawk. Akcję na Lubelszczyźnie relacjonuje nasz reporter Artur Mazurek.
10: Pomóc w gaszeniu pożaru mają policyjne Black Hawki
11: oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych.
10: Strażacy liczą głównie na tą pomoc z powietrza, bo obecnie gaszenie z powierzchni ziemi jest nieco utrudnione.
12: Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Też może dodatkowo utrudniać akcję.
10: Obecnie na miejscu pracuje 48 zastępów Straży Pożarnej. Po godzinie 8 ma dojechać kolejne kilkadziesiąt zastępów strażaków.
9: W związku z pożarem mieszkańcy dostali alerty RC. W związku z groźnym zadymieniem w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Projekt o kryptowalutach wraca jeszcze w tym tygodniu, zapowiada premier Donald Tusk. Nowe przepisy mają być podobne do wcześniejszych, ale z jedną zmianą, surowszymi karami dla osób oszukujących i narażających państwo. Szef rządu ponownie zarzucił opozycji i prezydentowi związki z giełdą Zonda Krypto.
13: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad, którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent.
9: Nowy projekt dotyczący kryptowalut trafi do Sejmu. Dziś trzeci dzień matur. Uczniowie sprawdzają wiedzę z języków obcych. Zdecydowana większość maturzystów wybiera język angielski.
14: Raczej polecę na spontanie, ale jak robiłam arkusze próbne, to zawsze mi tam wychodziło ponad 90%.
15: Angielski to 100%. Teraz to już raczej każdy pisze ten angielski naprawdę wysoko.
9: A matura potrwa 2 godziny.
16: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
7: SK2 Sport.
9: Dziś poznamy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W wielkim finale czeka Arsenal. Zagra w nim z Bayernem lub PSG. Nieco bliżej awansu jest mistrz Francji, który przed tygodniem wygrał 5-4. Dziś w rewanżu trybuny będą sprzyjać Bawarczykom, bo spotkanie rozegrane zostanie w Monachium, a pierwszy gwizdek o 21:00. Polskie tenisistki zaczynają grę w turnieju WTA 1000 w Rzymie. W pierwszej rundzie wystąpi Magda Linet, która o 11:00 zmierzy się z Niemką Tatianą Marią. O tej porze na korcie powinna też pojawić się Magdalena Fręch.
16: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
17: 8:03.
18: Ja już wiem.
17: Co wiesz?
18: Ja już wiem.
17: Ale co wiesz?
18: Ja nie jestem gruby.
17: Jesteś puszysty.
18: Nie. Ja nie jestem gruby. Ja mam tylko ciężki charakter.
7: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
17: Nie wiedziałem, że charakter może tyle ważyć.
18: No widzisz? To jest ciężki charakter. Nie, no posłuchajcie, no ja nie wiem, co się dzieje. No, jem jak ptaszek.
17: No.
18: Co prawda jak pelikan, ale jednak jak ptaszek.
17: Ale... Tak, tak, tak. To nie koliberek.
18: Nie działa. Nie działa.
17: Zjadłbyś całe stado kolibrów.
18: Zmieściłoby się.

0: O, to kolejne ciekawe. To może ci się spodobać. Nie wiem, czy ci już rezerwować bilet do Chin, czy nie.
1: Zdaćcie.
0: Wiesz, ty płacisz, nie?
1: Okay.
0: Nie, jest coś takiego jak chińskie obozy odchudzające. No. Tam jest rygor i dyscyplina. Taki nagłówek znalazłem i czytam, że w Chinach powstają ośrodki odchudzające, które przypominają więzienia. No jak ty sobie nie radzisz, to cię zamknąć i może schudniesz.
1: Ile to kosztuje, powiedz mi?
0: Poczekaj, uczestnicy płacą 2200 na nasze.
1: 2200 zł na nasze,
0: miesięcznie.
1: Tak?
0: Mm-hmm. Na miesiąc to wychodzi. Mniej niż kawalerka. Nie oszukujmy się. Za intensywną walkę z nadwagą. Obozy trwają 28 dni, charakteryzują się ścisłym harmonogramem obejmującym codzienne ważenie, wielogodzinne treningi i restrykcyjną dietę.
1: To po co ja mam do Chin lecieć? Po co ja mam do Chin? Zobacz, u nas za coś takiego NFZ płaci, bo tak, najpierw trening cierpliwości w kolejce do specjalisty, prawda?
0: No.
1: Później zderzenie z ordynatorem, który jak wiadomo jest najważniejszy.
0: No, w sumie atak restrykcyjnej diety w polskim szpitalu to Chińczycy mogą nam tylko pozazdrościć.
1: Właśnie.
0: Prawda.
1: Chlebek, masełko i pomidorek, plasterek. Tak.

0: My też was codziennie przeprowadzamy przez meandry polskiej dobrej muzyki, a od czasu do czasu relaksujemy się przy dobrym quizie, bo to można nazwać quizem, prawda?
1: Tak.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Quiz, konkurs.
0: Dla wszystkich, którzy słuchają, będzie to relaksik, a dla tych zawsze, co grają, to delikatny stresik chyba jest. Alicja, Roman, dzień dobry.
5: Cześć.
0: Jest stresik, nie ma stresiku?
5: Jest. Lekki jest.
0: Jest, dobrze. Wspólnie ustaliliśmy, że lekki, jest.
1: Czyli to się lekki wszystko zgadza. Stresik czasami pomaga.
0: Tak. Przypominamy zasady. Decydujecie, w którą stronę kręcimy kołem i z koła losujemy wam w ten sposób literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzenia wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Jak się Joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Jasne.
0: Dobrze, Ala zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
5: Prawo.
1: Prawo, proszę.
0: Piąta litera alfabetu.
1: A, B,
0: czyli
1: C, D, E.
0: Litera E. Litera E, piąta litera alfabetu. Uwaga, 20 sekund.
1: Alu, poproszę o państwo.
5: Egipt.
1: Miasto.
5: Ełk.
1: Znana postać.
5: Einstein.
1: Roślina.
5: Eukaliptus.
1: Kolor.
5: Eukaliptusowy.
1: Zawód.
5: Elektryk.
1: Samochód.
0: Nie ma samochodu. Escort Ford na przykład. Na przykład. Ale nie, no, zaliczamy chyba wszystko.
1: Eukaliptusowy kolor chyba jest. No tak, subtelny, zgaszony odcień zieleni z wyrazistym szarym lub niebiaskawym podtonem. Pięknie, 6.
0: Pięknie, 6. Roman, 6 punktów do przebicia.
6: Grubo.
0: Trudno, w prawo, w lewo?
6: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo.
1: Roman powiedział grubo, a propos dzisiejszego dnia bez diety.
0: Grubo czy trudno?
6: Grubo.
0: A grubo, no, powiedziałeś, ja zrozumiałem trudno.
1: No bo ty na diecie
0: jesteś. Okej, dobra, obym dobrze rozumiał, jak będziesz odpowiadał. Na, uwaga, literę R, bo się wylosowała litera R. Ry.
1: R, ciekawe jak co?
0: Ry jak rower.
1: No. Tak więc Roman, litera R.
0: 20 sekund, uwaga, państwo.
6: Rumunia.
0: Miasto.
6: Radom.
0: Tytuł filmu.
6: Ronin.
0: Roślina.
6: Rumianek.
0: Potrawa.
6: Risotto.
0: Zawód.
6: Rusznikarz.
0: Samochód.
6: Rower.
0: Znana osoba.
6: Roosevelt.
0: No dobra, już po czasie znana osoba. I teraz tak, powiedziałeś, tytuł filmu był jaki?
6: Ronin.
0: Ronin, to jest pełna nazwa? Film
1: tak,
0: Ronin?
1: Tak.
0: Okej.
1: Proszę bardzo, jest pełna nazwa, tak jest. Ronin, no 98 rok, z Robertem
0: De Niro. Dobrze. Teraz ten rusznikarz.
1: Rusznikarz, no to nie wiesz, to jest rusznikarz?
0: Rusznikarz, a ty też nie wiesz, bo widzę, klikasz w wujka Google'a. Kliknij wujka Google'a. Rusznikarz, wiesz?
1: Na prawa broni strzeleckiej, każdy o tym wie.
0: Tak, każdy wie, czyli to zawód.
1: Tak jest,
0: tak? No dobrze. No i samochód rower.
1: Rower?
6: Jest angielska marka, rower.
0: No ja wiem, ale jest albo Land Rover,
6: Rover.
1: Nie, rover też jest, mój drogi.
0: Jest?
1: Mój przyjaciel jeździ na rowerze, więc on się na samochodach nie zna.
0: No dobrze. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, rzutem na taśmę. 7-6, Romanie!
1: Wow!
0: Prezent marzeń jest
1: ale
0: twój!
1: Ale sprawdzania. Brawo.
0: Tu ci gwizdy, brawa, a ty nic.
1: A bo Roman już na rowerze.
0: O, brawo.
6: Nie, no jadę z tymi papierami, o których pisałem.
1: Bo Roman chce utłuc ten muchę papierami do sądu, tak?
6: Dokładnie tak.
1: No właśnie. Po coś te sądy się jednak przydadzą.
0: No i teraz trochę szczęścia jest, bo prezent marzeń dla Romka, dla Ali, nagrody pocieszenia. Państwa miasta jutro po 8:00.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Tak na przyszłość, to rower to też film.
0: Rower to też film?
1: Widzisz?
0: Zapamiętajcie.
1: Czyli można odpowiadać,
0: może się
1: dużo przydać. Rowerów może być.
0: Może być
1: i
0: całe państwo miasta z rowerami.
1: Z rowerami i dużo punktów za rower.
0: Tak. No, warto zapamiętać. 23 minuty po 8:00.

0: Formacja nieżywych schabów. Dzisiaj schabik wskazany w dzień bez diety. Też można. On już jest nieżywy, on jest opanierowany, on jest dobrze przyprawiony, wystarczy go usmażyć i ślina leci o 8.25. A co?
1: W Radiu SK2 taki schab dostajecie zupełnie za friko i za friko dostajecie bardzo ciekawą informację. Otóż Główny Urząd Statystyczny stwierdził ostatnio, że populacja Polski znowu poszła w dół. Zmierzamy do bycia 36-milionowym krajem.
0: I może to jest jakieś rozwiązanie, jak będzie nas nie 37,2 miliona jak obecnie, tylko na przykład 36,6, to może w tym kraju w końcu będzie zdrowo.

0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
10: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie.
12: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemnie. Przedpołudnie przyniesie nam ciepło, bo termometry wskażą 18 kresek. Niebo będzie raczej bezchmurne, więc słońce z pewnością poprawi nastrój. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na samopoczucie. Powietrze czyste, bez zanieczyszczeń. Po południu możliwe są przelotne opady, ale temperatura wzrośnie do 24 stopni. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Stalowej Woli wracamy do polskich hitów.
13: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Prezydent składa kondolencje rodzinie i bliskim pilota, który zginął podczas gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie. Od wielu godzin setki strażaków i służb walczą z ogniem. W działania włączyli się także lubelscy terytorialsi. Wojska Obrony Terytorialnej wspierają strażaków w powiecie biłgorajskim, mówi Marta Gaborek, oficer prasowa lubelskich terytorialsów.
14: Żołnierze z Zamojskiego i Kraśnickiego batalionu wspierają działania Państwowej Straży. Pierwsze zespoły działają już na miejscu.
13: Pozostałe siły utrzymują gotowość do działań. Odzież z Chin zamiast do Hiszpanii została w Polsce. Nieprawidłowości wykryła Krajowa Administracja Skarbowa oraz Europejski Urząd OLAF. Pełne kontenery miały trafić do Hiszpanii, ale nigdy nie opuściły Polski. Funkcjonariusze znaleźli je w województwie mazowieckim wraz z rozładowanym towarem. Zbiórka na Fundację Cancer Fighters bez podatku, potwierdza to Ministerstwo Finansów. Z kolei środki wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego. Przypomnijmy, podczas streamu prowadzonego przez Łatwo Ganga zebrano ponad 280 milionów złotych na fundację.

0: tu się już nic nie zmieni. La la la la la la la la la. Śpiewaj Shrek. La la la la la. 21 minut do godziny 9. Tu na utwór, no dosyć dawno zrobiony, to też taki powrót do przeszłości. No i my to kultywujemy w Radiu SK2, bo mamy przecież nasz kącik odkurzający.
1: Odkurzamy stare newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku, czyli cofamy się dzisiaj. Akurat to będzie o 4 lata.
0: 4 lata, zawsze to coś. To niedaleko, ale
1: jednak.
0: Ale jednak.
1: Być może już o tym zapomnieliście, to wam przypomnimy.
0: W 2022 taki na przykład nagłówek był. Piorun trafił w sedes. W łazience rozpętało się piekło.
1: Do osobliwego zdarzenia doszło w miasteczku 160 km na wschód od stolicy stanu Oklahoma. Jak donosiła 6 maja właśnie 2022 roku lokalna telewizja Oklahoma's Own News. W czasie burzy piorun wpadł do mieszkania przez otwór wentylacyjny i uderzył wprost w znajdujący się u jego wylotu muszlę klozetową, rozbijając ją na kawałki.
0: Drobny mak!
1: Totalnie.
0: Jarząbek, powiedz mi, co ty robiłeś 6 maja 2022 roku w Oklahomie?
1: A dlaczego ja akurat?
0: Przecież to ty zawsze szukasz łazienki piorunem.
1: A tu się nic nie zgadza, mój drogi.

0: nas na dobre.
1: Zapomnieć, tego się nie da zapomnieć.
2: Nie, to zostanie z wami na całe życie.
1: Dokładnie.
2: Nie wyzbędziecie się tego.
1: Nie. Jak już z nami będziecie, jak już z nami pogrillujecie, z nami pobiesiadujecie. Tak.
2: Ktoś wam będzie ostatnią szklankę wody podawał, a wy będziecie wspominali, ale to była Ognicho, to było...
1: Ale to był koncert grupy Kuba i Kuba.
2: Ale to była Majóweczka z Radiem SK2. Nigdy w życiu nie przeżyłem czegoś takiego.
1: Tak, tak będziecie mówić. Przynajmniej już raz, dwa, trzy, cztery osoby. Dzisiaj będzie 5-6.
2: Jutro będzie 7-8.
1: 7-9-10
2: w piątek.
1: No, proszę,
2: i taką pakę zabieramy do Mikołajek na Mazury i tam będzie po prostu zabawa. Piszecie do nas, zgłaszacie się na sk2.pl, podajecie różne motywy, które wami kierują.
3: Znaczy ja dlatego, że chciałabym gdzieś z mężem pojechać.
4: Mm-hmm, no dobrze, a kto się w tym momencie będzie opiekował dziećmi, jeżeli już ten wyjazd dojdzie do skutku? Tak z troski pytam.
3: Ciocia, mamy wspaniałą ciocię, także
4: cudownie.
3: I sprzedamy dzieci.
1: Angela chciałaby dzieci sprzedać cioci i z mężem na majówkę jechać i tak się najprawdopodobniej wydarzy.
2: Pytanie, czy ciocia będzie miała na tyle kasy, żeby te skarby kupić?
1: Na pewno wy macie kasę na dojazd, jak już zgarniecie. Słuchajcie, dzisiaj kolejna osoba z osobą towarzyszącą dzisiaj zgarnie taki dwudniowy pobyt.
2: Ale to trzeba wejść na sk2.pl, wypełnić formularz i czekać cierpliwie. Być może to do ciebie, lub ciebie, lub ciebie, lub ciebie zadzwonimy.
1: Lub jeszcze tamtego.
2: Tamtego też?
1: I tego.
2: I to tamtego też.
1: I ten tego.
2: Ale musi się zgłosić.
5: SK2.

0: Nie dałem się przez cały program złamać. Nie dałem się, on jadł pączki, on jadł kanapki, on pił jakiś kefir, ja nie wiem co tu jakiś bufet z tego studia się zrobił.
1: No tutaj tłuszcz się z ciebie wylewał,
0: a ja nic.
1: Takie maślane oczy po prostu.
0: Czarna kawa bez cukru, czarna kawa bez cukru i jeszcze raz czarna kawa bez cukru.
1: I rozumiem, że teraz na rowerku, tak do domku?
0: I na rowerku do domku.
1: No dobrze, niech ci będzie.
0: Pamiętasz mój mały palec u prawej albo lewej dłoni? Taki będę do wakacji.
1: Taki będziesz.
0: Taki będę do wakacji.
1: Ale to wiesz, że to jakaś dietka jest też potrzebna taka.
0: No i jest. I to mnie to nie interesuje, że dzisiaj jest dzień bez diety.
1: Tak?
0: Ja i tak będę dalej swoją dietę utrzymywał. Co więcej, nawet zastanawiam się nad zakupem diet.
1: Tak?
0: Tak.
1: Chcesz taką dietkę sobie kupić?
0: Tak.
1: To weź od razu dwie, bo jedną się nie najesz.
2: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
0: Na twoją odpowiedzialność.

0: gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
2: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
8: Dziś w Stalowej Woli przedpołudnie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Niebo niemal bez chmur, a termometry pokażą 18 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie w normie, więc można spokojnie cieszyć się świeżym powietrzem. Po południu jednak pogoda może się zmienić. Spodziewamy się deszczu, ale temperatura wzrośnie do 24 stopni. Wiatr będzie słaby, dlatego parasole mogą się przydać. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
9: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Prokuratura i komisja badania wypadków lotniczych będą ustalały przyczyny katastrofy dromadera, który pomagał w działaniach gaśniczych lasów w powiecie biłgorajskim. Pilot maszyny zmarł na miejscu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: Czekamy na komisję badania wypadków lotniczych, czekamy na prokuratorów. Oni mieli być od 16 godzin rannych. To oni będą teraz prowadzić dochodzenie, jeżeli chodzi o to, co było przyczyną tego strasznego wypadku.
9: Pożar zaczął się na terenie lasów prywatnych, gdzie nie ma dróg. Stąd akcja jest taka utrudniona, opowiada Mariusz Kiciński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
11: Pożar jak się rozprzestrzenił, poszedł na państwowe, więc już linia była bardzo duża i stąd trudność w opanowaniu, bo gdyby sam pożar wybuchł na lasach państwowych, mamy dojazdy, linie oddziałowe, na pewno byłoby to dużo szybciej.
9: Jak tłumaczą leśnicy, pali się m.in. odwodniony torf, a ten potrafi się tlić nawet przez kilka dni. Nagłe zatrzymanie krążenia, to jak wstępnie ustalono, było przyczyną śmierci 40-latka. Doszło do niej po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Kluczowe będą jednak wyniki sekcji zwłok, a ta zaplanowana jest na jutro. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Maturzyści właśnie zaczynają pisanie trzeciego obowiązkowego egzaminu. Dziś mierzą się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski i jak mówili nam przed wejściem na salę, są spokojni o dobry wynik.
12: No angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu.
13: Żeby z rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
14: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
9: Mówili maturzyści z Radomia, a pisemne egzaminy potrwają do 21 maja.
7: K2 News, Stalowa Wola.
15: Agnieszka Gazda-Muła. Budowa mostu na Sanie w Stalowej Woli coraz bliżej finału. Zaawansowanie prac sięga 70%. Południową i północną część obiektu połączono specjalnym rusztowaniem, a do sierpnia mają zostać domknięte estakady.
16: Wanty zostały już naciągnięte i sprężone przy pierwszej parze pylonów. Po montażu na drugiej parze pomost mostu zostanie uniesiony, a wykonawca rozpocznie usuwanie podpór tymczasowych.
15: Mówi Joanna Szarata, rzecznik podkarpackiego ZDW. Prace mają się zakończyć do końca tego roku.
17: Kto by pomyślał, że tak dobrze nietypowe święto zgra się z grafikiem maturalnym, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Tuby, a na angielskim też będą tuby ćwiczyli. Tuby or not tuby. Tak to jakoś było. Trzymamy kciuki za maturzystów i gramy wam najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry.
18: No to gramy.

kołysani. No to dobrze, bo to kołysanka od zespołu Sumptuastic. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Ja mam nadzieję, że maturzyści dzisiaj się elegancko wyspali i podeszli do egzaminu z języka angielskiego luzem, bo wczoraj w przypadku matematyki no, luzu nie było, a nawet jest afera. CKE unieważniło kilkanaście matur, a to dlatego, że ludzie wnosili telefony na salę. No cóż, może pomylili maturę z milionerami i liczyli na telefon do przyjaciela. Eska.

0: Adrenalina. Adrenalina, to ja poproszę w zestawie z kawą. Michał Szczygieł w Radiu SK2. Lekką adrenalinkę można czuć, oddając głosy w gorącej polskiej dwudziestce na swoich ulubionych artystów. Szczególnie jeśli głosujemy na kawałek z propozycji. Na przykład na nowość od Maty, czyli Echo, a później w piątek po 18 okaże się, że dzięki nam właśnie ten kawałek wskoczył do dwudziestki. Takie rzeczy też się dzieją i jak najbardziej głosowanie trwa na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
7: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: I po reklamie.

0: Tytuł tej piosenki bardzo pasuje mi do tego, jak człowiek może się poczuć, słuchając jej. Oczywiście bardziej chodzi mi tutaj o aksamit niż kamień. Naprawdę, Marek Kościkiewicz dobrze ten kawałek sobie wymyślił. Zespół Demono, kamień i aksamit gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 10:00, za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Dzisiaj w Stalowej Woli spodziewajcie się przyjemnej pogody. Temperatura wzrośnie do 20 kresek, a słońce będzie dominować na niebie, choć czasem pojawią się chmury. Ciśnienie stabilne, a jakość powietrza w normie. Po południu termometry pokażą nawet 25 stopni. Jutro możliwy jest przelotny deszcz z temperaturą do 22 kresek. W piątek słońce znów zagości na niebie, a temperatura osiągnie 17 stopni. Za chwilę wracamy do waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
2: Minęła 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Akcja gaśnicza na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę. Wracamy do pożaru lasu w powiecie biłgorajskim. Na miejscu pracują kolejne zastępy straży, wspierane przez policyjne Black Hawki. Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip przekazał, że spłonęło ponad 100 hektarów lasu, a linia ognia ma około 800 metrów. Strażacy uspokajają, ogień nie zagraża zabudowaniom, jest oddalony o kilka kilometrów. Z mieszkańcami na miejscu rozmawiał nasz reporter Artur Mazurek.
3: Jak pani zareagowała na wieść o tym pożarze?
4: Oj, strasznie. Strach.
3: Kojarzy pani ten rejon?
4: Kojarzę. Wiele osób tutaj chodzi po lasach, odwiedza, dużo turystów, także strach ogólnie. Coś niesamowitego.
5: No, niewesoło było, patrząc na takie zalesienie blisko budynków, jak się mieszka, to każdy czuł niepokój i niebezpieczeństwo.
4: No, szok dla mnie.
3: Czy to jakoś pana dotknęło?
6: Nie, no tak, akurat nie wiedziałem o tym, tylko wracałem.
3: To dopiero się pan dowiedział o tym?
6: Tak.
7: Okropnie, bo myśmy niedawno po sąsiedzku mieli pożar.
2: W akcji uczestniczy obecnie kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej i śmigłowce. Polska umowa SAFE zaakceptowana. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że porozumienie zostało zatwierdzone. Otwiera to drogę do podpisania umowy w piątek w Warszawie. Polska jest pierwszym krajem, który osiągnął porozumienie z Brukselą w sprawie programu SAFE. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
8: W piątek umowę mają podpisać ze strony Brukseli unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius, a ze strony polskiego rządu szefowie resortów obrony narodowej i finansów. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zaakceptowanie polskiej umowy jako pierwszej potwierdza pozycję Polski jako lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.
9: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, to czas wytężonej pracy.
8: Polska z programu SAFE ma otrzymać ponad 43 miliardy euro. Pierwsze pieniądze, 15% zaliczka, trafią do polskiej armii w najbliższych tygodniach. Środki w 89% według zapewnień rządu będą wydane w Polsce.
2: A z pożyczki SAFE Polska sfinansuje kluczowe programy obronne. Rekord Polski w zwrocie butelek. 5037. Tyle jednorazowo oddał mieszkaniec Krakowa. Jak sam przyznał, zbierał je przez 2 miesiące, głównie w pracy. Wrzucanie ich do automatu zajęło mu 4 godziny. Łączna wartość to niespełna 2,5 tysiąca złotych, a rekordzista zapowiada, że pieniądze przekaże na cele charytatywne.
10: SK2 News. Stalowa Wola.
11: Emanuela Kwaśniak. Nocna prohibicja w Stalowej Woli przynosi pierwsze efekty, tak wynika z danych magistratu i służb. Szczegóły Tomasz Widak.
12: Od początku roku sprzedaż alkoholu w mieście spadła o 20%. Największy spadek dotyczy piwa, najmniejszy alkoholu wysokoprocentowego. Mniej pracy mieli też policjanci. Liczba interwencji wobec osób zakłócających porządek zmniejszyła się o prawie 80%. Nieznacznie wzrosła natomiast liczba nietrzeźwych pacjentów trafiających na SOR.
11: W Stalowej Woli nocna prohibicja obowiązuje od początku roku.
0: Tu Radio SK2, wasz dom polskiej muzyki w eterze. 3 minuty po godzinie 10:00. Może już poczuliście akcenty lata, bo jest ciepło i słonecznie, ale jak wam za mało, to w tej godzinie, do tej właśnie pory roku piechotą zabierze nas zespół Baim, a na początek tej godziny muzycznie Paweł Domagała, Kasia Grodzka. Dzień dobry.
13: Bez reklam. Jeden po drugim.
10: Teraz gra.

0: Masa energii od Golec, orkiestry i Gromiego. Górą Ty, gramy Wam w Radiu SK2. Górą też maj, który póki co bardzo ładnie nam się prezentuje. O maju w muzyce opowiada nam w tym tygodniu też i Michał Hanczak w 5 hitach na piątkę.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Jestem, melduje się ponownie Michał Hanczak z tej strony. W tym tygodniu gram Wam piosenki o maju. Kalendarz mnie zainspirował do takiego wyboru oczywiście. A który polski hit zaczyna się od słów "To był maj, pachniała Saska Kępa"? Wiecie na pewno doskonale, to jest bardzo prosta zagadka dla każdego, kto choć trochę interesuje się polską muzyką. Wiadomo, że za chwilę na antenie Radia SK2 Małgośka, czyli wielki hit Maryli Rodowicz. Ta piosenka ma ponad 50 lat, powstała w 73 roku, a słowa napisała Agnieszka Osiecka. Początkowo ta piosenka miała mieć inną melodię, ale kompozytor uznał, że tekst do niej nie pasuje. I tak oto na jakiś czas Małgośka trafiła do szuflady. Kiedy z niej wyszła? Ano wtedy, gdy Osiecka spotkała się z Marylą Rodowicz i Katarzyną Gertner w kawiarni słynnego Grand Hotelu w Sopocie. No i Katarzyna Gertner, która inspirowała się wtedy warszawskimi kataryniarzami, skomponowała nową melodię do Małgośki i w ten oto sposób narodził się jeden z największych polskich hitów wszechczasów. Zresztą nie tylko w Polsce ten hit był kochany, bo Maryla Rodowicz nagrała też niemiecką wersję, była wydana w NRD, zaśpiewała też duet z czeską gwiazdą Heleną Wondraćkową, no i też kolejne pokolenia artystów Małgośką się inspirowały i po nią sięgały. Był na przykład remix od Wet Fingers, czyli taka wersja skrojona pod kluby i dyskoteki. To było ponad 15 lat temu. Były kolejne wykonania, nie zliczymy ich tak naprawdę nawet na palcach dwóch rąk, bo było ich mnóstwo. A nie tak dawno dostaliśmy nową wersję. Maryla Rodowicz oddała swoje wielkie hity młodym artystom, którzy zrobili je po swojemu i z Marylą na nowo nagrali. Na przykład Małgośkę po liftingu zaserwowała nam Małgośka Uściłowska, czyli Lanberry po prostu. Ale ja Wam puszczę teraz oryginalną wersję z 73 roku, tak żeby wszyscy mogli zaśpiewać, że to był maj, pachniała Saska Kępa. Mam nadzieję, że tam, gdzie teraz słuchacie radia, też ładnie wiosennie pachnie.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Teatru Motkaśki Sochackiej. Gramy wam w Radiu SK2. Chociaż przy recyklomatach to raczej słychać taki trzask plastiku bardziej i sporo. Natrzaskał się pewien mieszkaniec Krakowa, który za puszki i butelki odebrał rekordowe 2341 zł właśnie z recyklomatu. Co prawda pan w ogóle zapowiedział, że ta cała kwota pójdzie na cele charytatywne, ale jednak w dobie szalejącej inflacji i takich dziwnych kryptowalut pan z Krakowa udowodnił, że portfel inwestycyjny najlepiej budować na plastiku i szkle.
1: SK2.
2: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
4: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
5: Mazurska majówka, SK2.
6: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
7: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
8: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
9: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
15: I po reklamie.

0: bardzo wiosenna piosenka w gruncie rzeczy, bo jak wiadomo, wiosna jest usłana różnymi decyzjami, które musimy podjąć każdego dnia. Czy wystarczy bluza, czy brać kurtkę, jakiś szalik, a może jednak parasol, czy zostawić, czy wziąć i tak dalej, i tak dalej. O tych decyzjach Vito Bambino i Zalia w Radiu SK2. Zbliża się 11 i newsy, a po 11 opowiem Wam o cudzie inżynierii, który niebawem ma się pojawić w Polsce.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.
8: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemnie. Przed południem termometry pokażą około 23 kresek. Niebo będzie w większości bezchmurne, więc parasole można zostawić w domu. Wiatr południowo-zachodni, lekki, nie będzie przeszkadzał w planach na świeżym powietrzu. Ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu zachmurzenie nieco wzrośnie, ale słońce nadal będzie się przebijać. Temperatura wzrośnie do 24 stopni. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
9: 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Prokuratura rozpoczęła oględziny miejsca katastrofy samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie. To w ramach śledztwa, które właśnie ruszyło. Przypomnijmy, dromader rozbił się podczas akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Zginął pilot. Na miejscu dalej trwa akcja strażaków. Pożar w szczytowym momencie obejmował 250 hektarów lasu. Widok był przerażający, relacjonuje nam jeden z mieszkańców, pan Wiesław.
10: Ten dym to takie był, ognia nie było widać, nie, bo to drzewa. Takie był bardzo przerażający, bo trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać.
9: A jak sytuacja wygląda teraz? O to pytamy naszego reportera Mazurka, który jest na miejscu.
11: Jestem obecnie w Józefowie, przed chwilą byłem też w miejscowości Aleksandrów, gdzie to zadymienie jest nieco bardziej odczuwalne. Służby przypominają, żeby w miarę możliwości ograniczyć dzisiaj spacerowanie, w szczególności w tych miejscowościach w pobliżu pożaru, ale wiatr też roznosi to zadymienie po okolicy, więc nawet w nieco oddalonych miejscowościach, takich jak Aleksandrów, to zadymienie jest odczuwalne.
9: Dziękujemy, to był Artur Mazurek, a przypomnijmy, w akcji gaśniczej udział bierze też policyjny śmigłowiec Black Hawk. Pożar nie jest zagrożeniem dla domostw. Sądowy finał tragedii, która wstrząsnęła Polską. Dziś zapadnie wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Przed miejscowym sądem okręgowym jest nasz reporter Rafał Rożycki.
12: Po wielomiesięcznym procesie toczącym się z wyłączoną jawnością, sędziowie ogłoszą kary dla oprawców chłopca. Głównym oskarżonym jest ojczym dziecka Dawid B., któremu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Według aktu oskarżenia mężczyzna miał między innymi polewać dziecko wrzątkiem i kłaść na rozgrzanym piecu. Na ławie oskarżonych zasiada także matka Kamilka Magdalena B., która miała nie reagować na przemoc. Obojgu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
9: A rozprawa rozpocznie się już za pół godziny. Łatwo, szybko i sprawnie. Tak tegoroczną maturę z angielskiego oceniają uczniowie z trzeciego LO w Zielonej Górze.
13: Pierwszy wychodzę, nie to, że biję rekordy, ale tak po prostu, jak jest słuchanie, to sobie staram inne zdania też robić, nie?
14: W mailu trzeba było napisać jakieś miejsce, gdzie się było jako dziecko i się teraz do niego wróciło i czemu się do niego wróciło.
9: Tegoroczne matury potrwają do 30 maja, a wyniki 8 lipca.
1: SK2. K2 News. Stalowa Wola.
5: Emanuela Kwaśniak. Już jutro kolejne czwartki pozarządowe w Stalowej Woli. To bezpłatne szkolenie dla organizacji o 16 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Tym razem o obowiązkach formalnych i nowoczesnych narzędziach w pracy NGO. Polskie tańce narodowe, kolorowe stroje i folklor na żywo już w sobotę w Stalowej Woli. Odbędzie się drugi ogólnopolski turniej tańców polskich Ola Sowiackie Serce. W hali Szkoły Podstawowej nr 3 zaprezentują się pary z całej Polski. Blok turniejowy o 9, natomiast gala finałowa o 16.
0: W tym mailu o miejscach z dzieciństwa, co to był do napisania na maturze z angielskiego, wystarczyłoby zacytować i też przetłumaczyć. Lubię wracać tam, gdzie byłem od pana Wodeckiego. Na pewno ktoś z komisji by docenił, bo my każdego dnia doceniamy polską muzykę w Radiu SK2. Zespół Mysłowic na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 11.

Bardzo chętnie gramy Wam takie klasyki. Meluzyna od Małgorzaty Ostrowskiej w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. A co nas czeka już niedługo, już niebawem? No niezłe bajery, słuchajcie. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mają pojawić się na polskich ulicach. No byłby to naprawdę duży skok technologiczny. No właśnie, może by zastąpiły takie zwykłe taksówki, choć to byłoby jeszcze większe wyzwanie dla inżynierów zaprogramować taką autonomiczną taksówkę, tak żeby co 500 metrów ciężko wzdychała i mruczała z niezadowoleniem, że to Corsa znowu mu się wypchała. SK2.

0: Mroczne, skąpane w przestępczości Gotham od Metznera w Radiu SK2. Na szczęście nie do Gotham, a nad piękne Jezioro Mikołajskie wysyłamy Was w ramach tegorocznej mazurskiej majówki z Radiem SK2. Póki co skład bardzo mocno kobiecy. Przedwczoraj zaproszenie odebrała Basia, wczoraj Angelika. Może dzisiaj jakiś pan będzie chciał dołączyć wraz z osobą towarzyszącą. My stawiamy luksusowy hotel nad brzegiem jeziora, pełne wyżywienie, dojazd. No, będzie też grill i ognisko i w ogóle też występ duetu Kuba i Kuba. Na pewno kojarzycie ich z naszej anteny. Zgłoszenia niezmiennie zbieramy na sk2.pl. Chodzi oczywiście o mazurską majówkę z Radiem SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do

0: Siwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.

0: Wow, jak słuchałam tej piosenki od Pauli, przypomniała mi się moja matura, bo zdawałam ją w tym samym roku, w którym premierę miało od dziś, które gramy Wam w Radiu SK2, oczywiście rok 2008. Ja mam nadzieję, że i Wy zdążyliście powspominać. Tu Radio SK2, gramy Wam najlepsze polskie hity punktualnie w samo południe newsy.
1: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
4: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Dziś w Stalowej Woli możemy liczyć na piękną pogodę. Niebo będzie bezchmurne, a słońce przyjemnie ogrzeje nas do 23 kresek. Jednak warto pamiętać o silniejszych podmuchach wiatru, które mogą być odczuwalne. Wieczorem sytuacja nieco się zmieni, ponieważ nad miastem pojawią się ciemne chmury, a temperatura spadnie do około 20 stopni. Jutro możliwe są przelotne opady, a termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Kolejne wieści pogodowe na antenie SK2 już za godzinę.
13: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Szokujące ustalenia śledczych z Wielkopolski. 15-latek miał zabić 13-latkę z okolic Nowego Tomyśla i upozorować jej samobójstwo. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
14: Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
13: Przyznaje Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Podejrzanym zajął się sąd rodzinny. Trafił do schroniska dla nieletnich. Służby ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego oraz charakter sprawy nie podają szczegółów. Przypomnijmy, w ubiegłym roku zaginięcie 13-latki zgłosiła rodzina. Następnego dnia w lesie odnaleziono jej ciało. Początkowe ustalenia wskazywały, że targnęła się na swoje życie. Już za moment premier Donald Tusk weźmie udział w sztabie kryzysowym z szefami służby w związku z pożarem lasów w powiecie biłgorajskim. Akcja gaśnicza na terenie Puszczy Solskiej trwa od wtorkowego popołudnia. Pożar w krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. Lada moment mają ruszyć też policyjne oględziny miejsca katastrofy Dromadera. Wieczorem runą na ziemię w czasie akcji gaśniczej, mówi Andrzej Fijołek, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie.
15: Niebawem rozpoczną się formalnie oględziny tego miejsca. Jest 5 sektorów wyznaczonych, 5 prokuratorów w każdym sektorze, oczywiście z policjantami.
13: Oględziny mogą potrwać kilka godzin. Policjanci apelują do mieszkańców o niewchodzenie do lasu. Na ruch czekają szczególnie spłacający kredyty. Dobiega końca posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Poznamy po niej decyzję w sprawie stóp procentowych. W tym roku Rada obniżyła je raz o 25 punktów. Stopa referencyjna jest teraz na poziomie 3,75%.
11: SK2 News. Stalowa Wola.
16: Emanuela Kwaśniak. Uwaga, duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie. To właśnie taki alert RCB otrzymali dziś mieszkańcy Podkarpacia, mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.
17: Apelujemy o ostrożność, o zdrowy rozsądek, o tym, że niedopałek papierosa może spowodować pożar, wiedzą wszyscy, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że parkując samochód w lesie, na ściółce, można doprowadzić do tragicznego skutka pożaru.
16: Bądźcie więc ostrożni.
0: Oficjalnie wpadliśmy do drugiej połowy tygodnia. Już 2 minuty po godzinie 12 na zegarach, a i myślę, że za maturzystami już najcięższe egzaminy. Teraz już wszystkim będzie z górki. Prosto do weekendu. Lady Punk, Roxy, Faust, ich usłyszycie w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Hit kalendarzowy, środa, czwartek od zespołu wideo, gramy wam w Radiu SK2, ale uwaga, trzeba być czujnym, bo Kamil Nosel to wkręca przez cały tydzień.
1: Nosel wkręca. Tak, słucham.
2: Dzień dobry, ja do pana Marka się dotelefonowałem.
1: Tak.
2: Kierowca, piętaszek przemycał po tej stronie. Ja mam pana na liście autokarowej na pielgrzymkę do Medjugorji. To jest pan?
1: Tak.
2: Dobra, proszę pana, ja teraz muszę z panem ustalić, bo albo to będą Czechy, albo to będzie Austria. Będziemy chcieli skorzystać z depozytu na koszt kanistrów. Pan mi powie, gdzie pan chcesz, żeby później nie było problemu.
1: No raz ja rozumiem, tylko jeśli to jest 50 osób w autokarze i paliwo jest drogie, to jakby wyszło 20 zł więcej, to by pewnie to wyszło...
2: No właśnie nie, właśnie nie wyjdzie 20 zł więcej, proszę pani. No minimum po 150 zł tam i 150 z powrotem może wyjść. A jak my skorzystamy z depozytu i na korzyść, proszę pana, walizek damy kanistry z paliwem, no to wtedy nie dopłacacie nic.
1: Dobra, ja trochę jestem też zdziwiony sytuacją, bo jeśli tych kanistrów będzie tam, nie wiem, 10,
2: no
1: to jest... To nie wiem, czy zgodne z przepisami, czy to bezpieczne jest do końca.
2: Proszę pana, ja mogę wziąć do 12 kanistrów, jeżeli są te 5-litrowe. I teraz, jeżeli ja będę miał i kanistry, i walizki, ja nie pomieszczę ani jednego, ani drugiego.
1: No tak, ale pan nie mówi mi, że nagle tak paliwo zwariowało, że pan musiał depozyt taki załatwiać, bo my jeździliśmy co roku, no kurczę, ludzie, no.
2: Pan mnie dalej nie rozumie, proszę pana. Po to biorę kanistry, żeby mieć zabezpieczenie i nie kupować gdzie indziej drogiego paliwa.
1: Jak to ma wyglądać? Zostawiamy w depozycie i co później z tymi walizkami?
2: I te walizki czekają w depozycie, jak wracacie, zabieracie, a ja mam, proszę pana, kanistry z paliwem.
1: No po co walizkę brać?
2: Jak to po co?
1: No jak biorę z ciuchami walizkę i zostawiam w depozycie i nie mam walizki.
2: To proszę pana, możemy się domówić, że walizkę pan będzie miał do Słowenii. W Słowenii pan da do depozytu.
1: Dlatego nie rozumiem pana, jak mam walizkę brać do Słowenii i ją zostawiać w Słowenii na 6 dni czy na 8 i później ją zbierać. To po co ją mam
2: proszę
1: brać?
2: Pana, żeby... proszę pana, to może pan u Faustyny to zostawi.
3: Zostałeś na to wkręcony spokojnie.
1: No to udało wam się, no nie? Nosel wkręca.

0: Pamiętam, jak serce biło, gdy otwierało się paczkę chipsów i szukało tam Tazosa z Gwiezdnych Wojen właśnie, albo z Pokemonami. I o tym wspomnieniu Dawid Podsiadło śpiewa w Tazosach, tutaj Radio SK2. No właśnie, a teraz, jak się okazuje, chipsy to wcale nie jest taka dobra opcja, bo jak mówią najnowsze badania, nawet ich mała porcja dziennie może zwiększyć ryzyko demencji w przyszłości. Wiadomo, lepiej być zdrowym, ale gorzej, jak ktoś zapomniał, czy wczoraj wsunął paczkę, czy nie.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
8: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: 2 plus 1 gratis oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: I po reklamie.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Piosenka idealna do śpiewania przy ognisku, nad jeziorem, być może podczas mazurskiej majówki, na którą was wysyłamy w tym tygodniu. Może Kuba i Kuba zaśpiewają a cappella. To zespół Ira i Nadzieja, a po godzinie 13 na ten luksusowy mazurski wypad wysyłamy kolejnego słuchacza albo kolejną słuchaczkę. Warto zostać z Radiem SK2, a właśnie zgłoszenia cały czas na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.
14: Dzisiaj w Stalowej Woli czeka nas całkiem przyjemne popołudnie. Niebo będzie przeważnie bezchmurne, a temperatura wzrośnie do 24 kresek, co sprawi, że będzie naprawdę ciepło. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w planach na świeżym powietrzu. Ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów. Wieczorem temperatura nieco spadnie, ale nadal będzie przyjemnie, osiągając około 20 stopni. Jak coś się zmieni w prognozach, damy wam znać za godzinę.
15: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Jest wyrok dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu. Na linii nasz reporter Rafał Różycki, który jest w częstochowskim sądzie okręgowym. Jakie wyroki usłyszeli oskarżeni?
16: Ojczym chłopca, Dawid B., którego prokuratura oskarżyła o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, został skazany na 25 lat więzienia. Magdalena B., matka dziecka, spędzi w więzieniu 16 lat za pomoc i nieudzielenie pomocy synowi. Uzasadnienie wyroku odbyło się bez udziału mediów, podobnie jak cały proces, który toczył się z wyłączeniem jawności.
15: Wyrok nie jest prawomocny. Przypomnijmy, jak ustalili śledczy, ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał i rzucił na rozżarzony piec węglowy. Kamilek zmarł po miesiącu walki o życie w szpitalu. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr, meldują służby podczas sztabu kryzysowego z premierem. To odprawa w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Obecnie w akcji jest ponad 370 strażaków i 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. A z powodu nowego zarzewia pożaru na miejscu w Józefowie trzeba było przenieść sztab strażaków, donosi nasz reporter Artur Mazurek.
17: Cały czas jestem na miejscu w Józefowie w pobliżu zalewu, z którego śmigłowce nabierają wodę. Robi się tu coraz bardziej siwo i szaro. Coraz więcej dymu zawiewa tutaj do Józefowa. Z nieoficjalnych informacji dowiedziałem się, że ogień zbliżył się już nawet na kilometr od od tej miejscowości. Z nieba zaczyna też lecieć już popiół.
15: Przypomnę, od wczoraj strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów, który objął około 300 hektarów lasu. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, zginął pilot tej maszyny. W czwartek na stacjach taniej. Znamy już maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 46 groszy, benzyny 98 6 zł. 95 groszy, a oleju napędowego 7 zł. 26 groszy.
3: SK2 News. Stalowa Wola.
1: Emanuela Kwaśniak. Ponad 35 tysięcy złotych na jedno miejsce pracy. Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego ruszyła z naborem dotacji dla przedsiębiorstw społecznych i osób, które chcą je założyć. Program skierowany jest m.in. do fundacji, spółdzielni socjalnych i organizacji non-profit. Wnioski można składać do 18 maja, a wsparcie może objąć maksymalnie 10 etatów. Teraz sport. Przed piłkarzami Stali Stalowa Wola kolejny domowy mecz. Rywalem Sokołów Kleczew. Mecz startuje w piątek o 20.
10: Prawie 3 minuty po 13, tak? Za chwilę zadzwonię i za chwilę powitamy kolejną osobę w ekipie, naszej ekipie, która na mazurską majówkę do Mikołajek wybierze się już w przyszłym tygodniu z nami, z duetem Kuba i Kuba, więc zapraszam, zgłaszajcie się na sk2.pl, a jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, tę dziesiątkę rozpoczyna Sylwia Grzeszczak hitem Tamta dziewczyna. Rafał Adamczak, dzień dobry.
4: Bez reklam. Jeden po drugim.
3: Teraz

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: sumie to właśnie, tak jak zespół Lemon, mogą śpiewać wszyscy ci nam, ST2, którzy mają chrapkę na to, żeby na mazurskiej majówce razem z nami w Mikołajkach być. I tak będę z tobą. Lemon to jest 10 hitów jeden po drugim w Radiu SK2.
1: Sponsorem konkursu jest producent wyrobu medycznego Ranigast SOS.
0: Jeżeli chodzi o ekipę naszą mazursko-majówkową, to jest duet Kuba i Kuba. To jest nasza ekipa, ekipa Eski 2, ale też słuchaczka Basia, która zabiera męża, słuchaczka Angelika, która zabiera męża, męża Irka. I jest jeszcze Jakub, słuchacz, który po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam was serdecznie.
0: Kuba, ty masz jakiegoś wyjątkowego pecha, jeżeli chodzi o majówki, tak napisałeś w swoim zgłoszeniu. Opowiadaj, ten pech tak od 2023 się ciągnie za twoimi majówkami.
2: Tak, dokładnie.
0: Co
2: niestety,
0: tam się...
2: Niestety, jak nie choroba dziecka, to musiałem zostawać w pracy, bo pilne zlecenia się pojawiały, a jak, no nie będę ukrywał, jak się ma trochę wolnego czasu, to wszyscy Polacy wtedy wiedzą, co robimy, czyli robimy jakiś remoncik.
0: A czyim pomysłem, tak jakoś... czyim pomysłem był ten remoncik, który ci majówkę 2024 przeorganizował? No tak szczerze.
2: Jedynej ukochanej w moim serduszku osoby.
0: Tak czułem. Kuba, słuchaj, ale jest teraz już 2026, pora tę pasce przerwać, pora odczarować majówkę i tak, żeby fajnie była najlepsza majówka przed nami, to będzie mazurska majówka. Co byś powiedział na to, żeby z nami być właśnie w Mikołajkach, w hotelu Amax?
2: Z olbrzymią chęcią z wami się wybiorę.
0: To słuchaj, to w takim razie zabieramy ciebie. Koniecznie będziesz tam z nami. Będzie pyszna lokalna kuchnia. Będą oczywiście lasy, jeziora, jak to na Mazurach. Będzie spa, będzie też ekskluzywny mini koncert. No i właśnie, koncert duetu Kuba i Kuba, ale ty też masz na imię Kuba, więc jak dołączysz, to już nam się tercet zrobi.
2: Dokładnie, będę uczestniczył w tym koncercie.
0: Na pewno jeszcze będą warsztaty grillowe i inne niespodzianki. To teraz dobrze, to teraz powiedz, jak już tak zrzuciłeś winę za ten remont w majówkę 2024 na ukochaną, to kogo ze sobą na mazurską majówkę zabierasz?
2: No oczywiście swoją ukochaną. Teraz nie wykręci się żadnym remontem.
0: Ale powiem ci, jesteś dżentelmenem, jednak wyszedłeś z tego z twarzą. Kuba, już za tydzień, już w przyszłym tygodniu mazurska majówka w Mikołajkach. To jest wydarzenie, w którym ze swoją ukochaną uczestniczycie. Więc ja się bardzo, bardzo cieszę i do zobaczenia.
2: Super, dzięki, do zobaczenia.
0: Dzięki piękne. Moi drodzy, no właśnie, jeszcze kompletujemy ekipę, to jeszcze nie koniec. Jeszcze was brakuje, dokładnie. Dlaczego to właśnie wy powinniście z nami zasiąść przy mazurskim ognisku? Napiszcie nam na sk2.pl, tak się zgłaszacie. Zgłoszenia są za darmo po 13:00 i jutro znowu do kogoś zadzwonię i znowu ktoś dołączy.
1: Sponsorem konkursu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: Tak jak Budka Suflera śpiewa na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, do tanga trzeba dwojga, a my na mazurską majówkę potrzebujemy was, bo to musi być dobra, fajna ekipa. Zgłoszenie na sk2.pl. Przed chwilą do tej ekipy dołączył Jakub, który zawiera swoją ukochaną. 23 minuty, będzie godzina 14, już za chwileczkę miał być ślub i Monika Brodka.
1: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
3: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina.
5: Agawa.
4: Kolor.
5: Też agawa? Nie. Abażur.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
2: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
3: Codziennie po 8 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto.

0: To Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, Młodość. Tak nam panowie zaśpiewali w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a kolejny Kuba dołączył do naszej ekipy na mazurską majówkę. Mówię kolejny, no bo będzie też duet Kuba i Kuba. Tymczasem też nasz słuchacz Kuba pojawi się na tej majówce. Oczywiście nie sam. Słuchajcie, my cały czas kompletujemy ekipę, cały czas jeszcze macie, ochotę, to nawet w to nie wątpię, ale szansę, żeby do nas dołączyć, więc zgłaszajcie się na sk2.pl zupełnie za darmo. Dajcie znać, dlaczego powinniście z nami zasiąść przy mazurskim ognisku. Zgłoszenia są za darmo, a ja w tej sprawie będę ponownie dzwonił jutro po godzinie 13. Tymczasem my teraz zbliżamy się do 14.
1: Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie.
3: Spróbować czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
12: W Stalowej Woli popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Temperatura wzrośnie do 25 kresek, co sprawi, że będzie naprawdę ciepło. Na niebie pojawi się sporo chmur, ale słońce też się przebije. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na samopoczucie. Wieczorem temperatura spadnie do 22 stopni. Jutro możliwe przelotne opady, a termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Stalowej Woli za godzinę.
11: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
13: Jest 14. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Strasburg nakazał dopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pracy. To przełomowe orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Decyzja, jak przekazała ta instytucja, jest natychmiastowa i wiążąca dla wszystkich organów państwa. W jej uzasadnienie wczytał się nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Co to oznacza w praktyce?
14: Czworo sędziów, których nie uznaje prezes TK Bogdan Święczkowski, powinno natychmiast otrzymać sprawy do rozpatrywania. Te powinni też móc normalnie przychodzić do pracy w gmachu przy Alei Szucha w Warszawie, bo według orzeczenia szef Trybunału powinien stworzyć im warunki umożliwiające wykonywanie przez nich obowiązków. Przypomnę, sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm, którzy mimo powołania nie zostali dopuszczeni do orzekania. Wątpliwości w oparciu o analizę prawną w sprawie ich zaprzysiężenia miała też Kancelaria Prezydenta.
13: Mateusz Chłystun, dziękujemy. W akcji ponad 370 strażaków i 50 terytorialsów. Służby walczą z ogromnym pożarem lasu pod Biłgorajem w Nadleśnictwie Józefów, który objął już około 300 hektarów. Największym zagrożeniem jest silny i wzmagający się z każdą godziną wiatr. Domy, jak słyszymy, są bezpieczne, ale mieszkańcy nie ukrywają obaw.
15: Jest po prostu tragedia. Nas wszystkich spotkała.
16: No, załamuje ręce, płakać się chce.
17: Pali się tam dalej, samoloty latają.
16: Wczoraj zginął ten odważny człowiek. Dzisiaj walczą też całe zastępy tych strażaków, gdzie jesteśmy im bardzo wdzięczni. Ja jestem przerażona.
13: Na miejscu są już 4 śmigłowce Lasów Państwowych i 4 samoloty Dromader. Niedługo do działań przystąpi kolejny Black Hawk. Gwiazda FC Porto już po kolejnych zmaganiach maturalnych. Oskar Pietuszewski w białostockim liceum zdawał dziś egzamin z języka obcego.
18: Już tak naprawdę takie ostatnie, nie ciężkie rzeczy, ale jeszcze trzeba tą śrubkę dokręcić.
13: Na zawodnika tuż po egzaminie czekali fani. Dodajmy, Oskar Pietuszewski leci dziś do Porto na mecz ligowy, a następnie wraca do Białegostoku na matury ustne.
1: Polska 2 News. Stalowa Wola.
10: Emanuela Kwaśniak. Część położnych zlikwidowanej porodówki w Nowej Dębie ma znaleźć pracę w innych szpitalach. Zapewnia starostwo w Tarnobrzegu. Przypomnijmy, oddział ginekologiczno-położniczy i neonatologiczny mają zostać zamknięte z powodu strat finansowych i malejącej liczby porodów.
19: Rozmawiamy ze szpitalem wojewódzkim w Tarnobrzegu. Jest możliwe, żeby panie składały tam swoje CV.
10: Mówił Wojciech Śmiech, wicestarosta tarnobrzeski. Na razie żadna z położnych nie dostała wypowiedzenia, a wygaszenie porodówki ma zakończyć się pod koniec maja.
0: 3 minuty po godzinie 14. Skąd to się wzięło? Za chwilę powiem wam, skąd się wzięły bajki w telewizji. Tak chętnie oglądane również przez dorosłych. Ale też zagram najlepsze polskie hity, bo od tego tutaj jesteśmy w Radiu SK2. Będzie Happy Set, będzie Wiktoria Kida z Oskarem Cymcem, a na otwarcie Mysłowic. Dla ciebie, Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Obudź we mnie Venus to 16 w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Niektórzy takiego obudzenia teraz by sami potrzebowali, bo jakoś tak po południu czasami oczko poleci, jakoś tak ciężej się robi. To normalne. Kawka zrobi swoje albo odpowiednio głośno ustawiona SK2 21 po drugiej.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wzięły filmy animowane, bajki rysunkowe w telewizji i ogólnie ten cały bajkowy świat? No otóż najpierw była animacja. Na początku XX wieku twórcy zaczęli ożywiać rysunki, tworząc krótkie filmy poklatkowe. Jednym z pionierów był oczywiście Walt Disney. W latach 20-30 rozwinął technikę animacji i stworzył takie postacie jak chociażby myszka Miki. W kinach wyświetlano krótkie kreskówki przed głównym filmem. To był ich taki pierwszy dom. Potem pojawiła się telewizja. W latach 50 telewizja zaczęła trafiać do domów. Stacje potrzebowały wtedy tanich i atrakcyjnych treści. Animacje idealnie się do tego nadawały. Można je było wielokrotnie emitować i łatwo dubbingować. Jednym z przełomów był serial z Flintstonami z 1960 roku. Pierwsza kreskówka emitowana w prime time dla całych rodzin, nie tylko dla dzieciaków. W tym samym czasie studio Hanna-Barbera zaczęło produkować masowo seriale animowane specjalnie dla telewizji, na przykład Scooby-Doo, wykorzystując uproszczoną, tańszą animację. To sprawiło, że kreskówki stały się stałym elementem ramówek telewizyjnych. W Polsce bajki rysunkowe pojawiły się wraz z rozwojem telewizji, lata 60. i 70. Między innymi dzięki studiom takim jak Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, które stworzyło kultowe serie jak Bolek i Lolek czy Reksio. Przez długi czas kreskówki w telewizji emitowano w głównie w weekendowe poranki, stąd w wielu krajach, także w Polsce, powstał zwyczaj sobotnich bajek albo no właśnie wieczorynek, dobranocek. Dobranocka z TVP przez lata była świętością, emitowana codziennie o godzinie 19. A dodam jeszcze, że, bo nie wiem, czy wiecie, Bolek i Lolek na przykład był eksportowany do ponad 80 krajów. Taka nasza duma. Reksio do dziś z kolei uchodzi za jedną z najbardziej uniwersalnych polskich animacji.
1: Skąd to się wzięło?

0: O nie, nie, z tym duetem, duetem Kuba i Kuba, lato nam nie wystygnie, mazurska majówka, na którą was zabieramy, do Mikołajek też nie, bo oni też tam z nami będą, a Kuba i Kuba to nieźli dowcipni się tak naprawdę ostatnio, kiedy wieszali swoje zdjęcie na naszej tutaj eskowo-dwójkowej ściance pamiątkowej w studiu, podpisali jako Wiktoria Kida. Jaką osobowość przyjmą na mazurskiej majówce i co tam się wydarzy? No to się okaże, oczywiście przekonają się ci, którzy z nami będą. Dzisiaj do tego grona dołączył, proszę bardzo, kolejny Kuba, wcześniej Basia, która zabiera męża, i Angelika też jedzie z mężem. Jutro po godzinie 13 oddajemy kolejny wyjazd, kolejne miejsce w naszej majówkowej, mazurskiej ekipie. Można dołączać, dlaczego to właśnie wy powinniście być z nami i zasiąść przy mazurskim ognisku. Dopiszcie na nsk2.pl, tam się zgłaszacie za darmo. Jutro po 13 w tej sprawie na pewno znowu do kogoś zadzwonię i poznamy kolejnego szczęściarza. 18 minut tymczasem do godziny 15. Mam nadzieję, że już jesteście tak powoli, powoli po robocie, a nawet jeżeli jeszcze wy, no to wiadomo, jak ta praca teraz wygląda. Nie ma co się oszukiwać. Luna, a może już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
7: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: USPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.

0: To wszystko sprawił grzech. Tak zaśpiewał Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie godzina 15 i punktualnie o 15 sprawdzimy, co się dzieje w kraju, co się dzieje na świecie, co się dzieje na naszym podwórku, czyli będą najświeższe newsy w Radiu SK2.
1: Reklama. W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
8: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
15: W Stalowej Woli popołudnie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą aż 26 kresek, co z pewnością ucieszy fanów ciepła. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce również da o sobie znać. Wiatr słaby, ale odczuwalny, więc nie będzie przeszkadzał w codziennych aktywnościach. Jakość powietrza pozostanie na umiarkowanym poziomie. Jutro możliwy przelotny deszcz, a temperatura spadnie do 22 stopni. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
14: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
16: Jest 15. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Wyrok w sprawie ojczyma i matki Kamilka zostanie zaskarżony, zapowiedziała rzeczniczka praw dziecka. Kara nie jest adekwatna do winy, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw siostra skatowanego ośmiolatka. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia. Matka Kamilka ma spędzić za kratami 16 lat.
17: Oboje trafią do więzienia za znęcanie się nad Kamilkiem.
18: Jedno i drugie mają takie zarzuty. Są dwa różne zarzuty?
17: ale najpoważniejszym czynem to jest to spowodowanie małoletniego kamienia ciężkiego szczerbka na zdrowie, którego następstwem była śmierć małoletniego pokrzywdzonego. Wyrok nie jest prawomocny.
16: Zaznaczał Dominik Bogacz z Sądu Okręgowego w Częstochowie, z którym rozmawiał Rafał Różycki. Przypomnijmy, ta sprawa wstrząsnęła Polską. Jak ustalili śledczy, ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał i rzucił na rozżarzony piec. Kamilek zmarł po miesiącu walki o życie w szpitalu. Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Na miejsce ściągani są kolejni strażacy i jednostki lotnicze. To najnowsze informacje w sprawie pożaru pod Biłgorajem, który, jak wynika z najnowszych meldunków, objął już około 300 hektarów lasu.
18: Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez straż pożarną.
16: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Akcję gaśniczą utrudnia też sucha ściółka leśna. 30 niepełnosprawnych uczniów zespołu szkół specjalnych z Sosnowca zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Mogli wejść na górę z pomocą wolontariuszy z Fundacji Szerpowie Nadziei.
19: Ruszamy. Jak ci idzie?
20: Dobrze.
19: Dasz radę?
20: Chyba tak.
21: Kasia Hutyra. Dwie osoby były z niepełnosprawnością ruchową i potrzebowały takich specjalistycznych wózków. Dwie osoby korzystały z takich nosideł.
16: W wyprawie pomagali też przewodnicy ze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach.
22: SK2 News. Stalowa Wola.
23: Emanuela Kwaśniak. Maturalny maraton na poziomie podstawowym dobiegł końca. Dziś absolwenci szkół ponadpodstawowych zdawali jeszcze język obcy. Czy było łatwo i który egzamin okazał się najtrudniejszy? O to pytała nasza reporterka Julia Ranosz.
24: Chyba w porządku. Przepracowałem na tyle mocno ten okres, że było prosto.
25: Była dosyć łatwa, ale jednak ten stres towarzyszył cały czas.
26: Też tak sądzę. Właśnie moim zdaniem też była bardzo prosta.
23: W Stalowej Woli do tegorocznej matury przystąpiło łącznie ponad 1000 uczniów.
0: Jak ktoś jeszcze nie zdążył, albo przespał, albo nie wiem, coś innego się wydarzyło, nacieszyć się wiosną, zachwycić się wiosną, no to będzie mógł to zrobić w tej godzinie razem z Markiem Grechutą. Będzie też Roxy, a na otwarcie Sydney, Polak i PZ otwieram wino. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, 3 po 3, jak się ładnie ułożyło. Rafał Adamczak, dzień dobry.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczyś na parę chwil.

To jest Pletka i dwa dni. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Środowe południe, 15 po trzeciej. Też lubicie wrzucać się do tych butelkomatów, butelki i patrzeć, jak wam tam kasa rośnie. Jak przybywa, no to nieźle musiał nawrzucać się mieszkaniec Krakowa, który pobił rekord i stał się nowym rekordzistą. Oddał do butelkomatu 5683 butelki i puszki, za które otrzymał 2430 zł. Ale teraz uwaga, to jest jeszcze inna sprawa związana z tym wydarzeniem. Butelki i puszki wrzucał do automatu przez 4 godziny. Oj, to już wiem, co czuli ci, którzy stali w kolejce za nim. Ale najważniejsze na końcu mamy. Pieniądze zamierza przekazać na fundację. No bardzo ładnie, brawo, szlachetny cel, pięknie. 4 godziny wrzucał do butelkomatu do te wszystkie butelki i puszki. Nieźle, co? To teraz wy pokażcie, na co was stać, ile wam z tego wyjdzie i czy wy pobijecie ten rekord? A na końcu najważniejsze, co z nim zrobicie? To już Phil w SC2. 16 po trzeciej.

0: Tak a propos zagrajmy, pamiętać jakieś gry z dzieciństwa, które się grało, kiedy już byliśmy po szkole i wychodziliśmy na podwórko? No właśnie. No może właśnie zagrajmy, idąc za propozycją Wiktora Waligury. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz będzie wideo, będzie Sanach z Kwiatem Jabłoni, będzie Wanda i Banda. A na zegarkach jest 15.30, właściwie już minęła, więc czas najwyższy na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Jest komunikat Narodowego Banku Polskiego. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Do tematu będziemy wracać. Alert RCB dla trzech województw. SMS-y trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny, Podkarpacia i Małopolski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów i apeluje o ostrożność i nieużywanie ognia. Przypomnijmy, strażacy cały czas walczą z gigantycznym pożarem w powiecie biłgorajskim, który wybuchł wczoraj. Ogień objął tam blisko 300 hektarów lasu. Będą mogli malować legalnie i to w samym centrum miasta. Graficiarze z Nowego Sącza dostali miejsce do swojej twórczości. To metalowy płot wzdłuż bulwaru Narwiku.
2: Ta brama na pewno byłaby pomalowana przez różnych przypadkowych, nazwijmy to, artystów, ale lepiej to zrobić według kontrolowanych pewnych zasad.
1: Mówił sądecki artysta magister Mors. Płot ogradza teren budowy parku handlowego.

0: Głośno teraz zagrało wasze radio albo w pracy, albo w domu, albo w samochodzie. Jak zawsze przy tym momencie, kiedy Wanda i banda z Hi-Fi Superstar pojawia się w Radio SK2. No, to ja się bardzo cieszę. Właśnie tak miało być. Za 17 minut będzie godzina 16. Za chwilę Igo i Bruce u nas najlepsze polskie hity.
1: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
2: O nie, nie tym razem.
3: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
2: Mazurska majówka SK2.
3: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba.
5: My też tam będziemy i zagramy dla was.
6: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
8: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i piosenka jego najnowsza, która miała premierę o dziko nocnej porze. To druga w nocy była. Sezon, tak nazywa się ten numer. No taki sezon, że Dawid Podsiadło też szykuje się na koncerty. Obrotowy tour już za chwilę. Koncerty i spotkania z wami, więc mam nadzieję, że kolejne fajne przeżycia od Dawida dostaniecie. Oczywiście mam nadzieję, to tylko taka gra słowna, bo mam przecież pewność, jak my wszyscy. Za chwilę będzie godzina 16, o 16 punktualnie najświeższe newsy. Potem odpalamy kolejne najlepsze polskie hity i już przygotowałem Dawida Kwiatkowskiego, zespół Jemmy i Wiktorię Kidę. Będzie też Jarząbek ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
10: W Stalowej Woli popołudnie zapowiada się ciepłe, termometry pokażą około 26 kresek. Niebo będzie w większości zachmurzone, ale słońce czasem się przebije. Jakość powietrza będzie umiarkowana, a ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na samopoczucie. Jutro przewidujemy deszcz z temperaturą do 22 stopni. W piątek nadal dużo chmur, ale słońce nie zniknie całkowicie, a temperatura spadnie do 18 kresek. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę.
9: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
11: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Stopy procentowe stoją w miejscu. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na tym samym poziomie. To oznacza, że główna stopa referencyjna NBP nadal wynosi 3,75%. Ekonomiści nie są zaskoczeni, wskazują na konflikt na Bliskim Wschodzie, wzrost cen ropy i ryzyko skoku inflacji. I przyznają, że obecnie bardziej prawdopodobne są podwyżki stóp procentowych.
12: To by oznaczało, że w przypadku kredytów opartych właśnie o stawkę WIBOR 6M rata mogłaby wzrosnąć o 208 zł, a w przypadku WIBOR 3M o 191 zł.
11: Mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu o 25 punktów bazowych. Kolejna linia obrony pozostaje w gotowości. Ponad 350 strażaków walczy z pożarem lasu pod Biłgorajem. Ogień od wczoraj objął około 300 hektarów terenu. Akcja gaśnicza jest prowadzona z ziemi i z powietrza. Utrudnia ją silny wiatr, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
13: Według naszych prognoz 17-18 godzina są to godziny, w których powinien ustać.
11: Strażacy zaznaczają, że na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ale ci nie kryją obaw.
14: Się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
15: Tak ciężko w ogóle się oddycha, tak duszno jest.
16: Cały czas słyszymy helikoptery nad głowami, straszne.
11: Przypomnijmy, wczoraj podczas akcji doszło do katastrofy gaśniczego dromadera. Zginął pilot. Sprawę wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Mazurski celebryta Bocian Krutek wraz z partnerką w tym roku oczekują sporej gromadki piskląt. W ich gnieździe pojawiło się aż 5 jaj.
17: Co dobrze wróży, jeżeli udałoby się, że wszystkie jajka się wylęgną, byłby to nie lada sukces, ponieważ pięcioraczki to jest naprawdę ogromna rzadkość.
11: Mówi Krzysztof Witbrod, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Pisklęta mogą wyląć się już w połowie maja.
8: SK2 News. Stalowa Wola.
18: Emanuela Kwaśniak. W Stalowej Woli powstaje praktyczny poradnik logopedyczny dla rodziców. Publikacja przygotowana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną będzie zawierać ćwiczenia, zabawy i wskazówki wspierające rozwój mowy najmłodszych. Poradnik ma być gotowy za około miesiąc i trafić do szkół oraz placówek w powiecie stalowowolskim. Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli rusza z kolejną akcją Czysta Karta. Od 11 maja do 30 czerwca czytelnicy mogą zwrócić przetrzymywane książki bez opłat i kosztów upomnień.
0: Jeżeli używacie smartfonu albo innych elektronicznych wynalazków, to ważną prawdę będzie miał dla was za chwilę Jarząbek. Ale zanim on, to ja wam zagram oczywiście najlepsze polskie hity. Będzie Wiktoria Kida, będzie Jem, a na początek Dawid Kwiatkowski, Café de Paris. Rafał Adamczak, dzień dobry, to już 3 po czwartej.

0: Po czym poznasz, że ktoś jest fanem bądź fanką Wiktorii Kidy, a potem, że teraz na przykład uśmiechnięty, bo Wester 2 naiwna ja było. No, nawet się zrymowało. Na kogo czekacie? No oczywiście, że na Jarząbkę i oczywiście, że prawda bardzo ważna teraz będzie.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Od 2027 roku szykuje się spora zmiana dla wszystkich, którzy korzystają ze smartfonów albo też innej elektroniki. Unia Europejska wprowadza przepisy, które mają ułatwić życie użytkownikom i trochę utrudnić producentom. Chodzi przede wszystkim o baterie. Nowe zasady są proste. Jeśli kupisz telefon, będziesz mógł samodzielnie wymienić w nim baterię bez wizyty w serwisie, bez specjalistycznych narzędzi i bez kombinowania. Sprzęt ma być zaprojektowany tak, żeby dało się zrobić to przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi, a producenci będą musieli dołączyć instrukcje, jak to zrobić. Jeśli firmy się nie dostosują, to ich produkty wylatują z europejskiego rynku. A przepisy obejmą nie tylko telefony, bo również i inne urządzenia, od okularów technologicznych po rowery elektryczne. Są wyjątki, na przykład sprzęt medyczny czy urządzenia do pracy pod wodą. Cel: mniej elektrośmieci i dłuższe życie sprzętu. Producenci będą musieli też zapewnić dostęp do części zamiennych przez kilka lat. Wygląda więc na to, że wkrótce, jak bateria będzie już nam powoli zdychała, to największym wyzwaniem będzie nie to jak, tylko czym ją wymienić, bo te małe śrubokręty to zawsze giną wtedy, gdy najbardziej są potrzebne.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: A ja to nawet znam takich, którzy śrubokręt potrafią zepsuć, więc to dopiero będzie problem. Loka, prawdziwe powietrze już teraz w Radiu SK2. Jarząbek wróci jutro po 16:00.

0: człowiek zajęty pracą albo tym, co do ogarnięcia po pracy, to takie propozycje, więc moja miła tańcz. Tak śpiewały one. One, czyli Wiki, Gabor i Kaja, ramię w ramię, to jest SK2 u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Szymon Wydra i Carpe Diem. Jak ja jej to powiem, tak wam zagramy, a zbliża się już 16.30, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmuje. Sytuacja zagrożenia pożarowego na Lubelszczyźnie i w sąsiednich regionach jest krytyczna. To z powodu długotrwałej suszy i wysokich temperatur. Dziś dodatkowo silny wiatr sprawia, że ogień może się rozprzestrzeniać błyskawicznie.
2: To zagrożenie będzie podlegało pewnej redukcji w ciągu kolejnych dni, niemniej jednak dalej ono będzie istotne.
1: Mówi Piotr Szuster z IMGW. Przypomnijmy, strażacy od wczoraj walczą z żywiołem na południu Lubelszczyzny. Łapówka w Pomorskiem i policja w akcji. W Pucku zatrzymano dwie osoby, w tym inspektora nadzoru budowlanego. Podejrzani mieli przyjąć 10 tysięcy złotych za pozytywną decyzję o użytkowaniu lokalu. Usłyszeli zarzuty m.in. o korupcję. Grozi im nawet 8 lat więzienia. Hubert Hurkacz bez awansu do drugiej rundy turnieju ATP. To na kortach ziemnych w Rzymie. Po ponad dwugodzinny mecz z polskim tenisistą wygrał Niemiec Janik Hanfmann.

0: O tej porze już prawie po robocie, oczy mogą być mocno zmęczone, prawda? Taki błędny wzrok, patrzący w nicość. O was mówię? To są wasze oczy? Spokojnie, też mam takie. Ale potem to my odpoczniemy, a jak odpoczniemy, to wiadomo. Cilla w Warszawa za nami, to jest Karwagram, najlepsze polskie hity. Za 18 minut będzie 17.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram. A do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
10: I po reklamie.

0: Mrozu i Thompson, jak nie my, to kto? No właśnie to o nas było zdecydowanie, bo kolejny dzień w pracy, w szkole albo na uczelni, albo po prostu kolejny dzień matur, który po prostu przybliża nas do wolnego w najprostszym układzie do kolejnego weekendu. Mamy już za sobą i znowu daliśmy radę, bo to jest środa i za chwilę godzina 17. Po 17 z wami już Kinga Baryga i kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
12: Wieczorem w Stalowej Woli spodziewamy się sporego zachmurzenia, ale temperatura będzie przyjemna, bo sięgnie 25 kresek. Wiatr będzie słaby, więc nie przewidujemy większych zmian w odczuwalnej temperaturze. Jakość powietrza pozostanie w normie, dlatego nie ma się czym martwić. Jutro za to może nas zaskoczyć delikatny, przelotny deszcz, a temperatura spadnie do 22 stopni. Zatem warto mieć parasol w pogotowiu. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
11: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
13: Jest 17. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Sytuacja jest trudna. Straż pożarna ustawia kolejne linie obrony. To informacje w sprawie pożaru lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem, który objął już około 300 hektarów, walczy ponad 350 strażaków. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak długo jeszcze może potrwać akcja gaśnicza?
14: Nikt nie chce deklarować, ile jeszcze mogą potrwać te działania. Najpewniej będzie to wiele godzin. Akcję utrudnia silny wiatr, który zgodnie z prognozami powinien w najbliższych kilkudziesięciu minutach się uspokoić. Odległość domów od pożaru jest bezpieczna, okoliczni mieszkańcy są jednak pełni obaw.
15: Budynki drewniane, wszystko.
16: Bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
14: Prewencyjnie mieszkańcy kilku domów ze względu na duże zadymienie mogą zostać przeniesieni czasowo w inne miejsce.
13: Michał Skolimowski, dziękujemy. Niezbędne są kolejne badania. Sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji w Poznaniu, nie wyjaśnia jednoznacznie przyczyny śmierci. Biegły potwierdził jednak wstępne ustalenia.
17: Charakter samoistny, chorobowy, ale żeby to ostatecznie potwierdzić, potrzebne są poszerzone badania.
13: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Śledczy zabezpieczyli również nagrania z kamer nasobnych policjantów i przesłuchali funkcjonariusze. Przypomnijmy, interwencja dotyczyła pomocy mężczyźnie z przeciętym gardłem. W trakcie działań policjanci użyli gazu wobec 40-latka, który miał przeszkadzać policjantom. Ten chwilę później stracił przytomność, po czym zmarł. Stadion w Sosnowcu jako pierwszy w Polsce będzie miał hybrydową murawę. Jest wykonana w technologii pionowego wszywania włókien syntetycznych. Podobną mogą pochwalić się najważniejsze areny Europy.
18: Wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego. Będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu.
13: Mówi Karina Skowronek z Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Nowa murawa pozwoli na częstsze rozgrywanie meczów.
1: SK2. K2 News, Stalowa Wola.
19: Emanuela Kwaśniak. Już jutro kolejne czwartki pozarządowe w Stalowej Woli. To bezpłatne szkolenie dla organizacji o 16 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Tym razem o obowiązkach formalnych i nowoczesnych narzędziach w pracy NGO. Polskie tańce narodowe, kolorowe stroje i folklor na żywo. Już w sobotę w Stalowej Woli odbędzie się drugi ogólnopolski turniej tańców polskich Ola Sowiackie Serce. W hali szkoły podstawowej nr 3 zaprezentują się pary z całej Polski. Blok turniejowy o 9, natomiast gala finałowa o 16.
20: 2,5 minuty po godzinie 17. Mamy środę. Środa to taki mały piątek. Ta 17 to jest też taki moment, gdzie większość was opuszcza już swoje miejsca pracy. Kuba, ja wiem, nie patrz tak na mnie, ty jeszcze zostajesz, bo za godzinę wracamy z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami też, ale najważniejszymi informacjami z kraju i ze świata. Ale zanim to nastąpi, to gramy. Cookies i piersi cały mnie. No powiedz coś, bo pomyślał, że mikrofon ci wyłączyłam.
21: Nie no, jestem, ale faktycznie będę jeszcze za godzinę.
20: Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Dla was gra nasze radio, najlepsze polskie hity, Radio SK2, tak się składa, 22 minuty po godzinie 17. A dzisiaj 6 dzień maja i dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety. To jest święto, którego nie można pominąć, moi drodzy, bo często jest tak, że się katujemy, że formę na lato trzeba robić, ale taki jeden dzień totalnego luzu i odpoczynku każdemu z nas się mocno przyda. Więc ja przychodzę do was z jednym krótkim pytaniem. Gdy świętujecie ten dzień, to na co chcielibyście sobie pozwolić? Na co macie największą ochotę? Gdybyście mieli właśnie świętować ten Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Dajcie znać na Messengerze Radio SK2. Czekam na wasze wiadomości, czekam na wasze głosówki. Co prawda tego jedzenia wam może nie zagwarantuję, ale przynajmniej podzielę się kubkiem Radia SK2. SK2. A już teraz Ania Karwan i W to mi graj. Nie pomaga.

0: Vito, Bambino i Zalia. Decyzje. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety i ja już za was podjęłam decyzję, że dzisiaj możecie sobie pozwolić na wiele. Na przykład na to, żeby nie liczyć kalorii. I pytałam się też was, co was dzisiaj kusi? Na jakie pokusy się skusicie, jeśli chodzi o jakiekolwiek dania i potrawy, może jakieś zachcianki? No i tutaj odezwała się Kasia, że ona wróciła z pracy i postanowiła, że usmaży schabowe. Takie polskie, prawdziwe na smalcu, jak zawsze robiła jej babcia. Ale to nie jedyna wiadomość od was, bo odezwał się też Mateusz i on napisał, że pozwoli sobie dzisiaj na hot doga z bułką. No to życzymy wam smacznego, drodzy słuchacze. Oczywiście dla was mam kubki Radia SK2. Jeśli ktoś jeszcze chciałby się podzielić tym, co dzisiaj będzie jadł, to niech pisze. Na Messengerze Radia SK2 czekam na wasze wiadomości. Gadżety Radia SK2 również czekają na was. A ja wracam do was już za chwilę, a razem ze mną Oskar Cyms i niech mówią.
1: SK2.
2: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
1: Mazurska majówka SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba.
5: My też tam będziemy i zagramy dla was.
6: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu S.

0: A wszystko to, bo Ciebie kocham. Taki klasyk, który wszyscy bardzo lubimy. I śpiewamy głośno, często na imprezach, często w samochodzie. No, jeżeli słuchacie teraz Radia SK2, to możecie śpiewać gdziekolwiek jesteście. Zbliżamy się do godziny 18 i za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
7: I po reklamie.
8: Jest 18. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Siostra skatowanego Kamilka z Częstochowy zaskarży wyrok. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał dziś ojczyma chłopca na 25 lat więzienia. Matka za kratkami ma spędzić 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny.
9: Rozmawiałam z Magdą Mazurek, siostrą Kamilka i Fabianka. Na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Sprawa będzie dalej prowadzona przez sąd wyższej instancji.
8: Mówi Monika Horna-Cieślak, rzeczniczka praw dziecka. Apelacji nie wyklucza też prokuratura. Przypomnijmy, Kamilek zmarł 3 lata temu po ponad miesięcznej walce o życie w szpitalu. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Opiera się na 3 filarach: ochronie konsumentów i inwestorów, realnym nadzorze państwa nad rynkiem i zabezpieczeniu praw przedsiębiorców. Kwestią wprowadzenia przepisów zajmie się Sejm. Dziś poznamy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W wielkim finale czeka Arsenal, zagra z nim Bayern lub Paris Saint-Germain. Przypomnę, mistrz Francji przed tygodniem wygrał 5-4. Pierwszy gwizdek rewanżu już o 21:00.
0: Kuba, mam do Ciebie pytanie, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Ty co prawda nie musisz być na żadnej diecie, ale chciałabym zapytać, co byś zjadł?
8: Co
0: jakbyś
8: zjadł?
0: Nie miał żadnych limitów.
8: Na chwilę obecną, bo dzisiaj bez obiadu jestem, to co by mi dali, to bym zjadł.
0: A, no dobrze, tak. To ja Cię zaraz nakarmię, a w tym czasie nakarmię słuchaczy najlepszymi polskimi hitami w Radio SK2. I Was też zachęcam, na Messengerze Radio SK2 możecie pisać wiadomości. Co byście dzisiaj zjedli i na co się skusili. A teraz gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
10: SK2.

Metzner i Gotham to jest numer, który bardzo Wam się podoba, tak Wam gramy w Radio SK 2, 14 minut po godzinie 18. A dzisiaj z racji tego, że obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety, to ja pytam Was, na co się dzisiaj skusicie? Co dobrego zjecie? O czym marzyliście od dawna, ale wstrzymywaliście się? Bo dieta, bo trzeba robić formę na lato. I tak odezwała się do nas Karolina. Karolina napisała i wysłała też zdjęcie, więc uwierzcie mi, ja zrobiłam się głodna. Młoda kapustka na boczku. To jest dzisiaj ta zachciewajka. Ale okazuje się, że Karolina nie jest jedyna. Odezwała się też do nas Ela. Ela napisała tak. Cześć, z okazji Dnia Bez Diety razem z moją mamą grzeszymy dzisiaj na słodko. No i co? Podjadają puszyste pianki, co chwilę kropiąc oczy. Dzięki, że umilacie nam czas, nic bardziej ekskluzywnego lub szalonego nam do jedzenia nie potrzeba. Elu, dajcie trochę. Albo przyślijcie do radia. O, taki dzień bez diety, to ja rozumiem.

0: czujecie ten klimat, jakby to się dobrze śpiewało przy ognisku, na przykład w Mikołajkach już 12 maja. Brzmi jak plan, ależ oczywiście, bo najlepsza majówka dopiero przed Wami. Pogrillujemy, pośpiewamy, będzie prawdziwa petarda, będzie prawdziwy ogień. Z tego co wiem, planowane są też warsztaty. Więcej zdradzać Wam nie będę. Będzie też, no dobra, jeszcze zdradzę jedną rzecz. Będzie też prywatny koncert Kuba i Kuba, bo to oni zagrają dla Was wieczorem. Będzie klimacik, moi drodzy. A żeby razem z nami być, bawić się razem z nami, mieć pakiet all inclusive w hotelu, w Mikołajkach, dostać 300 na dojazd, warsztaty kulinarne z mistrzami grillowania i właśnie koncert, prywatny koncert zespołu Kuba i Kuba, no to wszystko możecie mieć. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam znajdziecie szczegółowe informacje, wejdziecie, wypełnicie formularz, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść przy tym mazurskim ognisku razem z nami. I jedziemy. I się widzimy. Będzie fajnie, obiecuję, więc wchodźcie, wypełniajcie formularz, a my będziemy się z Wami wkrótce kontaktować. A teraz gramy. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku.
1: SK2.
0: Uwaga, dodam jeszcze, że sprawdzałam pogodę i tutaj ewidentnie będzie lato. Nie wiosna, nie jesień.

0: Jego głos to miód na nasze uszy. Naprawdę, na nasze serca. Gips i strach, tak wam gramy w Radiu SK 2, 19 minut przed godziną 19. I tak się składa, że będziemy grać dalej, bo już za chwilę Bledka, komu miałabym powiedzieć? O ten numer często pytacie w wiadomościach prywatnych i proszę bardzo, gramy wam go tak jak chcecie.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina?
4: Agawa.
3: Kolor?
4: Też agawa? Nie. Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż.

0: zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
1: I po reklamie.

0: Jaki dobry to jest numer. Stanisław Sojka, Tolerancja. Tak pięknie kończymy godzinę 18. Po 19 zabawa Nie mów tak, nie mów nie, ale także najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Papa Dance, ale będzie też Sanach i Vito Bambino.
1: Reklama.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
5: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Emanuela Kwaśniak. Ulica może stać się sceną, a przypadkowi przechodnie widzami niezwykłego spektaklu. W Stalowej Woli rusza casting do tworzącego się teatru ulicznego. Szczegóły Julia Ranosz.
8: Rozwadowski Dom Kultury Sokół zaprasza wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił w artystycznym projekcie i nie boją się twórczych eksperymentów. Organizatorzy podkreślają, że nie trzeba mieć doświadczenia scenicznego. Liczy się otwartość, energia i chęć działania. Udział jest bezpłatny, a do projektu mogą zgłaszać się osoby od 16 roku życia.
7: Otwarte próby i casting 8, 15 i 22 maja o 18.30.
0: 19 wybiła, tę godzinę rozpoczniemy sobie razem z Sanach i Vito Bambino. Ale jazz, ten numer wszyscy dobrze znają i większość lubi go śpiewać. Tak jak my w Radio SK2 lubimy wam go grać. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę wyjaśniam zasady naszej zabawy. Nie mów tak, nie mów nie. Kto jeszcze chętny, można się zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Czekam, zostawcie tam swój numer telefonu. Ja mam kubki Radio SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę.
1: SK2.

0: Ale to są dobre i mocne brzmienia, szczególnie na koniec. Virgin i Jaga, tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. I uwaga, uwaga, przyszedł czas, aby wyjaśnić wam zasady zabawy. Zabawy nie mów tak, nie mów nie, bo to jest propozycja, z którą za chwilę do was przyjdę, wrócę, ale najpierw zasady. 6 pytań. Na te pytania odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedź się nie powtarzała. Jeśli uda wam się przejść przez te wszystkie zasady, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Wystarczy, że na Messengerze zostawicie swój numer telefonu, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. A teraz gram dalej.
1: SK2.
0: Czas na pszone i złe.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle. Tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz wspólnie się pobawimy.
1: Nie mów tak,
2: nie mów tak,
1: nie mów nie.
0: A razem z nami będzie bawiła się Kasia. Cześć, Kasiu.
3: Cześć.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
3: Na smażeniu naleśników.
0: A, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc sobie tak pozwalacie.
3: Jest. Tak jest, tak
0: i
3: jest.
0: Wszystko
3: pozwalamy sobie
0: jasne.
3: I jemy naleśniki z dżemem.
0: O, z dżemem. Właśnie chciałam dopytać, z czym one są, ale pycha. No, zrobiłam się głodna, przyznaję, ale dobra. My teraz nie o jedzeniu, a o zabawie, bo wspólnie będziemy bawić się w nie mów tak, nie mów nie. Czyli ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani nie, ani tak. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko masz, moja droga, 30 sekund. Czy zasady są jasne?
3: Jasne.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Lubisz iluzjonistów?
3: Może.
0: Widziałaś kiedykolwiek iluzjonistę w telewizji?
3: Owszem.
0: A w cyrku?
3: Bywa.
0: Znasz może jakieś magiczne sztuczki?
3: Potrafię.
0: Podasz mi monetę?
3: Podam.
0: Sprawię, że zniknie, dobrze?
3: Zniknie.
0: No brawo, przed czasem, co tu się wydarzyło? Ja nie wierzę. Kasia, normalnie pobiłaś jakiś rekord, mam wrażenie. Bardzo ci dziękuję.
3: Mega chyba się cieszę.
0: Te naleśniki cię chyba tak natchnęły do tego. Ta energia po prostu z tych naleśników, z tych słodkości spowodowała, że tak dobrze ci poszło. Wielkie gratulacje oczywiście dla ciebie, Kubek Radio SK2.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Dziękuję, trzymaj się. Dzięki. I życzę ci miłego wieczoru.
3: Pozdrawiam wszystkich, moją rodzinkę pozdrawiam, męża i Bruna i Błażejka.
0: Pozdrawiamy również całą waszą rodzinę i życzymy smacznego. Podzielcie się trochę.
3: Dzięki.
0: Dzięki, pa.
3: Pa.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: No dobra, ja mogę upaść na kolana przed Kasią, bo Kasia dała radę. A już teraz druga Kasia. Kasia Cerekwicka i na kolana.

0: Vixen i Moja Pani. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą do godziny 20 zostało nam 21 minut. To oznacza, że raczej już te wszystkie takie domowe obowiązki zakończyliście. Przypominam, że jest środa. To jest taki półmetek. Zbliżamy się, prawie zbliżamy się do weekendu. A to oznacza, że każdy z nas potrzebuje chwili na odpoczynek. No i przypominam, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety. To odpuśćcie. Zamówcie tą kolację, nie stójcie w kuchni, odpoczywajcie. A my będziemy grać do tego najlepsze polskie hity. W Radiu SK2 będzie m.in. Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów, czyli Gdy Będziesz Sam. Ten numer bardzo wszyscy lubimy.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz Jak Tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: przy najlepszych polskich hitach czas płynie zdecydowanie szybciej. Przyznajcie sami, a że ten czas szybko musi lecieć do weekendu, to bardzo dobrze się składa, bo my wam gramy najlepsze polskie hity, które umilają te chwile wieczorne. Po godzinie 20 kolejne najlepsze polskie hity będzie Bledka, ale będzie też Ewa Farna czy Sobel.
1: Reklama.
2: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Emanuela Kwaśniak. Polskie tańce narodowe, kolorowe stroje i folklor na żywo. Już w sobotę w Stanowej Woli odbędzie się drugi ogólnopolski turniej tańców polskich Ola Sowiackie Serce w hali PSP numer 3. Zaprezentują się pary z całej Polski, które zatańczą m.in. Mazurka, Krakowiaka, Kujawiaka czy Oberka. To będzie nie tylko rywalizacja, ale też widowisko. Blok turniejowy startuje w sobotę o godzinie 9, natomiast gala finałowa o 16.
0: Wybiła 20, a jeśli chodzi o to, co mówiłam niedawno, że powinniśmy znaleźć czas na relaks, to odezwała się Justyna, która napisała: my właśnie wybieramy się całą rodziną na spacer. I to jest bardzo dobry pomysł. Mam nadzieję, że będziecie mieć ze sobą taki mały głośniczek albo słuchawki z najlepszymi polskimi hitami, bo na tę godzinę przygotowaliśmy naprawdę fajne numery. Bledka, dwa dni, to już za chwilę, ale zanim Bledka, to Lady Punk i Siódme Niebo Nienawiści. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Sobeli kochasz. No to jak już powiecie, że kochacie, to warto by było się trochę poprzytulać. Bo eksperci mówią, że objęcia i przytulanie mogą zwalczyć depresję, złagodzić lęk, poprawić skórę i wzmocnić układ odpornościowy. Czyli jednym słowem, jeśli nie zapamiętaliście, to same plusy. Same plusy. Więc, moi drodzy, bierzemy partnera, bierzemy partnerkę i przytulamy się, bo to przytulanie robi dużo dobrego, ale to samo robią najlepsze polskie hity. I jeszcze tak się playlista ułożyła, że jak już się poprzytulacie, to później, tak jak kombi, możecie pośpiewać o naszym rendezvous. SK2. No daję wam powody, żebyście byli romantyczni wzajemnie do siebie. Proszę to odpowiednio wykorzystać, a my gramy.

Ania wyszkoni lampa i sofa. To jest takie połączenie idealne na wieczór. 26 minut po godzinie 20. Najlepsze polskie hity, Radio SK2 i lampa i sofa. Można odpoczywać, można poleżeć. Można sobie pomyśleć, że jeszcze tylko 2 dni i rozpoczynamy weekend. Chociaż pogoda się troszeczkę jutro zepsuje, to mimo wszystko będzie ciepło. Spokojnie przetrwamy te takie troszeczkę gorsze dni i później znów wróci słońce. Ale całe szczęście. Najlepsze polskie hity powodują to, że słońce świeci zawsze. Już teraz Zalia i Diament. No, ona jest jak taki nasz diament.

0: Marisa i Odkocha i tak wam gramy w Radio SK2. Mam nadzieję, że wy nigdzie nie odchodzicie, że zostaniecie, że kochać nadal będziecie, bo Radio SK2 gra wam najlepsze polskie hity, a do tego organizuje bardzo fajne akcje, bo u nas majówka wcale się nie skończyła, ona trwa przez cały miesiąc i już 12 maja możecie razem z nami pojechać do Mikołajek, a tam kieszonkowe na dojazd, super hotel ze spa, ognisko i prywatny koncert Kuby, zespołu Kuba i Kuba. Co wy na to? Myślę, że jesteście na tak, a jeśli jesteście na tak, to wchodźcie koniecznie na sk2.pl. Tam szczegółowy formularz. Wystarczy, że napiszecie, dlaczego to właśnie wy powinniście pojechać z nami. Takie proste, takie przyjemne, a gwarantuję 3 piękne dni w Mikołajkach. SK2. To co, wy się zgłaszacie, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Dawid Podsiadło i najnowszy klip.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41...
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11...
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Młodzi, przystojni, utalentowani i spokrewnieni. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski z numerem Młodość. Tak gramy na zakończenie naszego wspólnego spotkania, ale spokojnie. Słyszymy się jutro o 17:00. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8.11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Emanuela Kwaśniak. Macie sentymenty do dawnych lat, malucha i klimatu PRL-u? To warto zajrzeć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stołowej Woli. Placówka zaprasza całe rodziny na biblioteczną manufakturę w stylu retro. Szczegóły Julia Ranosz.
7: W programie m.in. warsztaty szycia, wystawa przedmiotów z lat 1945-1989, zdjęcia polaroidem i coś dla fanów motoryzacji. Przed biblioteką pojawi się kultowy Fiat 126P, do którego będzie można zajrzeć, a nawet wybrać się na krótki przejazd.
6: Wydarzenia już w piątek od 15 do 18 w Stalowo-Wolskiej MBP.
1: Magazyn lokalny.
0: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Początkiem wiosny w Stalowej Woli otwarto nowe schronisko dla zwierząt. To nowoczesne miejsce, które zapewnia opiekę porzuconym czworonogom i pomaga im wrócić do normalnego życia. Obiekt dysponuje 28 kojcami dla psów, przestrzenią dla kotów oraz budynkiem z około 20 pomieszczeniami przeznaczonymi do opieki nad zwierzętami. Jak podkreślają opiekunowie, wiele z nich wciąż czeka tam na nowy dom. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy naszej reporterki Emanueli Kwaśniak z pracownikiem psiej przystani, panią Dianą Kyzik.
8: To nowe miejsce, ja byłam jeszcze na starym miejscu. No różnica, wiadomo, jest bardzo, bardzo duża. I jak to wygląda, to nowe miejsce i czym się różni od poprzedniego?
9: No różni się stanem całym, jest tu niebo lepiej, jest tu ładnie ogrodzony teren. Psy mają dużo więcej miejsca, mają, każdy z psów ma w tym momencie wybieg. Na poprzednim tylko nieliczne psy miały wybieg przy budzie, przy kojcu. Jest dostęp do bieżącej wody, jest dostęp do ciepłej wody, jest ogrzewanie, tu mówię o pracownikach i o wolontariuszach, jest dużo, dużo lepiej, bo zimy były strasznie ciężkie. Normalnie możemy myć naczynia w kuchni, a nie tak jak to było do tej pory, po prostu jak średniowiecze, miseczka z ciepłą wodą, z zimną wodą. Ogólnie psy mają tu dużo, dużo lepiej i widać nawet po zachowaniu, że się czują zdecydowanie lepiej.
8: A był to dla nich ciężki okres, żeby się przenieść z miejsca, które tak naprawdę znają, do całkiem nowego, mimo że to tak naprawdę jest za płotem, ale dla nich to nowe miejsce.
9: Właśnie wydaje mi się, że nie, że całkiem łagodnie to przeszły. Nawet niektórym psom się bardziej podoba tutaj, się lepiej zaadaptowały. Mamy taką jedną tremę, którą, że tak powiem, zobaczyć na tamtym przednim stoisku, bo bardzo ciężko. Tutaj ją widuję na wybiegu po prostu po 3 razy dziennie i widać, że dla psa to była niesamowita, pozytywna zmiana.
8: Czyli tutaj psy, tak jak pani mówi, mają osobne kojce, do tego wybiegi. Co jeszcze tutaj dla psiaków się znajduje?
9: Jest dużo większy wybieg. On w tym momencie, czekamy aż trawa urośnie, ale tam będzie wiata ładna, będą różne przeszkody, różne zabawy. No ładniejszy jest ten wybieg, dużo większy. No i co tu jeszcze? No mają porządne budy, mają porządne kojce.
8: A wolontariusze, jak przychodzą, czy to dla nich jest jakieś ułatwienie? Te psy tutaj są, nie wiem, spokojniejsze, że są faktycznie każdy od siebie odizolowany, że mają swój kąt. No bo wolontariusze przychodzą, czy to na spacery, czy się opiekować tymi psiakami?
9: Powiem tak, teraz jest chyba, tak mi się wydaje, ale to może przez zmianę pogody, że jest teraz cieplej, jest więcej wolontariuszy. Zauważamy to, bo jak rano jesteśmy na zmianie, no to przychodzi więcej osób rano niż na przykład jak byliśmy na starym. Psy, no, może też spokojnie się zachowują.
8: Przejdziemy się, bo psiaki mamy tutaj. To o kilku sobie psiakach powiemy, jakby pani opowiedziała i też, czy jest do adopcji, czy nie, żeby słuchacze wiedzieli.
9: Mhm, to tak, zaczynając tutaj od tej strony, od strony budynku, mamy przefajnego, nisko zawieszonego, kudłatego pieska Toadie. Jest to pies odebrany z interwencji, był po prostu na łańcuchu przy budzie. Teraz no, jest przy budzie, nie na łańcuchu, no i jest po prostu cały szczęśliwy, pies idealny do miziania, bardzo fajny. Do adopcji. Tu to jest wrotek prawdopodobnie się kręcił gdzieś po nisku i też został, że tak powiem, przywieziony. Młody pies, bardzo fajny, w typie teriera. trochę źle reaguje na inne psy, ale to jest kwestia po prostu go przytrzymania i że tak powiem, doszkolenia, ale do człowieka jest niesamowity, od razu, prawda, brzuszek i głaskań, nie? Także to też jest do adopcji pies.
8: I chyba bardzo grzeczny, bo nawet nie szczeka i patrzy.
9: Teraz właśnie nie szczeka, on zawsze ujada, tak tutaj widzi, że coś się dzieje, chyba, że się o nim mówi i dlatego na razie jest spokojny.
8: A widzi, że tak, no. Atencjusz mały, tutaj mamy większego pieska.
9: To jest Karusek, Karusek jednak to jest stary piesek, ma swoje humory, ma swoje charakterek. Może i jest do adopcji, ale naprawdę dla jakiegoś wyjątkowego człowieka, który, że tak powiem, bardzo czasu mu dużo poświęci i będzie się liczył, że tak powiem, z jego charakterem.
8: Mamy kolejnego białego pieska.
9: Biały piesek to jest podrośnięty szczeniak, gdzieś około 8 miesięcy, suczka, Feta ma na imię.
8: Tutaj mamy jakiegoś psiaka, widzę.
9: Tak,
8: widzę.
9: Jest.
8: Kudłaty.
9: Murphy jest starszym pieskiem, a czy nie tak bardzo, bo jest średni wiek. Kudłaty, też bardzo fajny pies i też do adopcji. Tutaj mamy UFO. UFO wygląda jak UFO, bo jest białorudy i ma takie super stojące uszy.
8: Widzę.
9: Tak. UFO, pokażesz się. Też jest nisko zawieszony, krótka sierść. No super pies. No mówię, jak ja bym nie miała swoich czterech, to ja bym stąd wzięła całą połowę. Albo i wszystkie. Też polecamy do adopcji.
8: A tu widzę, dużo jest takich mniejszych psów.
9: Właśnie teraz ostatnio jest jakiś taki sezon na niskopodłogowca. Tu mamy Patty. Patty też coś ma chyba z teriera. Też nisko zawieszona, biało-rudo, ale w przeciwieństwie do UFO ma kręconą sierść. Bardzo lubi polować i wystawiać i kopać.
8: O proszę.
9: I lubi dużo ruchu, dużo biegać, jak coś się dzieje i też jest fantastyczna.
8: I chyba wie, że o niej mówimy, bo Marta delikatnie ogonkiem. Pięknie. O, i chciałby coś powiedzieć tutaj. Znaczy Patty by chciała coś powiedzieć. Ale tu starszy piesek
9: tak,
8: chyba.
9: Tak, tu mamy pana Balu. Pan Balu, no to ewidentnie no pan Balu. Też bardzo fajny, spokojny pies, tylko też trzeba na przykład na niego uważać, ponieważ czasami jak jest jakaś sytuacja, prawda, z psem obok albo coś, to on lubi przekierowywać, także na to trzeba uważać. No nie jest taka przytulanka, ma swój charakter też, dokładnie. Tu mamy Aurę. Aura jest trochę koślawa.
8: Jaki bystrzak.
9: Ale ma przez to swoją urodę. To jest pies znaleziony i chyba przez większość swojego życia był w jakimś ciasnym miejscu w stodole.
8: Ale widzę po psiaku piękne, uśmiechnięte oczka, taki bystrzak, także chyba na spacer to wyszaleje się, jak pójdzie na
9: tak,
8: spacer.
9: Tak, ale właśnie nie tak bardzo, to ona jest na takie spokojne spacery, troszeczkę ma szybsze tempo, ale bez żadnych szaleństw, nie ciągnie, fajnie się słucha.
8: Jakby ktoś chciał do Państwa przyjść na spacery, to ile taki spacer
9: No powiem tak, 10
8: trwać?
9: Minut to się nawet nie opłaca. To powiem tak, co najmniej 20, pół godziny, tak fajnie dla psa, ja myślę, jest godzina, tylko to też zależy, prawda, od psa, bo są niektóre, które nie wytrzymają tak długo, bo są po prostu starsze i ewentualnie tam na względy zdrowotne, ale takie młodziaki to mówię jak najbardziej godzina na błonie elegancko.
8: A jakby pani powiedziała jeszcze, jakby ktoś chciał do państwa przyjść, spacer, no to już wiemy. Jak jeszcze mogą wolontariusze tutaj pomóc?
9: Karba, suplementy, te wszystkie rzeczy, które tam potrzebujemy. Ewentualnie ktoś by był chętny, to w sprzątaniu w kojców też zapraszamy, tylko mało jest osób chętnych. My jesteśmy czynni od godziny 7 w każdy dzień tygodnia, od 7 do 15, czyli poniedziałek, piątek. W sobotę i w niedzielę i popołudniami są dyżury, gdzieś od godziny chyba 17, no do momentu, kiedy, że tak powiem, wszystkie psy będą wyspacerowane i będą po kolacji.
8: Przejdziemy się, bo psiaki mamy tutaj.
9: Tutaj mamy Rogera. Roger też jest psem starszym, ale się schował. Czarny podpalany. Tu mamy Melonka. Tak będę na przemian chodzić. Melon. Mały, nisko zawieszony. Lubi się bawić. Fajnie się tak kręci w kółko. Też musi najpierw trochę zaufać. Mówię, z każdym psem, który jest do adopcji, to nie jest tak, że ktoś sobie przyjdzie i mówi, a chcę pieska, tego biorę. Musi być wypełniona ankieta, musi być zaliczona rozmowa, że tak powiem, z panią zarządzającą, z panią Anną. Z psem się trzeba zapoznać, trzeba z nim pochodzić kilka razy na spacery, nawiązać z nim więź i dopiero wtedy pomyśleć o adopcji. Tu mamy Pedro. Pedro to jest owczarek. Żeby go adoptować, to ktoś musi mieć naprawdę strasznie dobre podejście do psów, dużo cierpliwości i na pewno duży ogród i dużo mu poświęcać czasu.
8: Tak, bo to jest jeden z większych tutaj psiaków.
9: Czarek jest po przejściach, on był w strasznie małym kojcu trzymany, źle odżywiany, co w tym momencie dalej ma skutki, jest na specjalnej diecie, więc to jest pies wymagający, aczkolwiek piękny. Tutaj mamy tak zwane schroniskowe małżeństwo. Pan Carbon i pani Foxy. Oni zawsze razem są po prostu kapitalną parą. Są.
8: I to jest jedyna para tutaj?
9: Jeszcze jest Pysio i Sigma. I jeszcze jest Soro i Trema, ale Soro i Trema raczej nie są do adopcji.
8: Czyli tutaj jakby ktoś chciał adoptować, to parkę?
9: To myślę, że parkę, tak. Że to by się serce łamało, jakby po prostu wziąć, że tak powiem, któregoś osobno. Tutaj mamy Misia. Misiu jest starszym pieskiem. Na początku bardzo nieufnie podchodzi do człowieka, za którym się razem da się przekonać i jest naprawdę fantastycznym psem. Grzeczny, nie ciągnie, spokojny, czasami krzyczy, w sensie szczeka, ale nie jest źle. Tutaj mamy Stefana. Stefanek, to ja go osobiście... czy przywoziłam na interwencji karmę, żeby udało się go złapać. Stefan miał dom, ale miał złe warunki. Teraz jest tutaj, no i widać. No ciężko tak powiedzieć, to trzeba po prostu zobaczyć. Jest naprawdę super psem. Bardzo przyjazny, kumaty, mądry. No, wszystkie są mądre.
8: A ja tak zapytam, bo takie imiona tutaj są naprawdę różnorodne. Czy to państwo właśnie wybieracie imiona?
9: Zawsze jak jest znaleziony jakiś pies, czy z interwencji, czy przyjdzie jakiś nowy pies, jest na Facebooku, zawsze po prostu prosimy o propozycję imion i na tej podstawie są wybierane. Chyba, że nic się nie spodoba, no to wtedy my wybieramy.
8: Dobrze, to wszystko mamy jeszcze tak na zakończenie zaproszenie, żeby przychodzić i odwiedzać psiaki, brać na spacer.
9: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na fajną przygody z psami. Na spacerki, forma rekreacji, zażywania zdrowia, rozciągnięcia kości. Bardzo fajna przygoda.
8: I odsyłamy na Facebooka, bo też tam wszystkie informacje są i można się z państwem kontaktować.
9: Tak, dokładnie. I na naszej stronie są też wszystkie psy, które są konkretnie do adopcji. Tam dokładniejsze informacje odsyłamy do strony i zapraszamy na spacery.
5: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
0: Niżańskie Centrum Historii i Tradycji to miejsce, w którym historia miasta ożywa na nowo. W dawnej oficynie przy Pałacowej w Nisku można dzisiaj zobaczyć nie tylko cenne eksponaty z przeszłości, ale też współczesną sztukę lokalnych twórców. O tym, co kryje się w środku i dlaczego warto tu zajrzeć, rozmawiam z panem Jonaszem Jagiełło, koordynatorem Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji.
3: To może na początek zacznijmy od historii powstania Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji. Kto w ogóle jakby stał za tym projektem?
4: Niżańskie Centrum Historii i Tradycji w obecnej formie powstało w 2018 roku. Wcześniej, na samym początku, ten budynek pełnił funkcję oficyny przy Pałacowej, gdyż obok, w miejscu obecnego szpitala, znajdował się pałac i tutaj służba działała na rzecz właśnie pałacu. Historia tego budynku jest dosyć zawiła i długa. W tym budynku miał swoją siedzibę sąd powiatowy, potem gimnazjum, następnie miały tutaj swoją siedzibę biblioteka miejska, ale finalnie i ostatecznie od 2018 roku w tej formie zostało to przebudowane i oddane do użytku.
3: Jaką właśnie funkcję pełni NCHiT tutaj w Nisku?
4: Niżańskie Centrum Historii i Tradycji pełni funkcję miejskiego muzeum, galerii sztuki, takiego miejsca, gdzie można odkryć historię naszą lokalną historię. Pielęgnujemy tutaj też pamięć o wydarzeniach z przeszłości, ważnych właśnie i dla naszych okolic, i dla naszego miasta. Stawiamy głównie tutaj na działalność edukacyjną, szeroko rozumianą, ale też pełnimy właśnie tę funkcję galerii sztuki. Prezentujemy wystawy czasowe artystów związanych z Niskiem, choć też nie tylko. Chciałbym podkreślić i tak właśnie zachęcić, korzystając z okazji, że w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji funkcjonuje Galeria OFF, miejsce, gdzie można nabyć twórczość naszych artystów związanych właśnie z Niskiem.
3: A skąd taka nazwa?
4: Galeria OFF to jest taki skrót właśnie od oficyny przy Pałacowej. Galeria OFF. OFF nawiązuje do oficyny.
3: Historyczne nawiązanie.
4: Dokładnie, historyczne nawiązanie. Jako, że tutaj pierwotnie właśnie ten budynek to mieściła się oficyna przypałacowa, a pałac tutaj właśnie tuż obok.
3: To jakie wystawy możemy tutaj właśnie zwiedzić, zobaczyć? Nie wiem, czy dobrze mówię, zwiedzić, zobaczyć tutaj. Czy to są właśnie wystawy tylko czasowe, czy macie też takie wystawy stałe, które są tutaj przez cały czas?
4: Jeśli chodzi o wystawy czasowe, to głównie skupiamy się na tym, żeby one dotyczyły właśnie sztuki i działalności artystycznej twórców związanych właśnie z naszym regionem. A wystawy stałe, celujemy tutaj w wystawy historyczne. Mamy wystawę stałą, jest takie miejsce, Od czasów najwcześniejszych do II wojny światowej prezentujemy na tej wystawie historię Niska i okolic. Oprócz tego mamy wystawę Miasto w kostce, fantastyczną wystawę przedstawiającą i eksponaty, i część opisowa, dodatkowo wzbogacone o kody QR, gdzie można sobie zeskanować i wysłuchać, oglądnąć i jeszcze doczytać szerzej na dany fakt historyczny. Oprócz tego mamy też, to prezentujemy głównie grupą zorganizowaną, fantastyczną animację poklatkową przygotowaną przez panią Pauliną Karę, która się nazywa ta animacja Historia Niska, czyli jak to się stało, że wyrosło miasto. Niezwykle ciekawa i bardzo dobrze przygotowana merytorycznie, ale też wysoki poziom artystyczny ta animacja prezentuje. Oprócz tego jeszcze w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji mamy kącik poświęcony twórczości Jana Marii Gisgesa. Jest to postać o tyle istotna i ważna dla Niska, że urodził się w Nisku, zresztą naprzeciwko niemalże naszego oficyny przypałacowej Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji, w budynku, gdzie obecnie znajduje się Wojskowe Centrum Rekrutacji. Tam spędził swoją młodość. W późniejszym czasie w własnej twórczości ciągle powracał do tych młodzieńczych czasów, do tych młodzieńczych miejsc. Zresztą jego życzeniem było, żeby spocząć na cmentarzu w Racławicach obok swojego dziadka powstańca styczniowego. Tak się nie stało, spoczął na Powązkach, niemniej jednak zapisał całe wyposażenie swojej pracowni, swojego biura dla miasta Niska. Stąd też właśnie ten kącik poświęcony Janowi Marii Gisgesowi. Oprócz przedmiotów użytku osobistego jest także biurko, fotel, lampka, masa zdjęć i wycinków prasowych, ale także znajduje się tam księgozbiór należący do pana Gisgesa. Ten księgozbiór liczy przeszło 2000 pozycji, niemniej tu mamy zaprezentowany skromny wycinek. Ponadto ten kącik jest zilustrowany fragmentami jego twórczości dotyczącej Niska, a tłem dlatego są piękne obrazy też naszej lokalnej artystki, pani Elżbiety Bukurman. Serdecznie zapraszam, warto naprawdę zobaczyć.
3: Które eksponaty z tych właśnie wystaw stałych wzbudzają takie największe zainteresowanie odwiedzających?
4: Obecnie największe zainteresowanie odwiedzających wzbudzają eksponaty, które niedawno pozyskaliśmy. Są to zabytkowy żyrandol z okresów przed I wojny światowej, gdyż tak szacujemy, że został on z pałacu wyniesiony i tam ukryty. Został on wykopany i odnaleziony w 2024 roku, a niedawno oficjalnie nastąpiło przekazanie tego. Łącznie był ten żyrandol ukryty razem z elementami instalacji elektrycznej. Mamy fantastyczne liczniki, przełączniki, transformatory też. Wszystko to było w jednym miejscu, niedaleko głównej drogi, naprzeciwko wejścia do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, niedaleko chodnika, odnalezione przez pasjonatów historycznych z Rudnika. Dokładnie oni się nazywają Rudnickie Stowarzyszenie Pasjonatów Historii, Tropiciele Historii. Chciałbym, żeby ta nazwa właśnie była podkreślona, bo robią niesamowitą pracę, wkładają niesamowity zapał. Jest to grupa autentycznych, fantastycznych ludzi, którzy odnajdują te właśnie świadectwa naszej przeszłości, odrestaurowują własnym nakładem, nie są finansowani przez nikogo, a następnie właśnie przekazują tak, żeby każdy mógł tę naszą historię coraz szerzej poznawać.
3: Czy więcej właśnie takich skarbów znalezionych przez tę grupę można tutaj w NCHiT znaleźć?
4: Mamy też piękną kolekcję pocisków artyleryjskich z okresu I wojny światowej, ale też oczekujemy na kolejne właśnie eksponaty, więc proszę śledzić naszą stronę internetową, będziemy na bieżąco informować. Także myślę, że to teraz takie obecnie najciekawsze eksponaty, najciekawsze znaleziska, ale mamy znaleziska od czasów najwcześniejszej tutaj obecności siedzib ludzkich do czasów II wojny światowej przedstawiamy, więc.
3: Ile lat w zasadzie liczy historia Niska? O jakim wieku mówimy?
4: Pierwsze znaleziska to pochodzą z neolitu, aż więc to w tysiącach lat możemy datować. Aczkolwiek jeśli chodzi o pierwszą taką pisemną, namacalną wzmiankę, którą mamy, to jest z XV wieku Jan Długosz, 1438 rok, właśnie odnotowuje i tam pada nazwa Nisko właśnie.
3: Dobrze, no to tutaj kilka słów o tych wystawach stałych, które zawsze możemy zobaczyć w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji, a teraz o tych, które zmieniają się co jakiś czas, czyli w wystawach czasowych. Czego one jakby zwykle dotyczą? Jaka to jest sztuka? O, może tak.
4: Wystawy czasowe i sztuka, bardzo szeroki tutaj wachlarz prezentujemy. Do tej pory prezentowaliśmy naprawdę szerokie spektrum. Mieliśmy i rzeźbę, i obrazy, i grafiki, i rysunek, malarstwo, jeżeli się powtarzam, to przepraszam. I mieliśmy fotografie w technikach szlachetnych. Wszystko to, czym zajmują się nasi artyści.
3: Z okolic Niska.
4: Z okolic Niska, ale też nie tylko, bo nie bezpośrednio muszą być związani z Niskiem albo pochodzić z Niska. Też z Zarzecza prezentowaliśmy artystów pochodzących. Nie tak dawno mieliśmy też wystawę poświęconą twórczości pana Romana Zielińskiego, gdzie mieszka i tworzy w Krakowie, ale z Niskiem i nie tylko jest związany, gdyż wiele udokumentowanych budynków i w ogóle obiektów architektonicznych spod jego ręki chyba tak na stale się wyryło w świadomość mieszkańców Niska, a prezentowaliśmy jego twórczość od czasów najwcześniejszych do najnowszych, 50 lat jego pracy, ale to były takie właśnie artystyczne dzieła.
3: Prezentujecie jakby tylko sztukę takich autorów żyjących, czy również takich, którzy już od nas odeszli?
4: Staramy się na tych autorów żyjących właśnie prezentować. Zazwyczaj na wernisażu staramy się, żeby byli obecni, żeby był ten kontakt i możliwość właśnie kontaktu z twórcą. Na tym nam zależy właśnie.
3: Tutaj też jak wchodzimy głównym wejściem do budynku, to jest takie miejsce, nie wiem, można powiedzieć gablota i widać w niej przynajmniej obecnie postać kobiety. Czy to jest jakiś biogram właśnie artystki, czy coś innego?
4: Tak, dokładnie. Staramy się zawsze prezentować nie tylko twórczość, ale też samą osobę twórcy, artysty. Takie najistotniejsze z naszego oczywiście punktu widzenia fakty dotyczące życiorysu, ale też twórczości, wystaw, które do tej pory były prezentowane. Zazwyczaj są to osoby, które mają naprawdę potężny dobytek w tej materii, ale też są to osoby, które debiutowały tutaj właśnie w naszym Centrum Historii i Tradycji.
3: Czyli jest też tak, że dmuchacie w skrzydła tych artystów, którzy próbują jakby zaistnieć.
4: Mamy taką nadzieję, że nam się to udaje. I trzymamy kciuki za wszystkich artystów. Często też staramy się wprowadzać w ten właśnie świat dokonań artystycznych, zwłaszcza młodych odbiorców, grupy zorganizowane, czy to poprzez prowadzone...
3: Takie lekcje jakby muzealne?
4: Dokładnie tak. Troszeczkę o artyście, troszeczkę o tym, co tworzy, troszeczkę o tym, jak tworzy. Tak, żeby uwrażliwić zwłaszcza tego młodego, niewyrobionego widza na to, że można w tym dziele troszkę więcej zobaczyć i można samemu sobie opowieść jakąś wokół tego dzieła stworzyć i wymyśleć. Także na tym nam zależy właśnie, żeby uwrażliwiać, zachęcać i popularyzować.
3: Tutaj jeszcze wchodząc jakby głównym wejściem, cały czas o tym mówię, ale jakby cały budynek nie jest zbyt duży, jest tutaj kilka pomieszczeń i w jednym z nich widziałam taki kącik z taką sztuką.
4: Tak.
3: Czy to jest właśnie ta galeria OFF?
4: Tak, dokładnie, to jest ta właśnie galeria OFF, w której naprawdę mamy chociaż malutkie pomieszczenie, jak sama pani zauważyła, ale niesamowicie wiele różnorodnych dokonań artystycznych.
3: A niech pan nam powie, co tam się znajduje.
4: Spróbuję pokrótce z tymi, którymi najbardziej chciałbym się pochwalić. Mamy fantastyczne obrazy z filcu. Coś takiego zupełnie wyjątkowego. Grafiki, malarstwo oczywiście też jest obecne. Biżuteria, ale mamy też ręcznie malowane magnesy z Niskiem i właśnie z takimi naszymi charakterystycznymi postaciami.
3: Czyli to jest ten kącik, który powinniśmy odwiedzić, jeśli chcemy coś wynieść jakby z tego muzeum.
4: Fizycznego, namacalnego, jak najbardziej zawsze to będzie jakaś pamiątka. Tym bardziej, że to są rzeczy wyjątkowe i jedyne niepowtarzalne, stworzone właśnie specjalnie tutaj dla tego miejsca przez naszych artystów. No tak może na wyrost to podkreślam, ale tak się czuję związany jakoś właśnie z tym miejscem. Mamy naprawdę i grawer we szkle i mamy, zapomniałbym, a potem sobie nie wybaczył. Jeśli chodzi właśnie, jako że jesteśmy i historia, i tradycja, to mamy niezwykle uzdolnioną panią, która tworzy ludowe pająki, te ludowe, tradycyjne ozdoby, stworzone z tradycyjnych technikach, z tradycyjnych materiałów, ze słomy, z bibuły, na przykład z grochu. To, co kiedyś nasze babki, prababki, babcie miały w chatach swoich wiejskich i wisiało na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, na jakieś wielkie święta i wydarzenia, jak na przykład wesela, to właśnie tym zdobiły. Także to też prezentujemy, te tradycyjne rzeczy.
3: Centrum angażuje się także w edukację i takie działania kulturalne. I z tego, co wiem, to nie tylko właśnie dla dzieci, ale też dla dorosłych. Czy mógłby Pan nam właśnie opowiedzieć więcej o takiej Waszej działalności edukacyjnej? Bo wiem, że prowadzicie tutaj pewne wykłady.
4: Tak, oczywiście skupiamy się na prowadzeniu cykli wykładów poświęconych albo historii, albo historii sztuki. Do tej pory, jeśli chodzi o właśnie wykłady poświęcone historii, to już same tytuły tych właśnie spotkań chyba wiele będą mówiły, bo jeśli chodzi o historyczne, Srebrny wiek Rzeczypospolitej Polski, wieki niezupełnie ciemne, romantyzm, czyli inna nowoczesność, czy nisko między wojnami, a wykłady poświęcone historii sztuki, to obrazy mówią, a to Polska właśnie i powrót do przeszłości. Mamy fantastycznych dwóch prelegentów, pana Marcina Foltę, pana Tomasza Żbika.
3: Czyli wy tutaj tak podróżujecie po wiekach, bo tutaj pan wcześniej mówił pozytywizm, tutaj czasy średniowiecza, także tutaj z tego małego budynku można się przenieść w czasie.
4: Przenosimy się cały czas, a ten cykl Powrót do przeszłości tak był skonstruowany i pomyślany właśnie przez naszych panów. Taka podróż poprzez epoki, od czasów najwcześniejszych, od dokonań w jaskiniach, tych czasów jaskiniowych właśnie, poprzez...
3: Czyli to na podstawie malarstwa, tak? Naściennego?
4: Na podstawie malarstwa, troszeczkę rzeźby też, na podstawie tych właśnie dokonań artystycznych naszych przodków, kolejnymi wiekami coraz bliżej do nowoczesności.
3: To jest taki jedyny cykl wykładów, który był tutaj realizowany, czy były wcześniej jakieś inne, o innej tematyce?
4: Nie, absolutnie. Jeśli chodzi o wykłady historii sztuki, to jest to już nasz czwarty cykl wykładów, a historycznych mieliśmy jak dotąd cztery takie właśnie cykle.
3: Może pan o nich więcej opowiedzieć?
4: Tak, w skrócie, no to jeśli chodzi o historyczne, współpracujemy z fantastycznymi, zresztą Nisko ma takie szczęście do fantastycznych pasjonatów, ale też do osób zajmujących się historią zawodowo i są to historycy, że pozwolę sobie wymienić ich z nazwiska, pan Jacek Siembida, pan Tomasz Sudoł, Wojciech Chudzik, pan Tomasz Żbik i oczywiście dr Konrad Krzyżak, obecny burmistrz naszego pięknego miasta. A oprócz tego z Niskiem współpracuje też masa pasjonatów, niezawodowych historyków, ale właśnie tak jak na przykład panie Ewa Krzyżek-Sołtys, pani Karolina Kutyła, pani Małgorzata Kawa, panowie Marcin Folta, Mariusz Kowalik, Janusz Ogiński, Bartłomiej Pucko, Ryszard Zemła, Mieczysław Barnat, z góry przepraszam za osoby, których nie wymieniłem, ale jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Liczne też organizacje, takie jak na przykład Towarzystwo Ziemi Niżańskiej, czy Koło Numizmatyków z siedzibą w Nisku. Jednym słowem, dzieje się tutaj w tym naszym centrum. Staramy się, żeby właśnie jak najwięcej przedsięwzięć różnorakich na styku historii i sztuki powstawało. Także takie właśnie lekcje i historii, i w formie warsztatów dla najmłodszych mieliśmy też właśnie wokół sztuki i kolory wyobraźni, i wokół rzeźbiarstwa. Ale też w zeszłym roku realizowaliśmy historyczne lekcje patriotyzmu wokół tych naszych największych świąt narodowych, czy warsztaty Wczoraj i Dziś, Przechadzka ulicami Niska. Oprócz działalności, o której wspominałem, chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć o działalności wydawniczej Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji. Pozycje takie jak Zarys Dziejów Niska czy Zarys Dziejów Sokolstwa Niżańskiego, absolutnie obowiązkowe pozycje dla miłośników naszej lokalnej historii, ale także Niżańskie Centrum Historii i Tradycji wydaje zeszyt historyczny. Poprzednie zeszyty dotyczyły początków osadnictwa na ziemi niżańskiej oraz dotyczyły też czasu odbudowy i wielkich zmian, jakie miały miejsce po I wojnie światowej tutaj na naszych terenach.
3: No to teraz już przechodząc w sumie do takiego podsumowania naszej rozmowy, chciałabym zapytać o plany Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji na te kolejne miesiące, a może lata.
4: Planujemy pozyskiwanie nowych dokumentów, zdjęć, artefaktów, takich nośników świadectwa i nośników historii Niska i naszych regionów. Oczywiście dalszą działalność wydawniczą. celujemy w cykl roczny. Pracujemy nad kolejnym zeszytem historycznym. Chcielibyśmy kolejny wydać właśnie już na święta Bożego Narodzenia. Masa pracy przed naszymi historykami i pasjonatami. Chcielibyśmy się skupić na okresie II wojny światowej i okresie okupacji niemieckiej. I moja wielka prośba do wszystkich słuchaczy, jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek dokumenty, zdjęcia tej historii wcześniejszej, ale też i tej najnowszej, minionego okresu, serdecznie zapraszam, żeby się z nami tym dzielić. Niekoniecznie w sposób taki, żeby nam przekazać, ale użyczyć na czas zeskanowania, zarchiwizowania cyfrowej kopii, żeby wykonać sobie tak, żeby to nam nie przepadło i następnym pokoleniom to służyło w formie czy też wystaw, czy jakichś właśnie publikacji naukowych. Serdecznie o to proszę.
3: Czy to muszą być przedmioty czy dokumenty związane tylko z Niskiem, czy to mogą być po prostu jakieś zdjęcia związane na przykład z okolicznymi miejscowościami?
4: Może być to dosłownie wszystko, oczywiście w granicach rozsądku. Może podpowiem, co do tej pory, jakie przedmioty właśnie od osób po prostu postronnych, które stwierdziły, że może nam się to przydać. Mamy na przykład, przekazują nam Państwo dachówki z cegielni niżańskiej. Mamy książki, mamy też pocztówki, mamy zdjęcia, mamy dokumenty. To wszystko, co gdzieś tam na głębi, w głębi naszych szuflad zalega, a niesie wartość historyczną, to wszystko naprawdę jest dla nas na tą przysłowiową wagę złota, żeby nie zaginęło, żeby zachować to od zapomnienia, żeby dalej to, te opowieści tych przedmiotów, tych dokumentów mogły być opowiadane.
0: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
1: W Nisku, na osiedlu Podwolina, działa Centrum Edukacji Multimedialnej. Przestrzeń, w której nauka spotyka się z technologią, a wystawa to nie tylko oglądanie, ale przede wszystkim doświadczanie. O pomyśle na to miejsce, jego początkach i o tym, co dzisiaj dzieje się w centrum, z Lilą Witkowską, specjalistą do spraw marketingu, rozmawiała nasza reporterka Emanuela Kwaśniak.
3: Jestem w wyjątkowym miejscu, przepięknym. Powiedziałam, że tutaj mogłabym być, mogłabym tutaj codziennie pracować. Widok przepiękny. Jestem w Centrum Edukacji Multimedialnej w Nisku, Podwolinie, koło Zalewu.
4: Witamy panią redaktor serdecznie. I potwierdzam, rzeczywiście miejsce jest piękne.
3: Tak, miejsce piękne, czyli tutaj już dla słuchaczy proszę powiedzieć tak naprawdę, czym jest Centrum Edukacji dla tych, którzy tu nie byli, żeby zachęcić. Czym jest i skąd w ogóle się wziął pomysł na jego stworzenie?
4: Centrum Edukacji Multimedialnej to jest najnowsza oferta gminy Nisko. Bardzo ciekawa, unikalna. Zapraszamy serdecznie osoby w każdym wieku, bo ponieważ tak jest to centrum pomyślane, żeby każdy mógł przyjść i spędzić czas nie tylko ciekawie, ale też się czegoś nowego dowiedzieć. Naszą główną atrakcją jest wystawa Zalew Wiedzy. No tytuł już sugeruje, że oczywiście ma taki cel taki edukacyjny, ale to jest wystawa multimedialna, interaktywna, 34 stanowiska o bardzo szerokiej tematyce. To nas wyróżnia spośród innych tego typu placówek, ponieważ są placówki tematyczne, ukierunkowane na jakieś zagadnienia naukowe, natomiast u nas te stanowiska są od takich historycznych tematów po najnowsze, dotykając już eksploracji kosmosu. Oczywiście mamy też i różne takie po drodze informatyczne i dotyczące zielonej energii. Naprawdę każdy tutaj znajdzie coś dla siebie.
3: O tym zaraz porozmawiamy bardziej szczegółowo, bo podejdziemy sobie na wystawę, żeby słuchaczom tak przez mikrofon opowiedzieć, co tutaj jest i zachęcić. A proszę mi powiedzieć, jak wyglądały tutaj początki, sama budowa, a później początki działalności?
4: Miejsce, w którym się znajdujemy, przeszło ogromną metamorfozę. Słyszymy o tym chociażby od mieszkańców, którzy na przykład przyjeżdżają tutaj po kilku latach i przecierają oczy ze zdumienia, bo pamiętają ten teren tutaj na Podwolinie jako miejsce bagniste, gdzie dosłownie wspominali niektórzy, że po prostu paśli krowy. A w tej chwili jest tutaj piękny zalew, który ma 16 hektarów powierzchni. Linia brzegowa to jest około 100 metrów. Jest bardzo wiele atrakcji turystycznych. No i oczywiście jest Centrum Edukacji Multimedialnej, budynek, w którym się znajdujemy właśnie z tą atrakcyjną wystawą. Więc to jest taka naprawdę metamorfoza, która chyba niewiele ma podobnych, przynajmniej tutaj w najbliższych okolicach naszych. Budynek powstał stosunkowo niedawno przy pomocy funduszy norweskich. Tutaj w ogóle cała ta przemiana tego terenu zaczęła się od tego, że powstał zbiornik retencyjny. Potem zbiornik został rozbudowany, początkowo miał 6 hektarów, potem go powiększono do 16. Oczywiście też tutaj pomocne były fundusze unijne. I w 2023 roku rozpoczęła się budowa Centrum Edukacji Multimedialnej, placówki pomyślanej jako miejsce wsparcia edukacyjnego młodzieży i dzieci, zwłaszcza w tych najnowszych technologiach. Ale tu jeszcze potem dopowiem, że to nie jest jedyny cel, w jakim to miejsce utworzono. Natomiast ten cel edukacyjny był rzeczywiście takim wiodącym. Budowa została ukończona właściwie z wystawą, ze wszystkim. Odbiór się odbył w ubiegłym roku, w lutym. I 29 czerwca podczas imprezy plenerowej LED Nisko wystawa została oficjalnie udostępniona zwiedzającym.
3: Dlaczego to miejsce konkretnie, czyli przy zalewie w tej części, że tak powiem, miasta?
4: Jako dodatkowa atrakcja. Jest tutaj miejsce na wypoczynek o różnym charakterze. Można przyjść po prostu pospacerować, bo są ścieżki rowerowe, są ścieżki piesze, są wyspy, mamy wieżę widokową 20-kilkumetrową, są miejsca dla wędkarzy, miejsca na jakiś taki odpoczynek, są wiaty, a oczywiście w sezonie letnim funkcjonuje plaża z ratownikiem, jest wypożyczalnia sprzętu, punkty gastronomiczne, więc to wszystko, czego spodziewamy się, że znajdziemy nad wodą, gdy przyjedziemy po prostu odpocząć, czy na cały dzień, czy tylko na kilka godzin. Natomiast nasza placówka jest taką dodatkową nową, a mamy nadzieję, że wkrótce może właśnie główną atrakcją tego miejsca. Chcemy tutaj świadczyć takie usługi, oprócz tych takich edukacyjno-naukowych, właśnie kulturalne, nieco lżejszym kalibrze, o trochę innym może zabarwieniu, ale na pewno bardzo, bardzo ciekawe.
3: Na pewno wiele osób przyjeżdża tutaj na tą wystawę do centrum obejrzeć, bo zobaczyło, że coś takiego jest, przyjeżdżają, oglądają, ale czy zdarzyły się przypadki, że ktoś tutaj przyjechał pospacerować w okolicy, zobaczył, że coś takiego jest i po prostu wszedł i się miło zaskoczył?
4: Wszedł i za nim mówił. Tak. Najczęściej to mamy takie właśnie reakcje. Tak, były takie przypadki nawet, że gościliśmy osoby, które jadąc gdzieś po prostu przez Polskę, wyświetliło im się na mapie takie miejsce i przyznawali, że z ciekawości po prostu zjechali zobaczyć, a cóż tu za zalew jakiś taki w takiej małej miejscowości. Przyjechali, jak to młodzież mówi, szczęki opadały. Dlatego rzeczywiście tu jest bardzo urokliwe miejsce. Zwiedzają, tak oglądają, podoba się lokalizacja, podoba się teren. No, akwen wodny zawsze napawa takim jakimś spokojem, więc tego na pewno potrzebujemy. Szczególnie przez wakacje, kiedy pracowaliśmy przez 7 dni w tygodniu na okrągło, gościliśmy mnóstwo osób. No, rekordowy był oczywiście dzień otwarcia, więc bardzo wiele osób przyszło, żeby po prostu wejść i zobaczyć, bo może nie było wtedy takich warunków na zwiedzanie, bo za dużo było po prostu tych chętnych. Ale potem przez wakacje gościliśmy wiele osób, które przyjeżdżały tutaj na przykład do rodziny. To były także osoby, które przyjechały tu z zagranicy. I nawet raz od jednego z zwiedzających usłyszeliśmy, że aż miło płacić podatki, jeśli się wie, że to na takie cele są przeznaczane pieniądze. Podoba się, ludzie się cieszą, że to miejsce przeszło taką metamorfozę, że z tego bagiennego terenu takiego, no pewnie też jakiegoś urokliwego w swoim klimacie, ale jednak chyba bardziej uciążliwego niż jakiegoś dającego jakąś satysfakcję, powstało miejsce, które przyciąga, które jest atrakcją niska. Na co dzień mamy tu bardzo wielu przyjezdnych, nie tylko z Niska. Przyjeżdża Stalowa Wola, przyjeżdża Leżańsk, więc to nawet poza powiat już wykracza w takim codziennym, zwykłym bytowaniu. W lecie plaże były oblężone, pogoda też dopisywała. Bardzo dużo wędkarzy tutaj korzysta z tego akwenu, to też widać. Także zapraszamy tutaj Państwa na zachody słońca, są naprawdę przepiękne.
3: Czy to miejsce głównie jest właśnie, tak jak na początku Pani wspomniała, dla młodzieży, dla dzieci, ale można przychodzić całymi rodzinami. Myślę, że dorośli też tutaj znajdą coś dla siebie.
4: Miejsce, czyli nasza wystawa, bo to jest ta główna atrakcja, jest tak pomyślane, żeby mógł korzystać z niej każdy, kto w zasadzie opanował sztukę czytania. Mamy 34 stanowiska, doskonale opisane, dwujęzyczne i zdarzały nam się już osoby, zwłaszcza na wakacjach, dzieci, młodzież, które wolały jednak po angielsku posłuchać. I wszystko jest tak zaplanowane, że można korzystać samodzielnie. Oczywiście my w razie czego wspomagamy, oprowadzamy, nawet jeśli ktoś sobie życzy, to przechodzimy z nim całą wystawę, tłumaczymy, jak należy ze stanowisk korzystać. Przyjmujemy i grupy zorganizowane, no tutaj prośba tylko o wcześniejszą rezerwację, bo wiadomo, że te kilkadziesiąt osób, no to jednak wymaga troszeczkę innej obsługi. Przyjmujemy też oczywiście osoby indywidualne. Naprawdę wiek, proszę Państwa, nawet jeśli przyjdą osoby dorosłe z dziećmi, które nie czytają, ale chcą chwilę poświęcić tym dzieciom i wytłumaczyć niektóre rzeczy, też się będą świetnie bawić.
3: Czyli dla ciekawskich, tak myślę, takie miejsce, a że ja jestem ciekawska, to teraz Panią poproszę, żebyśmy przeszły na część właśnie wystawową i słuchaczom poopowiadamy, co jest, tak żeby zachęcić. A później porozmawiamy też tak naprawdę, kiedy Państwo są czynni i tak dalej i może zrobimy też podsumowanie tego, co działo się przez ten pierwszy rok działalności. Także idziemy. I jesteśmy już na wystawie. Jest naprawdę spora, ale zaczniemy od początku. Także tutaj oddaję Pani głos.
4: Nasza wystawa jest podzielona tak umownie oczywiście na pewne strefy. Zwiedzać można w dowolnych kierunkach. Nie ma jakiegoś narzuconego stylu zwiedzania. Natomiast sugerujemy zawsze, żeby zacząć od tej części historycznej. Ona nie jest duża. Bardzo interesująca, bardzo taka atrakcyjna i opowiada o takich podstawowych zakładach, które dla osób starszych pewnie wydają się oczywiste, ale dzieci proszę mi wierzyć, że już naprawdę jest spora grupa dzieci, które nie wiedzą, do czego służy młyn, co się robi w cegielni, co to takiego jest tartak, więc u nas wszystko mogą się tutaj dowiedzieć, pobawić, bo te eksponaty są tak zaprojektowane, że się naciska, przyciska, one mają, są wyposażone też w lektorów, więc nam opowiada lektor właściwie wszystko, co powinniśmy wiedzieć. Dodatkowo są opisy, które możemy sobie sami doczytać. Na tych stanowiskach historycznych mamy także atrakcyjne, unikalne, stare zdjęcia, które pokazują te konkretne zakłady pracy, które znajdowały się w Nisku, więc przy stanowisku młyna jest zdjęcie młyna z Niska. Przy stanowisku cegielnia jest zdjęcie cegielni z Niska. To jest dodatkowa taka historyczna wiedza, którą no, warto mieć na pewno o swoim regionie.
3: Możemy tutaj podejść, bo widzę, jest tutaj chyba z drewna taka mała konstrukcja i to jest cegielnia, tak?
4: Tak, atrapa cegielni, taki schemat pokazujący, jak te poszczególne etapy pracy przy produkcji cegły od momentu wydobycia gliny do efektu końcowego, jak przebiegały, jak mniej więcej to się, w tej części cegielni się to odbywało. Cegielnia nie ma dachu, więc widać doskonale ten środek. Bardzo taki działający na wyobraźnię eksponat. Dodatkowo on z boku ma jeszcze taką, jakby to wytłumaczyć Państwu w radiu, koło fortuny, tak na to dzieci mówią, bo to rzeczywiście przypomina koło fortuny. Na nim jest 5 takich głównych etapów formowania gliny na cegłę. Gdy wybierzemy dany etap, to załącza nam się światełko na makiecie, więc to jest wszystko ze sobą połączone. Lektor się włącza, opowiada króciutko o tym etapie, więc naprawdę jest to bardzo ciekawie zrobione. Tu też oczywiście są, tak wspomniałam, te stare zdjęcia. Można skorzystać właśnie z lektora w języku angielskim i dowiedzieć się właśnie, jak z tej cegły, jak skąd się biorą cegły, a ponadto mamy prawdziwe cegły na ścianach. Wiele dzieci też dotyka. To jest cegła surowa, niczym nie zapuszczana, więc z tej gliny, którą no, powiedzmy, że są w stanie sobie wyobrazić, bo to przypomina przecież plastelinę, do efektu tego końcowego to wszystko tutaj mogą sobie zobaczyć.
3: Dobrze, przejdziemy. Tutaj mamy tak i cegielnie, puszcza sandomierska, tartak i nawet flisactwo. Bardzo interesujące i nadal tak naprawdę flisactwo tutaj jest.
4: To może dopowiem, bo tak zwracamy dzieciom uwagę, akurat ten kącik poświęcony tym bardzo ciekawym zawodom, wikliniarstwu i flisactwu, może nie jest taki interaktywny akurat, ale jest wprowadzony na wystawę, ponieważ to jest też takie unikalne wydarzenie, że na terenie ziemi niżańskiej występują dwa naprawdę bardzo ciekawe zawody. Wikliniarstwo, czy plecionkarstwo, jak niektórzy nazywają, i flisactwo. O ile wikliniarstwo przetrwało i nadal jeszcze wiele osób wyplata, to flisactwo w tej chwili to już jest tylko jako atrakcja turystyczna, niemniej jest kultywowane, jest bardzo charakterystyczne, bardzo ciekawe, więc o tym też dzieciom opowiadamy.
3: Zgadza się, jest nawet zdjęcie flisaków, którzy tworzą chyba te tratwy, tak?
4: Tak, to są oryginalne zdjęcia starych flisów, no z takich eksponatów tu w tym kąciku akurat do podotykania to mamy prawdziwą wiklinę okorowaną i skorą, no i jako przykładowy taki wyrób koszyczek, no też to, proszę Państwa, dla wielu dzieci jest zaskoczeniem, że z wikliny, z tych patyczków właśnie takie rzeczy powstają, jak właśnie takie użytkowe, drobne, większe, czy nawet całkiem duże rzeczy, bo przecież i meble są robione z wikliny. Więc tutaj zachęcamy, żeby troszeczkę w tym kąciku się skupiły i posłuchały o tym.
3: Tutaj już odwracam się, mamy silnik, do tego huta stalowa wola, czyli już stronę przemysłu, zgadza się?
4: Tak, huta stalowa wola jest na wystawie, dlatego że huta stalowa wola swoje początki miała w Nisku. To, co dzisiaj znamy właśnie pod marką huty stalowa wola, powstało w Nisku jako zakłady południowe spółka z o.o. w Nisku. Więc tak naprawdę huta swoje korzenie ma w Nisku. Stąd to stanowisko, no to był rzeczywiście centralny okręg przemysłowy, w ramach którego powstała huta. To był ogromny skok tutaj dla tego terenu i ogromna szansa dla tych ludzi, dla poprawy swojego bytu, bo tutaj no, ludziom się żyło po prostu biednie, co tu dużo mówić. A my na naszym stanowisku też opowiadamy trochę o historii i mamy z drugiej strony tego stanowiska taki własny kocioł huciany i tam możemy wyprodukować różne rzeczy, co dzieciom się bardzo podoba.
3: Ja myślę, nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. Silnik mi się kojarzy z mężczyznami, że mężczyźni to...
4: A, nie.
3: Nie, kobiety też są ciekawe.
4: Oczywiście, u nas nie ma różnicy, czy to przychodzi tutaj zwiedzać kobieta, czy mężczyzna, chłopak, czy dziewczyna. Każdy sobie z naszym silnikiem parowy, każdy sobie poradzi. Nasz silnik napędza lokomotywę. To jest stanowisko, które się odnosi do, oczywiście do maszyny parowej, ale uruchomienie maszyny parowej w naszym parowozie przebiega oczywiście w kilku etapach. Trzeba się tutaj wykazać trochę sprytem, trochę posłuchać tego, co lektor podpowiada. Jak się wszystko wykona prawidłowo, to ruszamy w podróż z Rozwadowa do Niska. I na tym stanowisku też oczywiście mamy odniesienie do historii. Jest zdjęcie dworca w Nisku, który akurat w ubiegłym roku obchodził taki mały jubileusz, bo oficjalnie został otwarty 14 stycznia 1900 roku, więc minęło 120, no w ubiegłym roku 5, już teraz 126 lat.
3: Ja tutaj bym chętnie wyruszyła w tą podróż. Spróbujemy. Dobrze. Startujemy. I teraz pewnie lepiej.
5: Czy potrafisz uruchomić kilkunastotonowy parowóz? Najpierw musisz wytworzyć parę. Sprawdź na wodowskazie poziom wody w kotle. Jeśli jest jej za mało, dolej za pomocą zaworów umieszczonych z boku pociągu.
4: Tak, wystarczy kilka.
5: Jeszcze drugi zawór. Świetnie. Woda dolana, czas na paliwo.
3: Czas na paliwo.
5: Aby otworzyć drzwiczki paleniska, przekręć metalową rączkę pod ekranem.
4: Tak, świetnie.
5: Drzwiczki otwarte. Teraz dodaj paliwo. Najpierw drewno, potem węgiel.
3: Dobra, mamy drewno.
5: Tak. Teraz węgiel.
3: Mamy węgiel.
4: Ta kolejność ma znaczenie.
3: Tak.
5: Mamy już paliwo. Teraz ustawiamy stawidło za pomocą nastawnika.
4: Tak, proszę kręcić.
5: To śruba służąca do reguły. Świetnie. Teraz uchyl klapę popielnika. Pozwoli to na dopływ tlenu do kotła, dzięki czemu łatwiej będzie rozpalić ogień.
4: Puścić, wystarczy.
5: Zrobisz to naciskając... Brawo! Całkiem szybko wykonane zadanie. Teraz bez problemu rozpalisz drewno ułożone w palenisku. Podłóż ogień.
4: Zapalniczka.
3: Podkładamy zapalniczka.
5: Doskonale.
3: A jest zapalniczka, zgadza się.
5: Czekamy, aż wzrośnie ciśnienie i ruszamy w trasę do Niska.
4: Właśnie, i ruszyliśmy. Stacja rozwadów.
3: Czyli zawód mogłabym zmienić.
4: No bez problemu, widzę, że doskonale poszła.
3: I jedziemy z Rozwadowa do Niska, a my po wystawie już
4: jedziemy
3: na kolejne. Jedziemy dalej. Tutaj mamy też, tak jak pani wspomniała, Kać Hutnicza. Co tutaj można zrobić?
4: Możemy wyprodukować w naszej Kadzi Hutniczej jeden z trzech wyrobów, sprężynę, szyny kolejowe albo takie narzędzia chirurgiczne. Obsługa jest bardzo prosta, ale wymaga właśnie też skupienia i troszkę zabawy, bo możemy wybrać jeden z produktów, na przykład wybieramy sprężynkę, po prostu naciskamy ręką, lektor nam opowiada o tym wyrobie, podpowiada, co powinniśmy dodać do naszej kadzi, żeby ten produkt był pełnowartościowy. Mamy po prawej stronie trzy pokrętła, których możemy użyć, żeby właśnie dosypać danego produktu i tylko musimy wiedzieć, który. Jeśli się skupimy, wysłuchamy lektora, to dodamy prawidłowy i wtedy z naszej kadzi wyjdzie prawidłowa, taka bardzo pełnowartościowa sprężynka w tym przypadku. Jeśli dodamy zły produkt, no to niestety to, co z kadzi wyskoczy, będzie się nadawało tylko na złom. Ale możemy się bawić. O, tu nas teraz lektor pochwalił, bo wybraliśmy prawidłowo.
3: Ja myślę, że tutaj na pewno dzieciaki cieszą się, jeżeli uda im się wytworzyć coś.
4: Tak, nasza wystawa to jest też taki dodatkowy chyba element dydaktyczny. Troszkę wymusza na dzieciach skupienie się, z czym niektóre dzieci mają problem, bo my to widzimy też po tych paru miesiącach już, kiedy nas wiele tych grup odwiedziło. Muszą się skupić, muszą też się nauczyć korzystania z tych urządzeń w sposób taki synchronizowany, żeby jedno dziecko, drugie jemu nie przeszkadzało, więc to jest takie dodatkowe chyba jakiś jeszcze społeczny element zwiedzania tutaj u nas. Generalnie bawią się świetnie, nie ograniczamy nikomu czasu zwiedzania, nie zabraniamy dotykania, o ile to, co dzieci robią, czy w ogóle wszyscy zwiedzający mieści się jakby w zasadach użytkowania tego sprzętu, to można się bawić do woli.
3: Ja myślę, że też uczyć cierpliwości, bo jak lektor coś mówi, to trzeba słuchać i robić dalej ze zrozumieniem. Dobrze, tutaj jeszcze też trochę taka część techniczna, bym powiedziała, zgadza się?
4: Tak, to jest takie jeszcze historyczne odniesienie do Krosna, karty perforowane, czyli można powiedzieć takie początki programowania komputerowego, a Krosno, które mamy na wystawie, jeśli chodzi o konstrukcję, o gabaryty, to odpowiada takiemu Krosnu prawdziwemu, z tym, że u nas, no oczywiście jak to w multimedialnym centrum, nie tkamy z nitek, tylko na ekranie pojawia się wzór, który sobie wybierzemy. też jest ogromna frajda i zaskoczenie, bo wydaje się to takie może nierealne, ale dzieci sobie świetnie z tym radzą. No, jest to takie też zajmujące. Jedno z takich stanowisk, na którym chętnie spędzają czas.
3: To wygląda bardzo interesująco, nie ukrywam. Także jak tutaj pani by mi coś pokazała.
4: Mamy karty perforowane. Możemy sobie wybrać jakby swój wzór, czyli wycisnąć w tej karcie, bo to jest po prostu taki prostokątny kartonik, który możemy sobie porobić patyczkiem dziurki. Możemy wybrać sobie swój wzór, a możemy też skorzystać z gotowych kart. Gdy mamy taką kartę już przygotowaną, wkładamy do czytnika. Tu wszystko jest opisane. Są naklejki, które informują nas o tym, jak mamy to zrobić. Wsuwamy, tak jak karta do bankomatu, o, wsuwamy, palą nam się zielone kontrolki i teraz wystarczy pokręcić korbką i na krośnie, tam gdzie normalnie by się tkanina pojawiała, my tkamy nasz wzór w sposób komputerowy.
3: Bardzo pięknie to wygląda i faktycznie coś nam tutaj się tworzy.
4: Tak, będzie się tkał, dopóki będziemy kręcić korbką. Jak przestaniemy, możemy karty zmieniać. Te karty też, jak ktoś chce, to oczywiście darowujemy. Bardzo fajne zakładki do książek z tego powstają.
3: Pięknie, dobrze. Tutaj to bardzo mi się podobało.
4: Mamy tak, jak się rodził ten przemysł, jakie były te zakłady początkowo, z czego ludzie korzystali i potem przechodzimy stopniowo na coraz bardziej zaawansowane urządzenia.
3: Takie coraz bardziej nowoczesne,
4: tak,
3: prawda?
4: Tak, zaczynamy tutaj, tak, no, jeżeli sugerujemy kierunek zwiedzania, bo tak mówiłam, można zwiedzać w dowolny sposób, ale jeżeli tak komuś podpowiadamy, to potem sugerujemy, żeby podszedł sobie do elektrowni i zobaczył, czym jest prąd, bo mamy taką makietę, schemat działania współczesnej elektrowni węglowej. Wytwarzamy też tu znowu kręcąc korbką, wytwarzamy prąd. Prąd, tu mamy oczywiście porządne kable, on płynie do kolejnych stanowisk i tutaj, jeżeli podejdziemy, wystarczy zakręcić korbką. Musimy trochę tego węgla do kotła naszego wrzucić. To wszystko tutaj się bardzo ładnie podświetla na ekranie.
3: Tak, zgadza się.
4: I jest to tak schemat przygotowany, że naprawdę nie trzeba być inżynierem zaawansowanym technologicznie, żeby zrozumieć, jak elektrownia produkuje prąd. Mamy wskaźnik, gdy już osiągnie odpowiednią wartość, możemy zobaczyć, pęci się już wiatraczek, tak. Możemy jeszcze też uruchomić silniczek.
3: To jest silnik, to jest wiatrak i taki zarówno wiatrak i jaki silnik chodzi. To pięknie, to tutaj myślę, że na pewno nie jedna osoba zainspirowała się, w jakim kierunku być może się uczyć.
4: Tak, i to jest taki też dodatkowy element, zwłaszcza dla starszych uczniów, jeżeli się wahają, czy im odpowiada jakiś kierunek techniczny, albo w którą stronę tej dziedziny techniki pójść. Studia inżynieryjne są przecież, no nie są prostymi studiami, ale dają ogromne możliwości potem znalezienia dobrej pracy. To tu może się pobawić, może posłuchać. Mamy też takie oferty dla grup szkolnych, gdzie nauczyciele mogą przychodzić do nas ze swoimi klasami na lekcje tematyczne. A jeżeli nauczyciel potrzebuje przed taką lekcją przyjść tutaj, oglądać sobie tą wystawę, przygotować się do tej lekcji, może jakąś koncepcję sobie pomyśleć, to oczywiście może ma wtedy wstęp bezpłatnie, może spędzić tego czasu, ile potrzebuje, żeby się przygotować do takich zajęć, także zapraszamy serdecznie.
3: Jak najbardziej tak, można przyjść.
4: Tam mamy elektrownię tradycyjną, to tu mamy zieloną energię, mamy własny wiatrak, jak pani redaktor widzi. Tak, i ten wiatrak też tutaj uruchamiamy, dzieci się bawią w ustawianie tych łopatek w odpowiedni sposób, żeby uzyskać tyle energii, żeby zasilić cały dom, który tutaj mamy na makiecie obok, więc też jest przy tym dużo zabawy, tym bardziej, że przechodząc z elektrowni tradycyjnej tutaj pod wiatrak, to o ile tam trzeba było tą korbką dość szybko kręcić, żeby ten węgiel do kotła podrzucać, to tutaj jednak jest zupełnie inna logika działania. Tutaj trzeba troszeczkę pomyśleć, troszeczkę się skupić, więc początkowo te siłowe takie i szybkie działania okazuje się, że trzeba jednak trochę zmienić. No chwilkę to czasem schodzi, ale też jest wielka radość, gdy się okazuje, że są w stanie tak łopatki ustawić, że wszystkie urządzenia w tym domu takim przykładowym, łącznie z ładowaniem samochodu, są w stanie zasilić z tego wiatraka.
3: Bardzo miło to się ogląda z tego względu, że dzieci ciężko zainteresować, a tutaj to przez to, że to jest multimedialne, do tego można zobaczyć, coś dotknąć, to staje się interesujące niż jak o czymś po prostu czytamy.
4: Tak, to nie jest nauka na sucho. Tutaj wszystkiego doświadczamy sami, możemy eksplorować, możemy się bawić raz w jednym kątku wystawy, możemy przejść do innej, wrócić, no tak jak tam nam wyobraźnia, intuicja podpowiada. i można się bawić tym na różnych poziomach, bo wiadomo, że uczniowie, którzy do nas przychodzą na przykład z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Mińsku, to już są poważni zwiedzający, to jednak troszkę inaczej widzimy, że w skupieniu i tak w inny sposób odbierają tą wystawę i nawet nie bardzo potrzebują naszej pomocy, bo tak, sami sobie świetnie radzą i do czego innego te stanowiska są im potrzebne, a co innego z takimi maluchami, które no, trzeba króciutko, szybko przeprowadzić, pokazać takie najfajniejsze dla nich rzeczy, ale naprawdę są bardzo wdzięczni też w tym odbiorze i potrafią się skupić, potrafią się pobawić, mają bardzo fajne uwagi, bardzo są zainteresowani i tu muszę też wspomnieć, że kolejną taką grupą bardzo wdzięczną, którą bardzo chętnie witamy u nas, to są seniorzy, bo mieliśmy już kilka takich grup i naprawdę, o ile na początku niektóre grupy to wchodziły z taką dużą rezerwą, że oj, świat komputerów i tym podobnych rzeczy to raczej nie dla nich, tak potem mieli ogromną frajdę, ogromną radość i wychodzili stąd naprawdę bardzo zadowoleni i było nam bardzo miło, że mogliśmy im tak przedstawić tą wystawę, że im się tak podobało.
3: Czyli można powiedzieć, że dla seniorów na przykład ta część o Przemyśl gdzieś tam bliżej im do tego, co tutaj właśnie mamy, jakąś inżynierię, jakieś automaty, roboty, internet, że właśnie jest odwrotnie. Dla dzieciaków ta część jest bliższa, a tamta, o której muszą więcej poczytać, czy w ogóle się tam zainteresować?
4: Nie, tutaj i tak i nie, bo powiem tak, że jeśli seniorzy u nas są, to przy tej części historycznej dla nich się pojawiają takie wątki często wspomnieniowe. Albo pracowałem w hucie, czy pracowałam w hucie, albo ktoś z rodziny pracował, albo ktoś z rodziny wyplatał koszyki, albo takie po
3: właśnie
4: prostu...
3: Właśnie dlatego mówię, że właśnie im bliższa jest
4: tak,
3: tamta
4: ale
3: część
4: potem
3: wystawy.
4: Wchodzą na tą część i okazuje się, że tymi nowymi urządzeniami też się można świetnie bawić, że to wcale nie jest takie straszne, że są w stanie te stanowiska obsłużyć samodzielnie i myślę, że to gdy odkrywają, że wcale nie są tacy zapóźnieni, jakby im się mogło wydawać, to chyba to im daje też ogromną satysfakcję, bo to naprawdę, te bariery są chyba w nas często, to nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie tego opanować, tylko jak ktoś jest od razu jakby zakodowany na to, że nie, to nie dla mnie, to wtedy może mieć problemy, ale jak się przyjdzie z otwartą głową, to można naprawdę tutaj bardzo wiele rzeczy skorzystać, a z kolei dzieci, ta starsza część historyczna, może to nie jest ich świat do końca, bo żyją w erze komputerowej. Ale tak jak mówiłam na początku, dzieci nie wiedzą, skąd się bierze mąka, nie wiedzą, skąd się bierze cegła. O parowozie, o takich rzeczach jak wiklina też słuchają często z otwartymi buziami. To nie jest tak, że oni nie chcą o tym słuchać. Chcą, no nie mają z tym styczności na co dzień,
3: tak,
4: bo nie ma
3: o to mi chodziło,
4: okoliczności.
3: Nie mają styczności,
4: tak.
3: Więc dlatego może ich też ciągnąć do
4: dla
3: tej części.
4: Dla nich tam to jest bardziej może tak, odkrywcze niż ta część komputerowa, a dla starszych odwrotnie.
3: Tak, o to właśnie mi chodziło. Tak, więc przejdźmy do tej takiej już bardziej takiej aktualnej. Już, aktualnej chodzi mi, że tutaj już to, co o nas otacza współczesne, tak, to co jest współczesne. Tutaj zostawiam pani głos. Co tutaj w tej części znajdziemy?
4: No, o wszystkich urządzeniach pewnie nie zdążę opowiedzieć, bo jest ich 34 łącznie na wystawie, więc to chwilkę by zeszło. W ogóle zwiedzanie tak, no powiem, to godzina to jest takie minimum, żeby sobie przejść, popatrzeć na te stanowiska i z każdego skorzystać. Ale postaram się tak ogólnie, więc wchodzimy w część taką już bardziej komputerową. Budowa procesora, procesy procesora, pamięć komputerowa, czy system dwójkowy, medycyna jutra, nowoczesne materiały, tak samo jak nowoczesne urządzenia, czyli skaner 3D, druk 3D, urządzenia CNC. Tutaj u nas wszystko można zobaczyć, jak to działa, jak funkcjonuje. Przy stanowiskach są różne guziczki, są lektorzy ponagrywani, są ekrany, które dodatkowo jeszcze tłumaczą, w jaki sposób dane urządzenie funkcjonuje. No, trzeba po prostu mieć tylko troszeczkę czasu i stanąć, żeby z tego skorzystać. Poprosić nas, obsługę, też chętnie oprowadzimy, opowiemy, a potem można już samodzielnie, jak już się wie, jak na danym stanowisku się bawić, można samodzielnie jeszcze przejść, skorzystać już w taki dowolny sposób.
3: Ja tutaj dopowiem, że na pewno się tu muszę wybrać, żeby tak w pełni zobaczyć wystawę, nawet nie zobaczyć, a podotykać tutaj multimedialnie, skorzystać z tego względu, że nie jestem w ogóle taką osobą techniczną, to tutaj by dla mnie było naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy, właśnie zobaczyć, jak coś działa. Jesteśmy tutaj na wystawie pojazdy autonomiczne.
4: Tak. Przyprowadziłam panią redaktor tutaj, bo chciałabym zwrócić uwagę na kilka eksponatów, a tu jeśli chodzi jeszcze tylko tak dopowiem do tych naszych technicznych czy nietechnicznych uzdolnień. Centrum Edukacji Multimedialnej i nasz zalew wiedzy, nasza wystawa, to nie jest Muzeum Techniki. To nie jest muzeum, proszę Państwa, to jest miejsce, w którym się możemy właśnie tą techniką pobawić, możemy ją poznać.
3: I zainspirować się.
4: Tak, więc nawet ci, którzy techniką normalnie się nie interesują, to naprawdę niech przyjdą do nas bez obaw, bo to nie jest Muzeum Techniki, podkreślam. To jest zupełnie inne miejsce, które po prostu w sposób taki bardzo przystępny opowiada o tych wynalazkach, przybliża działanie, umożliwiając równocześnie w jakimś tam zakresie skorzystanie też z nich. I to jest ogromna frajda. I tu właśnie dlatego tak tutaj ukierunkowałam panią redaktor, żebyśmy podeszli do tego stanowiska, gdzie są pojazdy autonomiczne, bo to jest coś, co nas pewnie lada moment dotknie, bo nawet w tej chwili chyba w przepisach się zmienia, czy już się nawet zmieniły przepisy odnośnie testowania pojazdów autonomicznych na drogach. Chodzi po prostu o samochody, które są sterowane za pomocą komputerów, bez udziału człowieka bezpośrednio, czyli człowiek nie prowadzi takiego auta i my na tym stanowisku właśnie mamy takie autko, które jeździ po naszym mini miasteczku samo. Mamy makietę z 3 skrzyżowaniami i pojazd, który się porusza dzięki temu, że programujemy mu trasę. Do tego służy monitor, specjalna aplikacja i jesteśmy takim kierownikiem ruchu. Aplikacja nam podpowiada, dokąd mamy wysłać auto. W tej chwili na przykład autko stoi przy szkole.
3: Może byśmy chcieli do sklepu podjechać.
4: Właśnie, tu jest tylko taka mankament jeden, że musimy jechać tam, gdzie nam podpowiada aplikacja.
3: Nie
4: wybieramy sami celu podróży. Aplikacja nas kieruje do
3: parku. Faktycznie jest park.
4: Trzeba właśnie ze skupieniem,
3: tak.
4: Dlatego czasami właśnie jak oprowadzamy, to może szybciej ktoś załapie niektóre stanowiska, bo po prostu na skróty opowiadamy, co należy zrobić. Ale wszystko jest opisane, także można naprawdę samemu się spokojnie tutaj poruszać. Wystarczy wtedy, że na pierwszym skrzyżowaniu tu musimy skręcić w lewo, więc
3: czyli musimy zaprogramować
4: tą trasę, zatwierdzić. Jeśli dobrze wybierzemy trasę, to oczywiście się nam zaświeci na zielono, ale jeszcze musimy tutaj zapalić zielone światło.
3: A czyli to jest tak, że mamy cel i musimy zaprogramować auto, żeby dojechało do tego celu.
4: Dokładnie.
3: Świetny samochodzik jest tutaj.
4: Tak, to jest przebój wystawy dla każdej grupy wiekowej.
3: Podoba mi się, mogłabym takim jeździć.
4: Tak. No być może, że będziemy takim jeździć, dlatego że chyba ten transport publiczny to jest jeden z takich zagadnień, gdzie te samochody być może trafią najszybciej.
3: Zgadza się.
4: Ramię robotyczne, które sterujemy ruchem naszej ręki. Tu się trzeba też wykazać i cierpliwością, i dokładnością. Nasze ramię reaguje na naszą rękę, musimy ją trzymać nad czytnikiem, jeśli podnosimy do góry, to ramię się podnosi, jeśli opuszczamy, to się opuszcza, zamykamy, podnosimy kostki, tylko to jest dla cierpliwych, ono się musi nam zestroić. Pomalutku, spokojne ruchy i ona
3: tak tutaj
4: szczytuje.
3: Podpowiem słuchaczom, tutaj właśnie się podnosi przedmioty i tak, może mi się uda podnieść jakiś przedmiot, zobaczymy.
4: Spokojne ruchy, tak z 15 cm nad czytnikiem i spokojny ruch, tak żeby ramy miało czas na odczyt. Tu, no świetnie. Tak, jak zaciśniemy, to się zacisną. O, teraz, no Państwo tego nie widzą, ale pani redaktor naprawdę dobrze idzie. Proszę Państwa, pani redaktor jest bardzo sprytna.
6: A jaka skupiona. Mamy to, puszczamy. Super.
3: Świetnie działa, mi się udało, także myślę, że i Wam się uda, jak tutaj przyjedziecie.
4: Tu mamy taki fragment już kosmiczny, łazik kosmiczny, czyli po prostu fragment powierzchni kosmicznej jakiegoś księżyca, powiedzmy, czy Marsa, po którym możemy jeździć naszym łazikiem. On jest napędzany przez akumulatorek i możemy nim sami sterować.
3: Tak, i takim łazikiem możemy posterować sobie, także tutaj naprawdę...
4: Mamy jeszcze całą bazę, możemy nawet włączyć sobie bazę księżycową.
3: I nawet my tam jesteśmy, ja tutaj widzę.
4: Jak się ustawimy w odpowiednim miejscu, to jeszcze zobaczymy siebie na księżycu.
3: Czyli tutaj jest bardzo interaktywnie, bym powiedziała, na każdym stanowisku.
4: No to jeden taki może z bardziej spokojnych stanowisk. Po prostu wybieramy sobie temat, na przykład protezy bioniczne, z tym, że wszystkie zagadnienia, zagadnienia są przedstawione w taki ciekawy sposób, że nawet o tych protezach możemy sobie poczytać czy posłuchać, bo też jest słuchawka, bawiąc się, może zabrzmi to trochę makabrycznie, ale wbijając protezę młotkiem. Mamy 5 uderzeń, jeśli trafimy w kółeczko w odpowiednim momencie, to nasz młotek trafia w protezę i ją nabija, a jeśli źle trafimy, to niestety przelatuje obok, więc to też to słuchanie nie jest takie monotonne, bo oprócz tego, że słuchamy, to możemy się właśnie bawić, więc to tak dodatkowo jeszcze jakby utrwala na pewno tą wiedzę i też jest takim elementem ciekawym. Tematów jest bardzo dużo tutaj, bo jest naprawdę jest tych aplikacji tutaj w tej medycynie jutra, no w sumie to kilkadziesiąt.
3: No to mamy chyba generalnie większość jeszcze tutaj pamięć komputerowa.
4: Jeszcze parę takich fajnych stanowisk. Tutaj procesy procesora to jest też bardzo fajne stanowisko, na którym możemy zobaczyć, jak komputer oczywiście w uproszczony sposób zapisuje obraz, tekst czy ruch. Jeśli wykonamy wszystko zgodnie z opisem i prawidłowo, to na przykład stojąc przed kamerką za chwilę zobaczymy swój obraz na monitorze, który jest na końcu tego stanowiska. Kodowanie też bardzo fajne miejsce. Też się cieszy popularnością. Tu mamy po prostu grę na dwóch poziomach, na łatwym i na trudnym. Wyświetla się nam plansza. Mamy robocika, takiego bohatera naszej wystawy. On po prostu z jednego końca planszy musi przejść na przeciwległy, do takiego zielonego światełka. Oczywiście ma mnóstwo przeszkód po drodze do pokonania i znowu musimy, programując, wyznaczyć mu trasę, tak aby bez przeszkód dotarł do celu. I są dwa poziomy, łatwiejszy, trudniejszy. No na tym łatwiejszym to jest zdecydowanie prościej. Trudniejszy już wymaga skupienia i troszkę pogłówkowania.
3: I zdarzają się takie sytuacje, że słyszą Państwo, że ktoś zainspirował się właśnie, żeby w danym kierunku iść, czy to do szkoły, czy to na studia, czy po prostu, że zaczął się czymś interesować właśnie tutaj po tej wystawie?
4: Jeszcze nie, ale już słyszeliśmy kilka razy, że ktoś mówił, że o tak, o to mnie interesuje. Natomiast, żeby ktoś dzięki naszej wystawie, przynajmniej nikt nam tego nie zgłaszał, ale mamy taką cichą nadzieję, że może już ktoś taki jest, a jak nie, no to może się doczekamy takiego wychowanka kiedyś w najbliższej przyszłości.
3: Myślę, że na pewno, bo tutaj jeszcze mamy kolejną, tutaj, a bo ja tak szłam i myślałam, że przez środek, a tu jeszcze nie, faktycznie nie, na tyłach.
4: Na każdym, za każdym tak. Zakrętem
3: za każdym,
4: coś ciekawego.
3: Tak.
4: Tutaj
3: potwierdzam.
4: Mamy rozszerzoną rzeczywistość, czyli gogle, dzięki którym możemy spacerować po nisku, bo jest kilka tras, możemy sobie zmieniać oczywiście te trasy. Też się bardzo podoba, z tym, że no tutaj akurat to zastrzeżenie zawsze ostrzegamy, że dla osób, które mają problemy, czasem właśnie takie objawy a la choroba lokomocyjna, no to jeśli coś takiego poczują, no jak przy każdych takich wiralowych okularach, no to trzeba po prostu zdjąć. Niestety ta atrakcja nie jest dla... No to są wyjątki. To takich osób jest stosunkowo niewiele. I tutaj na tej pierwszej części ekspozycji mamy jeszcze naszego humanoida.
3: Ten, co tam się pojawiał na że tak powiem, ekranikach.
4: Tak. To jest nasz humanoid, który możemy zagrać jeszcze w kamień, papier i nożyce. Gramy do 20 punktów. Oj, też już nie będę tutaj teraz zaczynać, bo on zagłuszy nam chyba mikrofon. Dość głośno jest tutaj ten lektor ustawiony. Gramy po prostu typowo, pokazując te gesty, które wcześniej z nim ustalamy. Więc jest też taka duża fajda, bo on oczywiście do nas mówi, komentuje, czy wygraliśmy, czy przegraliśmy.
3: I też w dwóch językach.
4: Tak, wszystkie stanowiska są dwujęzyczne, wszystkie stanowiska. I zapraszam na antresolę.
3: Antresola, idziemy na antresolę. I pewnie zobaczę całą wystawę z góry.
4: Tak, z góry jest bardzo ładny tutaj widok na całą wystawę. I tutaj też już jest taki finał kosmiczny.
3: A czyli tu dalej jest wystawa, że tak
4: jest
3: powiem.
4: Dalej wystawa. Wita nas.
7: Znajdziesz się w odległej przyszłości, którą dziś możemy sobie tylko wyobrażać.
4: Wita nas robot, który jest gospodarzem na tej części wystawy i ma bardzo donośny głos. Tutaj mamy rzeczywiście takie kosmiczne klimaty, łącznie z tym, że na ścianach są wizualizacje graficzne miast przyszłości. Być może kiedyś te nasze miasta tak będą wyglądały. Dzieci są zachwycone, starsi różnie, natomiast dzieciom się wszystkim bardzo podoba. Wybierają nawet samochody, którymi chcieliby jeździć. Tutaj mamy Mars, Księżyc, takie, bardzo takie ciekawe też stanowiska, które opowiadają o tych ciałach niebieskich.
6: Czyli tutaj warto stricte stanąć. Się słucha.
4: Jest słuchawka, tak. Można stanąć, posłuchać. Wyświetlają nam się obrazy. Robocik jeździ za nami.
6: Chyba nas obserwuje.
4: Tak, obserwuje nas i pilnuje. I on tu będzie nam też opowiadał o poszczególnych stanowiskach, bo on tak jest pomyślany jako taki towarzysz tutaj tej eksploracji kosmicznej osób zwiedzających. Ja już tak wyprzedzam, na końcu mamy jeszcze tutaj, teraz będzie zagłuszał, portal. To jest też taki bardzo nowocześnie sterowany po prostu ekran.
6: Też którym, ręką.
4: Tak, sterowane wszystko jest ręką, u nas jest wszystko nowocześnie. Możemy zobaczyć, jak prawdopodobnie, być może będą wyglądały nasze miasta za lat 10, nie wiem ile. Mamy wizualizację miast, których samorządy są zaprzyjaźnione z samorządem niżańskim, a z miast polskich mamy właśnie Nisko.
6: Przepięknie.
4: Tak, Sandomierz, Tarnobrzeg i Stalową Wolę. Obrazy są zapętlone, więc wystarczy ręką tylko ruszyć i oglądamy sobie.
6: No, Stalowa Wola wygląda...
4: Futura.
6: Tak, zdecydowanie.
4: Zresztą na wszystkich tych miastach, na tych wszystkich wizualizacjach to są bardzo takie futurystyczne wizje. Bardzo ciekawe. Czasem dzieci nas pytają, a co jest w tych kulach na przykład świecących? A szczerze powiem, nie wiemy. To są bardzo jakieś tajemnicze obiekty. Ale no to kto wie, być może tak się nasze środowisko zmieni, że w takich warunkach będziemy żyć. Latające taksówki, jakieś bardzo dziwne budowle, no takie miasta jak rzeczywiście z filmów science fiction.
6: Tak, zgadza się. Dobrze.
4: Tutaj ostatnia, znaczy dwie ostatnie właściwie atrakcje, bo mamy typową grę o kolonizacji Marsa dla osób, które lubią taką zabawę połączoną z planowaniem. To tutaj jest bardzo wygodne stanowisko, typowa gra od początku budowania bazy, przez zdobywanie tych wszystkich materiałów, budowanie poszczególnych elementów wyposażenia, no tak jak to w grach wygląda, więc tutaj dla osób, które lubią takie klimaty, są tacy, że siedzą tutaj bardzo długo i w zasadzie głównie to ich interesuje. A na koniec zaproszę panią redaktor do teleportacji.
6: O, proszę.
4: Tak, szkoda, że radio nie ma obrazu, bo by państwo zobaczyli. Ja tu postaram się panią redaktor teraz przenieść z miejsca na miejsce. To jest chyba jedyne z tego, co wiem, miejsce w Polsce, może nawet i w Europie. Tak jak te ślady proszę stanąć. Pani redaktor wyrusza w podróż, w nieznane. Jak wszystko dobrze pójdzie, to pani redaktor się przeniesie na drugą ściankę w tym pomieszczeniu. Jest to bardzo skomplikowana operacja oczywiście. Do tej pory widywaliśmy tylko takie w filmach. I jest, proszę państwa, udało się, muszę państwu na słowo uwierzyć, tak. Mamy dwie pani redaktor w tym momencie.
6: Mogę zwiedzać wystawę. Znaczy, szybciej mi to zajmie. Pani mówi, że godzinę, więc moje dwie osoby to w pół godziny.
4: Tak, jedna może zwiedzać, druga może się bawić wybranymi stanowiskami. Można się rozdwoić. I tu z tego okna jest widok na całą wystawę. Takie chyba najładniejsze ujęcie. Część historyczna jest tylko pod nami, pod antresolą. Tej nie widać, natomiast całą resztę tak.
6: I tak jak pani wspomniała, za każdym zakrętem coś ciekawego się kryje i stąd to najbardziej widać.
4: Tak, tu jest takie ujęcie na całość tych stanowisk. Tak, są tak pomyślane, żeby nie było takich ślepych miejsc, gdzie nie pójdziemy, w którą stronę nie skręcimy, trafimy na coś ciekawego.
2: Historia regionu.
1: Kochany, to niewielka, dzisiaj niemal zapomniana osada, której początki wiążą się z pograniczem Zaborów i majątkiem rodu Lubomirskich. Choć przez lata była spokojnym przysiłkiem, wydarzenia II wojny światowej sprawiły, że na trwałe zapisała się w lokalnej historii. Więcej o tragedii, która dotknęła mieszkańców Kochan, opowiedział mi dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
8: No to na początek chciałabym, abyśmy cofnęli się w czasie i porozmawiali o tym, jak i kiedy powstała osada Kochany i jak wyglądało jej życie w dawnych wiekach. Czyli w skrócie, jak i kiedy powstała osada Kochane i w jaki sposób była związana z Rzeczycą Długą?
9: Myślę, że możemy ją utożsamiać mniej więcej z okolicami czasów nowożytnych. Z tego względu, że sama miejscowość była tak naprawdę osadą ściśle związaną z Rzeczycą Długą, ale też i pobliskimi Jestkowicami i Rozwadowem. generalnie stanowiła, no, jak już wspomniałem, taki przysiółek, byśmy to dzisiaj powiedzieli, a dopiero z czasem stała się taką oddzielną miejscowością. Generalnie losy tej wioski należy kojarzyć w dużej mierze z rodem Lubomirskich, bo tam się mieścił akurat jeden z ich takich folwarków. No i co dodatkowo istotne, no to też pamiętajmy, że tamta ziemia, którą dzisiaj możemy kojarzyć z powiatem stalowowolskim, no to było pogranicze tak naprawdę zaborów. W tamtym czasie, w XIX wieku, zaborów z jednej strony austro-węgierskiego, a z drugiej strony rosyjskiego. I tak naprawdę na skraju tej osady biegła właśnie taka linia graniczna.

0: stadach, na, w szczególności na miastach, prawda? Ale w tym przypadku można powiedzieć, że to pogranicze wpływało na liczbę ludności, prawda? Jak mamy pogranicze, też no, to może tutaj nasi słuchacze muszą sobie wyobrazić, w tamtych czasach tereny pogranicza to nie tyle były, prawda, jakieś budki graniczne, szlabany i tak dalej, to bardziej były lasy. I takie właśnie były kochane.
1: Czyli las był taką granicą administracyjną.
0: Tak, zdecydowanie tak. I w przypadku wsi Kochany, przysiłka w zasadzie, to też było widoczne w tamtym czasie. A skoro mamy, prawda, w pobliżu las, no to też wiemy, że ta gospodarka w dużej mierze składała się z lasu, z rzemiosła, choć też nie porównałbym tego na przykład z Ulanowem, prawda, gdzie mieliśmy już takie typowe zagłębie gospodarcze. A w tym przypadku, no to mówimy tutaj, prawda, o wiosce składającej się z około kilkudziesięciu osób i kilkunastu domach. Także no też tutaj nie nazwałbym tej osady jakąś, prawda, szczególną na tamte czasy. To była po prostu typowa osada pogranicza.
1: Co w takim razie wyznaczało rytm życia mieszkańców Kochan oprócz tej granicy?
0: Przede wszystkim lokalne, nazwijmy to dzisiaj byśmy powiedzieli, zakłady. W tamtym czasie lepszym określeniem by były manufaktury, bo we wsi istniał m.in. młyn wodny, a tak poza tym, no to w zasadzie z takich typowych obiektów, może nie typowych, ale takich rozpoznawalnych, nazwijmy to jak na tamte czasy obiektów, no to tam we wsi znajdował się również browar, gorzelnia, no i oczywiście tartak, no z racji tego, że skoro tereny zalesione, prawda, no to ta gospodarka drzewna musiała się tam rozwijać, nawet w jakimś tam szczątkowej formie.
1: Dobrze, no to tutaj mamy takie miejsca pracy mieszkańców Kochan. A co z takimi miejscami, w których mogli później odpocząć po pracy?
0: To znaczy tak, nie wiem, czy takie miejsca możemy kojarzyć stricte z odpoczynkiem, to tak oczywiście żartując, ale w osadzie istniała również karczma. Także jeśli miałbym wskazywać na jakąś formę takiej rozrywki, takiego spędzania wolnego czasu czy integracji, no to zdecydowanie ten obiekt można uznać za taki też dość charakterystyczny w Kochanych.
1: Z tego, co mi wiadomo, to nie jest jakby jedyny ciekawy obiekt na mapie Kochan, jeśli mogę tak to ująć, bo podobno właśnie w miejscowości Kochany, w osadzie Kochany, znajdował się folwark lubomirskich. Jak właśnie wpływał on na życie tej osady i życie jej mieszkańców?
0: To znaczy tak, no, wydaje się, że tutaj trzeba się zagłębić bardziej w tamtejszy model gospodarczy, prawda? Czyli tak naprawdę folwark mógł być dla mieszkańców z jednej strony takim źródłem zatrudnienia w pewien sposób, a z drugiej strony był też miejscem, no, z którym musieli się po prostu też mieszkańcy liczyć, prawda? Bo jak lasy, no to też majątki pana, cykl polowań, prawda, także no tutaj powiedzmy, że no było to dość specyficzny model życia, oparty tak naprawdę też o pewną zależność i po prostu zasady, które wówczas panowały, prawda, pomiędzy panem a, no nie chcę już mówić chłopami, bo to już mówimy o końcu XIX wieku, bardziej między, może to jest lepsze określenie, ziemiaństwem, a innymi warstwami społecznymi.
1: A czy mógłbyś nam przybliżyć właśnie historię folwarku lubomirskich?
0: To znaczy, jest on związany tak naprawdę z majątkiem w Charzewicach, prawda, bo tam akurat mieściła się wtedy pewna jakaś, nazwijmy to, rodowa siedziba, przynajmniej jedna z rodowych siedzib lubomirskich. Natomiast jeśli już mamy się zagłębiać w Kochany, no to przede wszystkim musimy pamiętać, ja tutaj wspomniałem właśnie o tym takim specyficznym modelu gospodarczym, prawda, pomiędzy ziemiaństwem a biedniejszymi, czy po prostu nazwijmy to rolnikami tamtejszymi, bo to już tak należy określać.
1: Biedniejszymi warstwami społecznymi.
0: Tak, to jest dobre określenie. To tutaj w zasadzie tak, o ile o samych lubomirskich w Kochanach wiele powiedzieć się nie da, to była to po prostu część majątku, o tyle można wskazać, że z lubomirskimi pośrednio wiąże się miejscowa kapliczka, która się tam zachowała w takim dość starym już dębie. Dlaczego? Dlatego, że folwark, o którym wspomniałaś, łącznie z tym, powiedzmy, okolicznymi lasami, był zarządzany przez pewnego Gajowego. I gdy jego żona zmarła, postanowił on zbudować kapliczkę, aby uczcić pamięć tej żony. Także no można powiedzieć, że z tego jest taka pamiątka, rzeczywiście taki

0: lat po tym, że kiedyś to była część pewnego majątku, prawda? Te Kochany, te okolice, okoliczne lasy.
1: Jeśli dobrze myślę, to jesteśmy teraz w czasach międzywojnia, czyli w latach 30. XX wieku. A teraz chciałabym przejść do takiego głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy. Dlaczego w zasadzie rozmawiamy o osadzie Kochany, skoro jak sam wspomniałeś, to była taka typowa osada i jakby nie wyróżniało jej nic szczególnego właśnie w tych czasach zaborów i kolejnych. Chciałabym przejść teraz do tego, jak wyglądały wydarzenia z 30 września 1942 roku, czyli no, wielkiej tragedii, która spotkała tamtą osadę.
0: Generalnie, o ile jeśli byśmy patrzyli na topografię, układ samej i historię samej wsi, no to rzeczywiście ona sama w sobie nie jest jakoś szczególnie interesująca, ale już bohaterstwo tej ludności podczas II wojny światowej jak najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że nawet jeśli nasi słuchacze są słabi z historii, no to też na pewno oglądali jakieś filmy wojenne. A jak wiadomo, lasy to jest w trakcie II wojny światowej cały mikroświat, gdzie funkcjonują ze sobą, prawda, partyzanci, uciekinierzy. No generalnie całe tak naprawdę życie może się tam toczyć. I podobnie było również wraz z wybuchem II wojny światowej. Jak wiemy, po klęsce wrześniowej część Polaków zdecydowała się walczyć dalej i wstępowali do różnych oddziałów partyzanckich. W przypadku mieszkańców wsi Kochany to jest o tyle istotne, że tam partyzanci cieszyli się sporym szacunkiem i jednocześnie wsparciem lokalnej ludności. Dlaczego ja o tym mówię? Nie, absolutnie dlatego mi nie chodzi tutaj o sugerowanie, że gdzieś tam w innych wsiach nienawidzono partyzantów i tak dalej. Nie. Mi chodzi o to, że Niemcy w czasie wojny stosowali coś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa. Czyli jeśli dowiedzieli się, że ktoś pomaga partyzantom, Żydom, no to z miejsca tak naprawdę karano całą wieś, całą wioskę. I tak było również w tym przypadku. Miejscowa ludność doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że to, co robią, jest karane i to w najgorszy możliwy sposób z punktu widzenia Niemców, a jednak z czystego patriotyzmu wspierali okolicznych partyzantów, udzielając im schronienia, zaopatrując w pożywienie. Także to można powiedzieć rzeczywiście taki chwalebny element naszej historii lokalnej. Natomiast dlaczego dla Niemców to było takie trudne? Bo oczywiście, już powiedziałem, partyzanci, wroga działalność, ale też pamiętajmy, że skoro te lasy były gigantyczne, no to naprawdę stanowiło to ogromne wyzwanie dla Niemców, żeby znaleźć grupy, które atakują z jednej strony niemieckie posterunki, linie komunikacyjne, generalnie utrudniało im życie na wszystkie możliwe sposoby. W związku z tym uznano, że najlepszym wyjściem będzie zastraszenie mieszkańców i uczynienie z nich takiego, nazwijmy to, okrutnego przykładu, dlaczego okoliczni mieszkańcy nie powinni wspierać ruchu patriotycznego, dlaczego nie powinni w ogóle podejmować jakiejkolwiek działalności dywersyjnej przeciwko Niemcom. I w przypadku wsi Kochany to wydarzyło się 30 września 1942 roku. I co się wówczas działo? Z jednej strony, przynajmniej tak z relacji wynika, że mieliśmy wtedy za oknem piękną pogodę, prawda, ranek, i nagle to nie kogut budzi ludzi, ale oddziały. Oddziały żandarmerii i Wehrmachtu, które otoczyły całą tą osadę z wszystkich możliwych stron. To była, jak można się domyślać, taka, nazwijmy to, karna pacyfikacja, prawda? Czyli najpierw otaczamy całą wieś i później idziemy w głąb, mordując tak naprawdę wszystko, co spotkamy. No taka była po prostu taktyka Niemców. Także zapisały się z tamtych dni obrazy tragiczne. Jeden z kronikarzy bodajże klasztoru w Rozwadowie zapisał, że nad Sanem unosił się w tamtym dniu jeden wielki ogień. Dlaczego? No dlatego, że Niemcy nie tylko mordowali ludzi, ale palili domostwa. A to było dodatkowo okrutne też, nie tylko z samego faktu, prawda, że mordujemy Bogu ducha winnych ludzi. Tu chodziło też o to, że Wierzono, że jeśli w wiosce zostaną sami starsi, dzieci i kobiety, no to może Niemcy trochę delikatniej potraktują. No ale nie, absolutnie nie. Doszło do obławy, w której tak naprawdę ofiarami były zarówno dzieci, starcy, kobiety. Tak naprawdę ocaleli jedynie ci, którzy albo nie wrócili jeszcze z pracy w polu w tamtym czasie, albo zdążyli uciec do lasu.
1: Czy wiemy w takim razie, ile osób zginęło? Jakie były ich późniejsze losy? Czy wiemy coś o ich pochówku, czy ekshumacjach?
0: Statystyki tutaj są dość precyzyjne. Powstały już po wojnie. Wyliczono, że w tamtym czasie miało zginąć 39 osób. W tym, co jest, no, wydaje mi się, najbardziej tragiczne, aż 20 dzieci. Także
1: połowa z nich.
0: Połowa z nich to stanowiły osoby młode, prawda? Dodatkowo spłonęło 17 zabudowań. Także to wydaje mi się, że śmiało można zapisać w kanon naszej lokalnej historii jako taka dość poważna trauma lokalna, prawda, która w jakiś sposób figuruje pod tą nazwą takiego okrucieństwa niemieckiego z tamtej II wojny światowej, z czasów II wojny światowej. Także co zrobiono z ofiarami? No, przede wszystkim z jednej strony warto wspomnieć, że początkowo one zostały pochowane tak prowizorycznie, prawda, w takiej wspólnej mogile. Dopiero po wojnie, kiedy już rozpoczęto takie prace ekshumacyjne, no to te ciała w końcu zostały pochowane z taką, można powiedzieć, należytą czcią, bez takiej prowizorki, na okolicznych cmentarzach, bo w Woli Rzeczyckiej, w Jastkowicach, Rozwadowie i chyba też jeszcze w innych miejscowościach, jeśli mnie pamięć nie myli. Natomiast na miejscu tej pierwotnej mogiły, bo to jest też dość istotne, znajduje się chyba do chwili obecnej, jak mi pamięć nie myli, krzyż. A także oczywiście w Kochanach znajduje się też cmentarz, o czym warto pamiętać, wojenny, gdzie spoczęło, jak dobrze pamiętam, 10 takich zidentyfikowanych ofiar pacyfikacji, bo tu pamiętajmy, nie wszyscy zostali zidentyfikowani.
1: Jednak jak dobrze wiemy, mieszkańcy wsi Kochany jakby nie zapomnieli o tych poległych właśnie w pacyfikacji wsi i co roku prowadzona jest właśnie taka ceremonia ku czczeniu właśnie ich pamięci.
0: Tak, zgadza się. Zresztą, jak dobrze pamiętam, na cmentarzu znajduje się inskrypcja nagrobna, prawda, wspominająca tamte ofiary. Między innymi właśnie rodziny Grabackich i Stęci Wilków, jak dobrze pamiętam.
1: Przechodząc dalej, jak też wiemy z historii, pacyfikacja wsi Kochany to nie jedyne trudne wydarzenie w życiu jej mieszkańców. Kolejne nadarzyło się w zasadzie niecały rok później, czyli 22 października 1943 roku w bitwie pod Kochanami.
0: Tak, doszło tam wtedy do starcia miejscowych oddziałów Gwardii Ludowej z armią niemiecką. O co chodziło? Chodziło po prostu o to, że stacjonujące tam oddziały Gwardii Ludowej czekały na zaopatrzenie ze strony ZSRS. W każdym razie też Sowieci zaopatrywali oddziały partyzanckie, które z nimi współpracowały. No i w pewnym momencie po prostu z racji tego, że Niemcy stosując rozpoznanie lotnicze odkryli, że rzeczywiście pewne oddziały grupują się w lasach, no to stwierdzili, że to jest pora, żeby rozpocząć obławę właśnie na tych okolicznych terenach. I tam właśnie doszło do zwarcia z tymi partyzantami. I co jest ważne, początkowo partyzanci odnieśli pewne sukcesy w starciach z Niemcami. Niemniej jednak z czasem musieli się po prostu przebijać przez kolon. Tak opowiadałem, tak było w przypadku pacyfikacji wsi, tak było też tutaj, że Niemcy starali się otoczyć oddział i później kolejno po prostu ci partyzanci musieli się przebijać. Także wiadomo, że zginęło wówczas w tej bitwie 5 partyzantów, a kilkunastu zostało rannych. I co jest ważne, pomnik tej bitwy również się w Kochanach znajduje.
1: A czy wiemy może, co stało się z dowódcą tych partyzantów? Chyba o pseudonimie Jastrząb, z tego co pamiętam.
0: Tak, Antoni Palń, pseudonim Jastrząb, on również brał aktywny udział w tej bitwie, no i on się znalazł w tym gronie rannych, natomiast nie przeżył, niestety kilka dni później zmarł i pochowano go, z tego co wiem, w Rzeczycy.
1: Jak wyglądały losy Kochan już po II wojnie światowej?
0: To znaczy, sam ten obraz jest dość przykry, dlatego że mimo, że kochany nigdy jako tako nie były jakąś większą, prawda, osadą, co już zostało zasygnalizowane, to jednak te tragiczne wydarzenia sprawiły, że tak naprawdę cała miejscowość niemalże umarła, bo sporo młodych osób, które jeszcze mogło, powiedzmy, odtworzyć tę wieś, zdecydowało się na migrację do Stalowej Woli czy do innych części Polski, a w tym momencie kochany są już taką dość małą osadą, prawda, niosącą jedynie dużą ilość wspomnień bardziej.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia. Yeah.

0: autopromocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
0: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
2: Roślina?
3: Agawa.
2: Kolor?
3: Też agawa? Nie.
4: Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 500 na twój prezent marzeń.

Suche włosy może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje